To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak chcesz

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda. Z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Po reklamie. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 15 lat, tyle ma wrocławski rower miejski i z tej okazji możemy spodziewać się promocji, ale czy również zmian w systemie? O tym teraz u nas.
15: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urząd Miejski Wrocławia.
14: 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu, więc porozmawiajmy trochę o przyszłości, to znaczy jak korzystamy z tego roweru we Wrocławiu, na jaki czas go wypożyczamy, jakie trasy wybieramy.
15: Świętujemy 15-lecie wrocławskiego roweru miejskiego. Ten system wystartował w czerwcu 2011 roku ze 140 rowerami, więc ten system nawet pod względem liczebności i stacji, i samych rowerów, które udostępniamy naszym użytkownikom, się bardzo mocno zmienił, bo dzisiaj tych rowerów mamy 2804 i nie jest to już system stricte wrocławski, bo wykroczył poza granice Wrocławia do gmin aglomeracji wrocławskiej, gdzie również na tych krótszych dystansach nasi mieszkańcy mogą korzystać z systemu. Dlaczego mówię na krótszych dystansach? Dlatego, że średnia podróż w ramach systemu wrocławskiego roweru miejskiego to dystans nieco 2,5 km, a czas podróży nieco ponad 18 minut.
14: Czyli ten jeszcze nie objęty opłatą.
15: Dlatego jak sumowaliśmy sobie czas, który spędzili nasi użytkownicy przez te 15 lat na siodełkach roweru miejskiego, to jest to ponad 5 milionów godzin, z czego połowa to jest właśnie spędzone w ramach tych bezpłatnych minut udostępnianych w ramach systemu. System się w tym czasie też mocno rozwinął pod kątem rowerów, tego, że mamy dzisiaj do dyspozycji i rowery standardowe, i rowery elektryczne, i rowery specjalne, które można również w ramach wypożyczalni roweru miejskiego wypożyczyć, więc zarówno pod względem obszarowym, pod względem liczby stacji i dostępnych rowerów, to już mówimy o zupełnie innym systemie niż 15 lat temu.
14: No właśnie, jaki on będzie wkrótce inny, bo dojdą kolejne stacje?
15: Już dzisiaj możemy zakomunikować, że powstaną nowe stacje zarówno we Wrocławiu, jak i w aglomeracji wrocławskiej. We Wrocławiu będą to trzy niezwykle oczekiwane lokalizacje. Pierwsza z nich to w rejonie hali Orbita, czyli przy ulicy Wejherowskiej. I tu mamy nadzieję, że na różne eventy, które odbywają się w okolicy, również będzie można przyjechać naszym rowerem miejskim. Druga stacja to stacja zlokalizowana przy ulicy Gnieździńskiej w rejonie przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin i naszego przystanku tramwajowo-autobusowego. Ta lokalizacja uzupełnia tak naprawdę sieć tych stacji, które są zlokalizowane właśnie przy stacjach kolejowych. A trzecia stacja to stacja przy ulicy Słonimskiego. Na tym osiedlu już w przeszłości mieszkańcy mogli z takiej komercyjnej stacji roweru miejskiego korzystać, a już teraz będą mogli korzystać z niej na stałe. Nowe stacje to również stacje w aglomeracji wrocławskiej. Myślę, że będziemy ten system rozwijać i dążyć do tego, żeby w jeszcze większej liczbie miejscowości pojawiły się właśnie nasze miejskie aglomeracyjne rowery.
14: Czy jeszcze jakieś inne zmiany Państwo planują?
15: Chcielibyśmy poświętować to 15-lecie, zaproponować Państwu liczne konkursy i też trochę zaprezentować sylwetki tych użytkowników, którzy są z nami. Myślę, że będziemy jeszcze w tym roku komunikować kolejne nowości, ale o tym na razie powstrzymam się.
14: A ponieważ wrocławski rower miejski ma już 15 lat, różne historie są z nim związane, na przykład ta Witolda Muszyńskiego.
16: Na co dzień na uczelnię docierałem pieszo, bo tak się składa, że mieszkam w takim miejscu, że komunikacja miejska niespecjalnie pomaga, niespecjalnie pomagała. No i jako, że to była pierwsza sesja, to już mniej więcej miałem rozeznanie, ile droga z domu na uczelnię zajmuje czasu. I zwyczajnie zdarzyło mi się trochę zaspać i tak nie do końca prawidłowo wycerklować czas potrzebny na przygotowanie się i wyjście z domu. No i w pewnym momencie okazało się, że tego czasu na dotarcie na uczelnię pieszo już po prostu jest za mało. I tutaj na ratunek przybyła, chociaż ciężko to nazywać przybyciem, bo od początku ta stacja była pod moim domem. Właśnie stacja roweru miejskiego, który udało mi się bardzo sprawnie wypożyczyć i ponad dwa razy krótszym czasie niż zajęłoby mi to pieszo dotrzeć na uczelnię akurat na czas na egzamin, który też udało mi się w tym terminie zdać.
14: A to był pierwszy raz, kiedy pan korzystał z roweru miejskiego?
16: Nie, zdarzało mi się wcześniej.
14: Jakie są dla pana plusy i minusy rowerów miejskich we Wrocławiu?
16: Cóż, pierwsze co się nasuwa, to we Wrocławiu możliwość, żeby to wypożyczanie odbywało się zupełnie bezkosztowo. Wiadomo, te pierwsze 20 minut jest za darmo.
17: Aleksandra Konieczka. Dzięki rowerowi miejskiemu, o dziwo, poznałam partnera. I to była taka historia, że pewnego dnia zaparkowałam rower poza strefą parkowania. I schodząc z roweru, a jestem troszeczkę taka, że czasem mi się zdarza po prostu spaść, potknęłam się o innego użytkownika obok, który akurat sobie odpinał swój własny rower, nie miejski. Byłam zdenerwowana całym faktem i ten mężczyzna spojrzał na mnie, zobaczył moje zdenerwowanie i powiedział do mnie, że o, taka piękna rowerzystka, muszę panią jakoś pocieszyć, zapraszamy kawę. Normalnie bym się nie zgodziła, ale byłam naprawdę bardzo zdenerwowana. Poszłam na tą kawę, no i rozpoczęła się historia miłosna. Nie jesteśmy już razem. Historia trwała przez ponad 2 lata, ale była to piękna rowerowa przygoda. Połączyła nas ta pasja, bo się okazało, że on jest wielkim pasjonatem rowerów. Dużo jeździ, ja trochę mniej, ja bardziej po mieście, ale dzięki niemu zwiedziłam wszerz i wzdłuż Wrocław i okolice. Rowerem, oczywiście. Bardzo polecam, bo drugi wątek jest taki, że jestem użytkowniczką roweru miejskiego od dawna, bo się sprowadziłam do Wrocławia w 2016 roku i dosyć wcześniej zaczęłam. Nie miałam jeszcze wówczas własnego roweru i uważam, że rower, akurat ten miejski, jest takim stabilnym rowerem i w momencie, kiedy zdarzył się u mnie taki wypadek losowy jak operacja kolana, ostatnio miałam 1,5 roku przerwy od jeżdżenia w ogóle, to niedawno właśnie po tej wielkiej przerwie siadłam pierwszy raz na rower i to wybrałam właśnie rower miejski, bo bałam się wsiąść na wyższy rower, swój rower i polecam szczególnie osobom, które mają kłopoty właśnie ze stawami do rehabilitacji. Cudowna sprawa, nie dość, że noga się sama rehabilituje, zażywamy zdrowia, to jeszcze mamy okazję pozwiedzać sobie okolice.
14: System wrocławskiego roweru miejskiego zaczął działać 15 lat temu. O tym teraz rozmawiamy i z tej okazji operator systemu przygotował dla użytkowników jednośladów niespodzianki.
18: Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu Next Bike Polska.
14: Jak świętujemy urodziny wrocławskiego roweru miejskiego?
18: Głośno, długo i bardzo, bardzo hucznie. Nie będzie to jeden dzień, jesteśmy bardzo dumni, to jest taki naprawdę nasz sentyment mały, no bo tu się zaczęła nasza historia też Next Bike'a w Polsce, to był pierwszy system, więc to nie są tylko urodziny systemu, ale to są poniekąd trochę też nasze urodziny jakby początku działalności. No to, co się zmieniło przez te 15 lat, to jest dla nas no, gigantyczna podróż. 15 lat w ogóle w technologii, w infrastrukturze, w mentalności, bo myślę, że tu największa zmiana doszła, jeżeli chodzi o miasto. Wspomniane tutaj były parametry, że te trasy rowerowe się zwiększyły ponad 2-krotnie we Wrocławiu od czasu początku, że ten split rowerowy, czyli udział ruchu w mieście, no tam chyba 3-4-krotnie podniósł się, gdzie był 1,5%, teraz jest tam między, słyszałem wartości między 6 a 8%. To jest bardzo dużo. Że bardzo jest postrzegany jako to rowerowe miasto. Uważam, że to jest po prostu bardzo duży sukces. A z naszego powodu będziemy przez 2 miesiące świętować w tej chwili, organizując różne promocje dla użytkowników, świętując każdy rok osobno. Będziemy nagrywali wywiady z użytkownikami z danych lat, filmików, historii przeróżnych. Będziemy mieli promocje cenowe, co najbardziej zawsze cieszy użytkowników, czyli będą tańsze przejazdy, będzie ich więcej. I będzie jeszcze kilka innych niespodzianek, o których nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, bo wtedy to nie będą niespodzianki, ale zaplanowaliśmy taką kroczącą kampanię po prostu, żeby przez całe lato świętować ten rower publiczny, bo to jest naprawdę, uważam, duże osiągnięcie miasta, nas i to jest przede wszystkim taki bardzo modelowy naprawdę projekt, który po 15 latach nie spadł zainteresowanie, wręcz wzrasta. Miasto bardzo rozsądnie to rozwijało i uważam, że jest absolutnie dobrym takim przykładem dla innych miast, jak takie coś robić.
14: Lato to jest w ogóle we Wrocławiu ten czas, kiedy jest więcej, mniej użytkowników rowerów, no bo wyjeżdżamy na wakacje, a z drugiej strony są turyści.
18: Bardzo dobre pytanie, to się zmienia dynamika faktycznie do paradoksalnie maj, czerwiec są największymi, takimi najbardziej intensywnymi miesiącami. Wtedy wyjeżdżają studenci oczywiście na wakacje i faktycznie zjeżdżają się turyści. Nie spada dynamika może tak dużo mocno, natomiast zmienia się charakter wypożyczeń, no są wtedy dłuższe. Widzimy to wtedy, że w lato jest po prostu rower bardziej rekreacyjnie wypożyczany i wtedy faktycznie jest mniej tych takich ultra krótkich podróży. 85% wypożyczeń realizuje się w tym darmowym czasie 20 minut, więc to tylko pokazuje, jak krótkie są te podróże, ale temu służy ten rower. Natomiast wakacje, one się faktycznie wydłużają, jest dużo więcej turystów zagranicznych czy z innych miast. Pamiętajmy, że zarejestrowany w systemie Next Bike'a, to jest 450 systemów na świecie, można przyjechać do Wrocławia, na tym samym koncie sobie wypożyczać, więc tą różnicę widzimy, że się zmienia jakby proporcja długi do krótkich podróży i ich intensywność. Natomiast dalej przez wakacje ten rower funkcjonuje, niemniej faktem pozostaje, że od lat maj i czerwiec są największymi, najbardziej intensywnymi systemami. Zresztą w 19 roku w czerwcu mieliśmy rekord, to było wtedy na flocie 2200 rowerów, 14099 wypożyczeń. Ta flota jeździ dokładnie ta sama co w zeszłym roku. W zeszłym roku w połowie roku ruszył ten nowy system, natomiast pierwsze 4 miesiące zeszłego roku ubiegłego było to takie porozumienie pomostowe, żeby nie zostawiać wrocławian z rowerami i jeździły wtedy jeszcze te stare rowery. Natomiast od sierpnia 25 jeździ ta flota, uzupełniona również o rowery elektryczne najnowszej generacji, więc tu się nie zmieniło nic.
14: Chciałam zapytać bardziej o to, jeśli chcemy wypożyczyć rower, okaże się, że w jakiś sposób on nie działa, nie jest w pełni sprawny. Jak szybko Państwo reagują i w ogóle jak to zgłaszać?
18: Zacznę od takiego chyba komplementu dla użytkowników, że widzimy w ogóle ogromną zmianę w ciągu tych lat. Na początku dewastacje, wandalizm, takie zniszczenia rowerów były dużo, dużo większe. W tej chwili jest ten odsetek jest dużo mniejszy. Myśmy zmienili też kilka lat temu taki trochę sposób operowania, przerzucając 80% serwisu na ulicę. Chodziło o to, żeby rowery były bardzo szybko naprawiane, nie ściągane z ulicy, były dostępne dla użytkowników.
14: Czyli, że ktoś podjeżdża od Państwa, tak?
18: Tak, tak. I w tej chwili mamy całodobowy serwis, który trzy samochody małe jeżdżą po mieście, które serwisują te rowery, które są zgłaszane, żeby nie zwozić je do serwisu stacjonarnego. Natomiast mamy takie oczywiście bazę stacjonarną, gdzie ładujemy rowery elektryczne, czy baterie wymieniamy i tam naprawiamy takie większe naprawy. Dostępność roweru jest utrzymywana cały czas powyżej 99%, więc jakby dla użytkowników nie jest zauważalne, nawet jeżeli jakieś rowery drobne wypalą. My mamy zapasowe wpuszczone w miasto też, żeby tą flotę uzupełniały. Czas reakcji, które my mamy w kontrakcie zaznaczonym, to jest do 12 godzin, natomiast my to wywiązujemy się z tego dużo, dużo szybciej. Jeżeli jest ten cały ten proces taki zgłoszenia do użytkownika, czy to na call center, czy w aplikacji, to idzie do dyspozytorów, do naszych zespołów, to czasami to jest tam mniej niż kilka godzin na taką reakcję.
14: I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, to wypożyczanie tych tak zwanych niestandardowych rowerów. Czy one się cieszą powodzeniem we Wrocławiu? Jeśli tak, to które?
18: Będąc bardzo całkowicie szczery, myślę, że nie myślę, tylko wiem, że nie, ale myślę też, że znam doskonale tego powód. To nie jest naszym wyborem, tylko to było jakby żenie narzucone przez miasto. Uważam, że sposób dotarcia do tych rowerów, rezerwacji jest bardzo karkołomny, bardzo trudny i to może zniechęcać użytkowników, one są dostępne, czekają. Natomiast sam proces chyba nie do końca został tak zaplanowany, jak trzeba. Rozmawiamy w tej chwili z mieście o takim pewnym pomyśle, który mógłby być przyszłościowo trochę jakby substytutem, jakby łączyć trzy funkcje i jakby to uatrakcyjnić, dać większą dostępność tych rowerów gdzieś w centrum miasta. Ale to są na razie rozmowy, które prowadzimy z miastem. Natomiast te rowery nie cieszą się wypożyczeniem takim dużym ze względu, mówię, na dość wymagający proces dotarcia do nich. No ale niestety tak został zaplanowany to przez miasto w przetargu, my tylko jesteśmy wykonawcą tego planu.
14: A mówimy tutaj o jakich konkretnie rowerach?
18: Do dyspozycji użytkowników są i rowery tandemowe, i są handbajki, i są rowery cargo, i są rowery dziecięce, więc tam jest kilka rowerów, nie pamiętam czy jeszcze jakieś, ale te cztery na pewno kategorie tam są. One są w mniejszych ilościach oczywiście na zamówienie w ciągu 12 godzin, czy 24 my je postawiamy w określone miejsce. Natomiast jak mówię, no jest to dość takie po prostu mało user friendly bym powiedział, dlatego prawdopodobnie niewielu użytkowników o tym w ogóle wie, albo z tego korzysta. Natomiast zauważyliśmy to, zaproponowaliśmy zmianę, czy taką trochę przemodelowanie tego na przyszłość. To jest duża zmiana, więc nie wiem, czy to się uda w ramach tego kontraktu, ale prowadzimy rozmowy z miastem, żeby tą część tego jakby projektu uatrakcyjnić, a być może jeszcze rozbudowywać o coś takiego jak długoterminowe wypożyczalnie dla rowerów, które na zachodzie są bardzo popularne i są komplementarne dla na przykład studentów, ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta na, nie wiem, rok, wypożyczają sobie rower na 6 miesięcy albo na 9 miesięcy. Mają tego typu rozwiązania, są bardzo popularne we Francji czy w Niemczech. To są po prostu takie rowery leasingowane w uproszczonej formie, też subsydiowane przez miasto. Jakby efekt osiągamy ten sam, natomiast zagospodarowujemy trochę inną grupę klientów.
14: Może w przyszłości z wrocławskiego roweru miejskiego można będzie więc korzystać w trochę inny sposób niż do tej pory.
19: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
21: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
19: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Być może słyszeliście albo jeszcze usłyszycie moją rozmowę o wolontariacie we wrocławskiej Ekostraży. Nie jest to jednak jedyna organizacja prozwierzęca działająca na terenie naszego Wrocławia. Jest też na przykład Grupa Ratuj, która w tym ostatnim czasie organizowała piknik wspierający przyszłe adopcje. Idąc więc tym tropem myślenia, pomyślałam, że zapytam, jak ten temat ma się w Grupie Ratuj latem i jakie lato przynosi inne wyzwania w kontekście psów czy kotów.
1: Patrycja, starosta Grupy Ratuj.
0: To tak, mamy już właściwie taki letni okres, patrząc na te temperatury. To jak to on wygląda w Grupie Ratuj? Mam na myśli to, jakie zadania się pojawiają, bo na pewno jest sporo edukacji, a to pytanie ode mnie nie bez przyczyny, dlatego że będę chciała zapytać o piknik, który się odbywał.
1: U nas chyba niezależnie od tego, jaka jest pora roku, zawsze musimy robić to samo. Natomiast taki okres wakacyjny to dla nas znacznie większe wyzwanie organizacyjne, bo nasi wolontariusze mają urlopy, wyjeżdżają, też domy tymczasowe niestety nie są aż tak liczne, bo wyjeżdżają, potrzebują dodatkowej opieki nad tymczasowiczem, więc dużo takiej pracy logistycznej, koordynacyjnej, no i niestety też często adopcje nie są najbardziej popularne w tym czasie.
0: Mam dwa pytania, to może zacznę od tego, od czego zaczęłam pytanie, czyli od pikniku. Jak było, bo tam o tych adopcjach można było się dowiedzieć.
1: Tak, i mimo tego, że pogoda nie dopisała w tym roku, bo była bardzo zmienna, raz było ciepło, raz porywisty wiatr, deszcz, to mimo wszystko bardzo licznie nas goście odwiedzili wraz z czworonogami, często z naszymi byłymi podopiecznymi, więc bardzo nas to zawsze cieszy, kiedy możemy po latach spotkać się i podziwiać, jak pięknie wyrosły. Także no myślę, że można powiedzieć, że impreza naprawdę udana.
0: To teraz to pytanie, co mówiłam, że mam dwa pytania, czyli ci wolontariusze, bo powiedziałaś, że wyjeżdżają, że jest ich mniej, a z drugiej strony teraz te zgłoszenia i czy wśród tych zgłoszeń dużo jest na przykład młodych osób, mam na myśli studentów, bo studenci może wyjeżdżają, a z drugiej strony może mają właśnie więcej wolnego i mogą się zgłosić.
1: Tak, i to jest bardzo różnie, niektórzy właśnie ten okres poświęcają na to. Myślę, że jest bardzo różny rozkład tego wieku, ale jednak dominują te osoby młode i tak jest i tym razem. Oczywiście to, że osoby zgłaszają się na wolontariat, to też nigdy nie jest tak, że podpisujemy dokument, w którym zobowiązujemy się do bycia zawsze wszędzie dostępnym. No to oczywiście rozumiemy, że każdy z nas musi odpoczywać, że każdy z nas pracuje, uczy się, ma swoje obowiązki, więc ten wolontariat no, jest też jakąś formą dodatkową aktywności i też tak jest zorganizowany, żebyśmy mogli go pogodzić z naszą codziennością, więc tak naprawdę im więcej wolontariuszy wśród nas, tym ziarnko do ziarnka i my jesteśmy w stanie więcej zrobić, bo każdy dołoży odrobinę, każdą cegiełkę swojego czasu, swojej pracy. Nas jest całkiem dużo, bo grubo ponad 150 osób już w wolontariacie, ale muszę przyznać, że to nadal nie jest wystarczająco, więc zachęcam mimo wszystko, nawet jeżeli planujecie w najbliższym czasie urlop, zgłaszajcie się. Cały okres szkolenia, onboardingu to też trochę trwa, więc nawet jeżeli chcielibyście dołączyć od września, od października, śmiało zapraszamy.
0: Mm-hmm. No można wykorzystać to lato na chociażby te szkolenia, na tą naukę. To już teraz wiemy, jak wyglądał piknik, wiemy, co z wolontariatem. Oczywiście zachęcamy, ale ten główny temat, który dziś chciałam poruszyć, no to te adopcje latem. Jak one wyglądają? Czy jest, no tak jak wspomniałaś tutaj, w organizacjach niezależnie jaka pogoda i pora roku są różne problemy i tych zwierząt jest dużo, ale czy na przykład są jakieś letnie tendencje? Na pewno koty.
1: Tak, tak, sezon koci oczywiście. Jeżeli chodzi o psy, to tutaj bardziej mogę powiedzieć, że troszeczkę jest mniejsze zainteresowanie tymi adopcjami ze względu właśnie na te podróże, które wszyscy organizujemy, ale są i takie osoby, które twierdzą, że właśnie ten urlop chcą temu poświęcić, więc też nie można powiedzieć, że absolutnie nie ma ruchu w adopcjach, ale odrobinę mniejsza aktywność występuje.
0: To tak sobie pomyślałam o osobach, które być może w tym najbliższym czasie, na przykład w lipcu, wezmą psiaka albo kociaka, może bardziej myślę o psiakach, mają już w planach urlop na sierpień. Jeżeli to jest psiak oczywiście z mniejszymi potrzebami, to czy mogliby w takim wypadku wziąć takiego psiaka też na ten urlop?
1: Jak najbardziej.
0: Przy takim krótkim czasie.
1: W ogóle oczywiście to też zależy od tego, od jednostki, jaki to jest psiak. Czy to jest szczeniak, który może na przykład już wyjść na dwór, tak? Czy to jest pies, który nie jest zbytnio lękowy, że potrzebuje tego więcej czasu, żeby się zaadaptować do tego podstawowego miejsca pobytu, a dopiero później rozszerzać te swoje granice. Natomiast pamiętajmy, że adopcja to nie jest adopcja na miesiąc, dwa, tylko na najbliższe kilka lat. Więc decydując się na to, musimy założyć, że takich urlopów, takich wyjazdów będzie więcej. To też jest ważna część tej analizy, żeby zastanowić się, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam pomóc, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam przypilnować psiaka, albo czy jesteśmy w stanie wybierać takie wakacje, aby podróżować razem z naszym podopiecznym. Więc ja myślę, że te wakacje to nie powinna być przeszkoda, a taki punkt zapalny do takiej analizy. Czy jesteśmy w stanie temu wszystkiemu podołać.
2: No i pewnie też, tak jak wy dobieracie te zwierzęta do konkretnych osób i takie pytania mogą się pojawić, więc dla osób, które nas słuchają, które myślą nad tą adopcją, warto też właśnie wam zadawać takie pytania i przygotować taką listę tego, jak wygląda nasze życie na co dzień, żebyście wy mogli po prostu dopasować tego konkretnego zwierzaka do danej osoby.
1: Oczywiście i tutaj też dlatego ten nasz proces adopcyjny jest wieloetapowy i też czasami może niektórzy trochę się denerwują, że tyle procedur, ale to wszystko służy temu, żeby zbudować dobrą relację i żeby obie strony były szczęśliwe. Staramy się też dawać taką formę wiedzy, inspiracji, edukacji osobom. Nawet na naszej stronie jest blog, gdzie piszemy o wakacjach z psem, jakie miejsca polecamy na takiego typu wyjazdy, ale również staramy się dopasowywać właśnie osoby do zwierząt pod kątem ich aktywności, czyli no odrobinę doradzić w tym, że może niekoniecznie malutki piesek będzie idealny na super wyprawy górskie, tak? Jesteśmy też otwarci na pytania, zachęcamy oczywiście, ale też przede wszystkim w ogóle decydując się na to, żeby wziąć udział w procesie adopcyjnym, powinniśmy mieć z góry przemyślane, że podchodzimy do tego poważnie. Analizujemy to, że wakacje z psem mogą więcej kosztować na przykład.
2: No ale koszty w ogóle posiadania jakiegokolwiek zwierzaka są duże i trzeba być przygotowanym na różne niespodziewane sytuacje.
1: Oczywiście i to jest fakt. Tutaj niestety trzeba wziąć to na przysłowiową klatę, albo to zaakceptować, albo ten nasz budżet tak przeformułować, aby znalazło się na to miejsce, bo zwierzęta oprócz wakacji też chorują, też potrzebują profilaktyki zdrowotnej, wyżywienia. To jest niestety bardzo ważny aspekt.
2: Albo przemyśleć na przykład, co zostanie domem tymczasowym, o czym wspomniałaś, że latem no jest mniej tych osób, które się na taką formę, o której często rozmawiamy, decydują, bo jednak ten dom tymczasowy, no to no jednak nie decydujemy się na tą stałą opiekę i aż tak nie musimy. Oczywiście musi to być przemyślana decyzja, ale nie jest ona na stałe.
1: Tak, nie jest na stałe i też nie jest właśnie obciążona wydatkami, ponieważ całe koszty opieki są po stronie organizacji, natomiast ze swojej strony daje się czas, kawałek podłogi przysłowowej. I to właśnie, tak jak wspomniałaś, jest też fajna forma na ten okres wakacyjny. Niektórzy się decydują nawet, bo współlokatorzy akurat wyjechali, mam więcej przestrzeni. A czasami te nawet 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące potrafią czynić cuda dla jednego lub kilku zwierząt. Więc naprawdę każda forma wsparcia takiej pomocy jest mile widziana.
2: To pomyślałam sobie jeszcze o tym letnim okresie i tym okresie wyjazdów. Czy często trafiają do was właśnie te psy czy koty, które zostały zabrane, zostały zaadoptowane, ale jednak przez te wakacje no ktoś tej decyzji nie przemyślał? Domyślam się, że te tłumaczenia są różne i że na pewno nie każdy mówi, że jedzie na wakacje i dlatego psa czy kota oddaje, ale że wy wiecie, że to o to chodzi.
1: Niestety tak. Ile byśmy chyba nie zrobili procedur i takich ostrych sprawdzianów, to nadal ten procent tych powrotów z adopcji będzie. I dziwnie się właśnie składa często na ten okres wyjazdowy. Chyba najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że właśnie osoby nie podają konkretów, tylko często zwalają winę
2: na problemy behawioralne.
1: Tak, czyli przerzucają, nie dość, że porzucają, to jeszcze przerzucają odpowiedzialność na niewinne zwierzę. To chyba nas najbardziej boli w tym wszystkim, bo my i tak przyjmiemy pod skrzydła zwierzę, które potrzebuje wsparcia, tym bardziej, że kiedyś było pod naszą opieką. Natomiast chyba nie ma nic gorszego, jak zrobienie takiej łatki trudnego zwierzęcia, podczas gdy tak naprawdę zupełnie rzeczywistość jest inna. No ale liczymy na to, że...
2: Że w tym roku może będzie mniej takich sytuacji.
1: Dokładnie.
2: Jakby ktoś miał ciebie się zapytać, czy polecałabyś, nie ma nikogo z rodziny, nie ma ze znajomych, któremu mógłby oddać tego psiaka czy kociaka na czas swojego urlopu, to czy hotele dla zwierząt to dobry pomysł?
1: Tak, aczkolwiek sprawdzajmy, tak? Sprawdzajmy opinie, sprawdzajmy najlepiej z polecenia miejsca, w których jest pełna transparentność, ale oprócz hoteli są też tacy opiekunowie zwierząt, którzy się ogłaszają, są też portale ku temu poświęcone, które na ten czas zabierają, są takimi tymczasowymi opiekunami. Oczywiście jest to często forma odpłatnej pomocy, ale bardziej w warunkach domowych, nie w takiej może dużej skali, czyli często taki zwierzak może być po prostu sam w takim miejscu lub z jakimś jednym dodatkowym zwierzaczkiem. Myślę, że tutaj tych form jest coraz więcej. Coraz więcej osób jest też zainteresowanych taką współpracą, więc można naprawdę znaleźć fajnego opiekuna dla swojego zwierzaka. No ja oczywiście zawsze też będę polecała wakacje ze zwierzętami, bo my, jak jesteśmy rodziną, chcemy często pojechać razem. No to jest też nasza rodzina.
2: No i dla tych zwierzaków nowe środowisko.
1: Dokładnie. A też chyba nie ma nic fajniejszego niż takie wyprawy na łono naturę z naszym psiakiem. On też to na pewno pokocha. Tylko oczywiście trzeba odpowiednio dopasowywać wtedy miejsce dla takiej wyprawy. Bardziej to wszystko przygotować. Ale są też tak samo temu poświęcone portale ogłoszeniowe Wakacje z psem, gdzie można, ogłaszają się właśnie pensjonaty, hotele, miejsca pobytu, gdzie chętnie przyjmują te zwierzęta, bo to też jest istotne, żebyśmy zawsze to sprawdzili. Czy w dane miejsce można pojechać z psem, czy w dane miejsce można iść na spacer z psem, czy to nie jest jakiś park chroniony, którym raczej nie powinniśmy przyjeżdżać z czworonogiem, ale dzisiaj jest to, ta wiedza jest naprawdę łatwo dostępna.
2: No i dużo możliwości, o których wspominałaś. Do adopcji oczywiście zachęcamy, ale jeszcze zapytam o lato i interwencje. Czy często w grupie Ratuj, czy to Wrocław, czy Dolny Śląsk, czy dalsze tereny, zdarza się wam więcej tych sytuacji związanych z tym latem, z tą temperaturą?
1: Ja myślę, że tak, oczywiście, ale w zimie jest to samo, tylko temperatura jest niższa. Ale no, zwierzęta dzisiaj na łańcuchu. Mamy ponad 30 stopni. Dla takiego zwierzęcia to jest ogromne cierpienie. Cały dzień na słońcu, bez wody, przykute ciężkim łańcuchem, który się nagrzewa. No to są tragedie, to są sytuacje zagrażające życiu. I rzeczywiście takich sytuacji mamy coraz więcej w takich okresach.
2: To na podsumowanie, niezależnie czy słucha nas ktoś, kto myśli o adopcji, czy ktoś, kto zna osoby z tymi które posiadają zwierzaki, to zachęćmy do tego, żeby w tym letnim okresie zadbać o tych naszych mniejszych pupili członków rodziny.
1: Ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim nie spacerować z psami w najgorszym upale po betonie, bo my zakładamy buty, a zwierzaczki nie mają takiej opcji. Psy nie są fanami wysokich temperatur, więc wybierajmy spacerki poza tymi godzinami szczytu słonecznego, ale też cieszmy się tym latem razem z naszymi zwierzęczkami, więc wybierajmy dużo sportu, aktywności, przebywajmy dużo na świeżym powietrzu i to też jest taka dobra motywacja, żeby iść do lasu, poznać nie tylko komputer, ale też również zielony kolor, a obecność psiaka, który zawsze kocha powąchać trawkę, bardzo temu służy. Zachęcam do adopcji, przede wszystkim nie kupować, tylko adoptować, bo czeka naprawdę dużo wspaniałych psów, kotów na tego swojego człowieka, równie cudownych, równie pięknych. Nie dość, że możemy dać radość takiemu zwierzakowi, to naprawdę przyczynić się do zmiany świata na lepsze.
2: Znam takich, których życiowym celem jest zmiana świata na lepsze, więc jeśli należycie również do tej grupy podobnych osób, no to być może warto przemyśleć, i tutaj podkreślam, przemyśleć jakąś adopcję podopiecznego grupy Ratuj. A o tym, by robić to także latem, by latem wspierać grupę Ratuj jako wolontariusza, opowiadała nam Patrycja Starosta ze wspomnianego stowarzyszenia.
19: To jest ty. tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
19: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a od nas dowiecie się, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Wrosoundu, czyli o lipcowym wrocławskim festiwalu sobie porozmawiamy, ale zanim o tym, jak brzmi miasto, to najpierw o tym, jak wygląda i jak ma wyglądać. Wrocław wraca do tworzenia uchwały krajobrazowej, regulującej to, gdzie pojawiają się w naszym mieście reklamy. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
23: Chcemy wejść w tą grupę miast, które mają już uregulowany status funkcjonowania obszarów zielonych, ale też i reklam w mieście, wizualizacji różnego rodzaju obiektów. To nie jest prosta sprawa. Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
24: My przez lata we Wrocławiu trochę się musieliśmy przyzwyczaić do tego, że chaos reklamowy w mieście jest czymś normalnym, ale musimy sobie powiedzieć jasno, nie jest. Nie jest i nie będzie.
14: Twierdzi wrocławska radna miejska Anna Kołodziej.
24: Ustawa jest dziurawa, ustawa wymaga prac, no ale my już nie chcemy dłużej czekać i nie będziemy dłużej czekać. Dlatego wracamy do prac nad uchwałą krajobrazową, ale chciałabym to jasno podkreślić, że my nie wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy bogatsi o bardzo dużo wiedzy i tu naprawdę chciałabym to podkreślić. Analizowaliśmy i rozstrzygnięcia nadzorcze z innych miast i wiele wyroków sądów. Z pomocą urzędników rady, urzędników miejskich też kontaktowaliśmy się z innymi samorządami i wymienialiśmy się z nimi doświadczeniami i to nadal będzie się działo. Dlatego dzisiaj wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy kilka lat temu i jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były nie tylko ambitne, ale żeby były przede wszystkim skuteczne. Skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów w tym temacie. To będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i tak chcemy, żeby ta uchwała funkcjonowała i żeby jej efektem było stopniowe, bo oczywiście nie może to się wydarzyć w jeden dzień, ale stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta, przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, bo musimy sobie to powiedzieć jasno, bardzo wiele, a właściwie ich znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie. I to są dla nas rzeczy najważniejsze, to jest największe wyzwanie, ale też dlatego wraz z tym dniem, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, będziemy głosować już samą uchwałę, wraz z jej wejściem w życie musi rozpocząć pracę zespół nad jego kształtem i formą działania, jeszcze dyskutujemy, ale zespół, który będzie odpowiadał za identyfikowanie tych naruszeń, które widzimy w przestrzeni miejskiej i który będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej, bo musimy sobie powiedzieć jasno, przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym. Miasto nie jest tablicą reklamową. Miasto to jest miejsce do życia. Oczywiście zaprosimy mieszkańców do konsultacji społecznych. Po raz kolejny będziemy chcieli wysłuchać ich uwag. To będzie jedna z takich najważniejszych decyzji dotyczących wyglądu miasta na najbliższe dekady. Informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. I w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo bo ich było chyba nawet około 20, definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy. Dlatego postaramy się trochę to odwrócić, raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji, z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
14: Co ciekawe, zapytani przeze mnie wrocławianie mówią, że reklamy przeszkadzają im mniej niż kiedyś.
6: Żeby zasady były, to na pewno, natomiast nie widzę tego, żeby to byłby problem.
7: A szczerze mówiąc, ja nie zwróciłem uwagi na to.
8: Jeżeli jest droga pełna tych billboardów, jest, no to już jest coś okropnego, bo wiem, że jeżdżę i zamiast patrzeć na drogę, to człowiek patrzy na te billboardy.
9: Są większe problemy niż reklama, typu śmieci, typu szczury.
14: A teraz już nie o problemach, a o przyjemnościach, czyli o nadchodzącym festiwalu WroSound.
10: Cześć wszystkim, jestem Kuba Więcek, jestem saksofonistą, producentem, ale też dyrektorem artystycznym festiwalu WroSound.
14: Właśnie, WroSound się zmienia. Jaki był pomysł na tegoroczną edycję i czy to jest tak w ogóle, że to się wymyśla najpierw, jakie to ma być i później się układa line-up, czy stwierdzasz jako dyrektor artystyczny, że chcesz tych, tą i tego i z tego się układa jakoś klimat?
10: Przecież ten line-up najbardziej po prostu jakoś odwzorowuje to, kim ja jestem jako osoba. Ja właśnie pomimo tego, że jestem saksofonistą, jazzmenem, to bardzo szybko zacząłem flirtować z innymi gatunkami muzycznymi. No i właśnie ten festiwal trochę pokazuje tą taką różnorodność, że właśnie tego jazzu tak dosłownie nie ma aż tak dużo, ale ta muzyka jazzowa i bardzo mocno jest w tych wszystkich innych zespołach, które są. Właśnie nie wiem, jak są ci raperzy, na przykład oni wykonują swoją muzykę z instrumentalistami na scenie, którzy właśnie trochę są z tej takiej sceny jazzowej. Jazz właśnie ma w sobie dużo jakiegoś takiego eksperymentu, chęci pokazywania jakichś nowości. No i też ten nasz line-up jest taki, że jest tam dużo jakichś świeżych rzeczy, czegoś, czego słuchają młode osoby, czegoś, co po prostu jakoś, nie wiem, angażuje dzisiaj tych ludzi do tego, żeby iść w jakimś kierunku, nie tylko właśnie jako po prostu słuchanie muzyki, ale też jako osoby generalnie, jak oni żyją.
14: A jak on powstawał?
10: Ten line-up powstał w taki sposób, że po prostu tak naprawdę szukam rzeczy, które są dla mnie jakieś takie ciekawe do słuchania, co są rzeczy, których po prostu ja na co dzień słucham, inspiruję się nimi. Też generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego słuchają i właśnie szukam jakichś takich odpowiedzi na to, czym są dzisiaj jakieś trendy w muzyce i jakby staram się to pokazywać na festiwalu. Coś, co jest też dla mnie ważne, no to festiwale w Polsce mają to do siebie, że wielu artystów się na nich powtarza. Jest bardzo ten line-up powtarzalny, jakiś taki, można go przewidzieć, a tutaj staram się jednak, żeby było coś takiego, że oglądamy to. Jest oczywiście parę jakichś takich nazwisk, które są znane i nie wiem, przez ludzi szanowane, ale to są właśnie też jakieś takie nazwiska, które kojarzą się z jakąś taką właśnie poszukiwaniem, z jakimś eksperymentem, a tak to no, dużo jest takich zespołów z różnych bardzo bajek, że ciężko, żeby jedna osoba znała te wszystkie światy, które będzie można w trakcie festiwalu odwiedzić.
14: Właśnie, ja przyznaję, że nie wszystkich artystów z tego line-upu znałam wcześniej. Opowiedz proszę o tym, kogo będzie można usłyszeć.
10: Będziemy mieli wielu artystów z zagranicy. Mamy dwóch wspaniałych headlinerów. Pierwszy jest to zespół Sonlux. To jest amerykański bodajże skład, już bardzo znany od wielu lat. Byli teraz nawet nominowani do Oscarów za ścieżkę dźwiękową, którą zrobili do filmu. Oni grają już tak naprawdę wiele lat. To jest taka muzyka, właśnie dla mnie jako dla muzyka jazzowego jest to bardzo bliskie, no bo dla mnie to jest oczywiste, że oni z tym jazzem mają dużo wspólnego, ale oni właśnie dużo eksperymentują w jakimś takim rocku progresywnym, elektronice. I oni będą grać w pierwszy dzień. Pierwszy dzień generalnie ma to do siebie, że on jest taki troszeczkę bardziej hip-hopowy, trochę bardziej brudniejszy, jeśli chodzi o tą taką stylistykę. Jest tam jakby wiele właśnie hip-hopu, eksperymentu. A drugi dzień, gdzie headlinerką jest Alice Fibilu, to jest afrykańska wokalistka, która obecnie mieszka w Berlinie, jest taki bardziej indie rockowy, jakiś taki pop, alternatywno-popowy, więc jakby to jest jakiś taki podział, który się wytwarza na festiwalu. Więc mamy tych dwóch headlinerów, którzy są z zagranicy. Jest też holenderski zespół Yin Yin, to jest muzyka gitarowa, taka alternatywno popowa, psychodeliczna. Jest skład z Nigerii, Kabosze. To jest taki jakby hip-hop w stylu, bym powiedział, Tylera The Creatora. Jak ich usłyszałem, no to właśnie z tym mi się skojarzyło, że trochę Tyler, ale afrykański. Mamy jeden z najbardziej rozpoznawalnych teraz zespołów właśnie jazzowych, tej takiej sceny idącej z tego takiego, tym nurtem brytyjskim, Moses Ufi Trio, oni są jakby z Berlina. I jest cała plejada polskich wspaniałych artystów, artystek. Są właśnie wrocławskie akcenty, Dawid Tyszkowski, wspaniały wokalista, czy Astlip, wschodzący raper. Będzie też Kosma Król, Karuzelka, Daria ze Śląska, W Czasy Orkiestra, to jest taki zespół już z dużym stażem i będą grać w takim z takim projektem, gdzie swój zespół rozbudowują o dodatkowe instrumenty. Jest jakby premiera tego w Polsce, nigdy nie było to grane u nas. Będzie zespół The Casino, Mlecze, włoska wokalistka Gaia Banfi. Tak.
14: Właśnie, to chyba najwięcej zagranicznych artystów w historii Prosoundu.
10: Tak, no w zeszłym roku chyba mieliśmy, nie wiem, tak strzelam, 4-5, a teraz chyba 6 albo 7 nawet.
14: Ale też ten wrocławski akcent będzie.
10: Tak, to jest właśnie zawsze było ważne dla festiwalu. No i właśnie tutaj mamy Dawida Tyszkowskiego, który jest jeden z moich ulubionych polskich wokalistów, który właśnie otarł się o taki bardzo mocny jakby mainstream w pewnym momencie, a potem zszedł do jakiegoś takiego mocnego eksperymentu i teraz jest tam gdzieś pomiędzy w tym wszystkim i to właśnie taka muzyka gitarowa, alternatywna indie, która jest mi bliska. No i właśnie wschodzący raper, który już jest dosyć uznany na tym takiej młodej scenie, czyli Astlip.
14: Tak patrząc na to, czym się zajmujesz, to wydaje mi się, że lubisz odnajdywać się w trochę nowych rolach za każdym razem. Jak ci jest w tej roli właśnie dyrektora artystycznego w Rosoundu? Drugi już rok.
10: Tak, to jest drugi rok. No jest mi bardzo dobrze, bo po prostu motywuje mnie to do jakiegoś takiego rozwoju, do tego, że ja generalnie jako muzyk, który cały czas jakby tworzy rzeczy, staram się być bardzo mocno na baczności z tym, co dzisiaj w muzyce jest świeże i ciekawe. Też jakby sam organizuję dużo koncertów z własnym zespołem, więc jakby staram się cały czas oglądać, co dzisiaj porywa tłumy i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, że mogę potem to przenieść na właśnie bycie dyrektorem artystycznym i te swoje doświadczenia mieszać, więc jakby czuję się w tym bardzo dobrze i płynnie.
14: Właśnie, bo ty będziesz na scenie też obecny w innej roli niż muzyka. Mówię o scenie społecznej, opowiedz o tym, co to jest za część festiwalu.
10: Tak, właśnie w tym roku robimy po raz pierwszy takie... Staramy się z tym festiwalem bardziej wyjść do publiczności w ten sposób, żeby publiczność mogła dużo bardziej się zbliżyć do artystów występujących, do tego, żeby po prostu jakby... Nie jesteśmy jakimś takim festiwalem jakby mega dużym, więc jakby jest na festiwalu bardzo intymnie, jakby wszyscy mają bardzo mocną możliwość do tego, żeby wejść w relacje z artystami. No i właśnie ta scena powstaje po to, żeby jakby móc wspólnie nawiązać jakiś dialog, żeby móc jakby wspólnie jakby podyskutować, żeby po prostu trochę oddzielić tą taką granicę, że artyści są właśnie nie wiadomo kim, tylko właśnie, że wszyscy jakby jesteśmy ludźmi, mamy jakieś wspólne tematy i jakby łączą nas jakby te same problemy i wszyscy razem się możemy inspirować.
14: I co jest w programie tej sceny?
10: No tam będzie jakby dużo jakichś różnych po prostu rozmów na temat po prostu muzyczne, dużo, no to też jakby jest dużo jakichś takich, no

0: są wszystko wydarzenia, które się będą działy chyba w trakcie. Jakby dużo rzeczy jakby się dzieje jakby na zakładkę, jakby kiedy trwa jakiś jeden koncert na dużej scenie, to jednocześnie jest na mniejszej. Jakby staramy się, żeby te rzeczy no działy się, jakby też chodzi o to, że mniejsza scena niekoniecznie jakby pomieści całą publiczność dużej sceny, a mamy na mniejszej scenie naprawdę dużo jakichś fajnych koncertów, więc to jest też alternatywa dla osób, które może chcą na chwilę odpocząć od muzyki, posłuchać trochę jak ludzie po prostu sobie rozmawiają, to też jakby ciekawe doświadczenie, wydaje mi się.
1: W Rosound 17 i 18 lipca na placu przed Impartem przy ulicy Mazowieckiej, czyli w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo czy O Co Chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
7: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
6: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. Ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
7: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką. Mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
6: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
7: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
6: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
7: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
6: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, Prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
7: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki,

0: jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
1: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
0: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
1: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
0: Miejsc jest tak samo 40.
1: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
0: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle powiększenia tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
1: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
0: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe.
1: Ruchowe, po prostu ruchowe.
0: Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go przez jakiś czas, przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
1: Poprzednie edycje, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
0: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
1: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
0: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę, tak już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
0: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez dwa dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
0: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
0: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
0: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej, to są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
0: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
0: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
0: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturi jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
1: właśnie,
0: po prostu...
1: to jest chyba o tyle też fajne, że że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
0: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Czy jeśli komuś w centrum Wrocławia zdarzy się wpaść do odry, to czy ma szansę z niej wyjść? Na jakiej zasadzie działa możliwa przy wysokich temperaturach przyducha związana z pojawieniem się czadu w naszych mieszkaniach? Oraz czy można na Dolnym Śląsku dostać mandat na podstawie materiałów z drona? Odpowiedzi na te wszystkie pytania usłyszycie u nas, bo będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w wakacjach. Na początek zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszy brygadier Piotr Grzyb.
9: Na terenie Dolnego Śląska do wakacji jest przygotowanych 2400 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz kilkanaście tysięcy strażaków ochotników, którzy razem będą czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska, jak i gości, turystów, którzy będą odwiedzali nasze województwo. Ale aby się nic nie działo, najważniejsze są też działania prewencyjne, które podejmujemy, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. Pod szczególną uwagę będziemy brali obozy harcerskie znajdujące się w terenie leśnym, w jakichś parkach, w terenie trudno dostępnym. Mamy z tymi obozami kontakt, mamy z nimi łączność, uprzedzamy ich o sytuacjach niebezpiecznych, szkolimy ich, jak się zachować, gdy takie sytuacje następują, gdy otrzymują alerty pogodowe. Zwracajmy również uwagę na nasze bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, w których przebywamy w terenie turystycznym, w górach, nad wodą, aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. W szczególności zwracajmy uwagę na takie zdarzenia, które czasami niestety występują, jak zamknięcia osób w samochodach, w pojazdach. Są to bardzo tragiczne sytuacje wtedy, gdy to nastąpi. No, jedynym ratunkiem jest szybkie uwolnienie takich osób czy zwierząt. Także zwracajmy na to uwagę, aby do tego nie doprowadzić. Również chciałbym zwrócić uwagę, że w okresie letnim występuje zagrożenie tlenkiem węgla. My mówimy zawsze o nim w zimie, natomiast również w lecie w sytuacji wysokich temperatur i tak zwanej przyduchy, niskiego ciśnienia atmosferycznego, może nastąpić sytuacja, że w naszych szczególnie łazienkach ten gaz niebezpieczny się znajdzie. Dlatego apelujemy cały czas o wyposażenie się w czujniki tlenku węgla, aby wiedzieć, kiedy ta sytuacja zagrożenia następuje.
8: Co oczywiste, przynosząca wytchnienie przy upałach woda też potrafi być niebezpieczna.
10: Krzysztof Skrzyniarz, prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu.
8: Lato we Wrocławiu, jakie to są najczęściej zdarzenia, wypadki, jeśli chodzi o wodę?
10: No przede wszystkim upalne dni to jest wchodzenia do rzeki Odra, która jest niebezpieczna. Już wielokrotnie powtarzaliśmy, że rzeka Odra jako szlak żeglowny jest objęta zakazem kąpieli i pływania. Nawet wejście na chwilę do rzeki może powodować niestety jakieś komplikacje. Rzeka jest specyficzna, ponieważ to jest szlak żeglowny, ona jest pogłębiana. Wchodząc ze strony brzegu w niektórych miejscach mamy albo pionowe ściany, ciężko jest wejść, a jak jesteśmy w wodzie, ciężko jest wyjść. Natomiast poza centrum miasta pamiętajmy, że brzegi rzeki są obwarowane kamieniami, głazami, ale zrobiąc krok do przodu, mijając te głazy, jesteśmy w wodzie po kolana. Drugi krok to już mamy wodę do pasa, ale trzeci krok to niejednokrotnie już jest głębokość ponad 2 metra. Jeżeli wpadniemy, możemy mieć problem z wyjściem z tej rzeki na brzeg. Szczególnie jak się zachłyśniemy lub jeżeli jesteśmy po kąpieli słonecznej, jesteśmy nagrzani, gwałtowne wpadnięcie do wody powoduje tak zwany wstrząs termiczny, czy nawet dobry pływak ma po prostu zatrzymaną akcję serca, na ratunek będzie za późno. Więc wchodzimy do takich miejsc, szczególnie najbliższe dni, te upalne po 30 kilka stopni będą powodowały, że będziemy jednak szukać tej ochłody w wodzie. Przestrzegamy, żeby miejsca bardziej wykorzystać te, które są dopuszczone, czyli pływalnie, kąpieliska lub miejsca, które znamy, ale nie są objęte zakazem. Pamiętajmy, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu. Czy po jednym piwie, czy po mocniejszych trunkach, każde wejście do wody to jest naprawdę ryzyko. Nie zawsze służby mogą zdążyć na czas. Jeżeli jesteśmy w miejscu odosobnionym, czas dojazdu kilkanaście minut może spowodować, że na ratunek będzie za późno. Zalecamy też, żeby korzystając z tego wypoczynku nad wodą, tego turystycznego, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żeby jednak mieć nie tylko w jednostkach, ale żeby mieć założonych na siebie kamizelki ratunkowe i żeby one były zapięte.
8: To ludzie chyba ignorują.
10: Tak, siedzimy na kamizelkach, bo wtedy jest wygodniej w kajaku, możemy się popalać, jest fajnie, tylko pamiętajmy, jeżeli wpadniemy do wody, no to kamizelka razem z kajakiem poleci w jedną stronę, my w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma słabe umiejętności pływackie, może nie dogonić tej kamizelki. Niejednokrotnie kamizelka zostaje w wywróconym kajaku i nie mamy do niej dostęp. I to nie chodzi nawet o nasze umiejętności, ale przede wszystkim nieuwagę innych użytkowników. Płynie motorówka, która wytworzy fale, lub nawet takie zdarzenia mogą być jak ostatnio, czyli wyładowania atmosferyczne. Jeżeli jesteśmy na dużym, otwartym akwenie, płyniemy kajakiem, jest szansa na to, że możemy być też trafieni piorunem. Wtedy kamizelka nas utrzyma na lustrze wody, na ratunek zawsze będzie czas, natomiast jeżeli będziemy bez kamizelki, no to niestety możemy mieć wtedy problemy. Więc apelujemy, zakładamy kamizelki, korzystamy z miejsc bezpiecznych, czyli tam, gdzie są ratownicy, mówimy o pływalniach, o kąpieliskach, no i pod żadnym pozorem nie wchodzimy do wody po zmroku. My wiemy, że wieczory są dość długie i do 21, do 22 godziny jeszcze jest w miarę jasno, ale wypadek po godzinie 21 i prowadzenie działań ratowniczych w nocy właściwie równe są z bardzo małą szansą na odratowanie i odnalezienie, odratowanie takiej osoby. Więc starajmy się zachowywać naprawdę rozsądnie, bezpiecznie. Zwracajmy szczególną uwagę na młodzież, na nasze pociechy, żeby one nie wchodziły do wody. Wiemy, że zaczynają się wakacje, że rodzice nie mają kontroli nad nastolatkami, ale takie 10, 8, 12-letnie dzieci, które same przychodzą nad wodę, to jest naprawdę ostatnimi dniami bardzo duży problem dla nas, dlatego że zdarzało się, że nawet 6-7-latki przychodziły same nad wodę i wchodziły do Odry.
8: No właśnie, jeśli chodzi o to wchodzenie do Odry, ja słyszałam też takie stwierdzenie, że zwłaszcza w centrum, jeśli się tam wpadnie, to już właściwie ciężko bardzo jest się wydostać.
10: Tak, tam jest, pamiętajmy, że tam jest zwężenie kanałów. Rzeka płynie dość szeroko, natomiast jeżeli wchodzi w centrum miasta, ten wrocławski węzeł wodny, śródmiejski węzeł wodny, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Tego może u góry nie widać, ale największy nurt jest pod lustrem wody. Więc jak ktoś padnie, będzie tą osobę ciągnęło. I teraz uwaga, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe. One są pokryte niejednokrotnie jakąś, no powiedzmy, organicznym materiałem czy brudem i nie jesteśmy w stanie się niczego złapać. Nie wszędzie. Są oczywiście miejsca tam, gdzie gdzie są przystanie, gdzie można wyjść na górę, ale w większości te osoby nie są w stanie dopłynąć tych kilkudziesięciu, kilkuset metrów do tych miejsc. No i pamiętajmy, że też są inni użytkownicy. Jeżeli jesteśmy w wodzie i płyną motorówki, płyną inne jednostki, statki, mogą nas nie zauważyć, dlatego jest ten zakaz. Wielokrotnie się nas pytano, dlaczego nie ma znaków na brzegu. Proszę Państwa, szlak żeglowny traktujemy jak autostradę. Na autostradzie też nie ma znaków, że nie wolno chodzić pieszo. Po prostu przepisy mówią o tym, że nie wolno się poruszać pieszo po autostradzie. Podobnie jest z Odrą. Nie muszą mieć znaki. Jest to szlak żeglowy, w związku z tym nie należy do niego wchodzić nawet na chwilę. Zdarzały się przypadki, że osoby, które chcą się schłodzić, nachylają się, bardzo rozgrzane, nachylają się nad wodę, żeby się schłodzić i to gwałtowne nachylenie w wysokiej temperaturze, a jeszcze przy alkoholu powoduje, że niestety tracimy przytomność i wpadamy do wody, chwila nieuwagi i jest tragedia.
8: Kiedy jest upalnie, chcemy popływać, schłodzić się, jedziemy nad jezioro, których znowu wokół Wrocławia tych zbiorników wodnych nie ma aż tak dużo do wyboru. Niektórzy rzeczywiście decydują się na takie miejsca, gdzie nie ma ratowników. Państwo mówią, żeby kategorycznie nie wybierać takich przestrzeni.
10: Znaczy miejsca, które są objęte zakazem. Jeżeli są takie miejsca, gdzie faktycznie korzystamy, no to kilka podstawowych zasad. Nie wchodzimy po alkoholu, uwaga, nie wchodzimy sami. Staramy się korzystać z takiego miejsca, gdzie są osoby trzecie, nawet nie, te, które nie przyszły z nami, ale na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia są w stanie podjąć jakieś działania ratownicze. Czyli spróbujmy wejść koło wędkarza, no nie za blisko, żeby mu nie przeszkadzać. Spróbujmy wejść tam, gdzie są inne osoby rozłożone i też korzystają z wody. Natomiast upewnijmy się, czy to nie ma tam faktycznie zakazu kąpieli. I kategorycznie nie róbmy tego po zmroku.
8: Bojka obowiązkowa?
10: Bojka nie. Bojka to jest dla osób, które potrafią pływać, które pływają dłuższe dystanse, to jest ich bezpieczeństwo. Czyli taka malutka bojka, którą pływak ma przyczepioną do siebie, jeżeli on płynie, jak się źle poczuje, może się źle poczuć, wysiłek fizyczny, termoklina, nagle kurcze, przykurcze, może się takie bojki przytrzymać taka osoba i to jest bezpiecznie, polecamy, ale dla pływaków. Natomiast to jest też informacja dla innych użytkowników. One przeważnie są w kolorach jaskrawych, pomarańczowym albo selenowym, czerwonym i ktoś, kto płynie łódką, skuterem, może nie zobaczyć odpoczywającego pływaka z głową nad lustrem wody, ale na pewno zobaczy bojkę, więc to jest też taki element informacyjny, rzadko stosowany, ale to są raczej osoby, które chcą pływać jakieś długie dystanse i też polecamy, jeżeli chcemy zrobić jakiś duży dystans na dużym akwenie, nie płyńmy na drugą stronę, nie płyńmy na środek, pływajmy wzdłuż brzegu. Te kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od brzegu, cokolwiek się może stać, zawsze możemy krzyknąć, zawsze ktoś może nam pomóc, wezwać pomocy. No i właśnie, z tą pomocą, jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia, jeżeli nie jesteśmy przeszkolonymi, to apelujemy, nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami wodnymi. Nie wchodźmy do wody, nie ratujmy. Nasze umiejętności, nawet dobre pływackie, w zetknięciu z osobą, która tonie, jest agresywna, jest niebezpieczna, mogą nie starczyć i może być tragedia. Wzywajmy pomocy, dzwońmy na numery 112 czy 984, to jest numer dedykowany do ratownictwa wodnego, które obsługuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i tutaj postaramy się jak najszybciej dotrzeć i udzielić pomocy. Pamiętajmy też, że człowiek tonie kilka minut, od 3 do 6 minut. To nie jest tak, że jak ktoś wpadnie do wody, od razu utonął. W przeciągu tych kilku minut jesteśmy my albo inne służby, tak jak straż pożarna czy policja, jesteśmy w stanie dotrzeć i takiej osoby pomóc. Więc nie próbujmy sami ratować. Jeżeli ktoś posiada umiejętności dobre pływackie, zapraszamy na szkolenia ratowników wodnych.
8: Tyle o pływaniu w kontekście bezpieczeństwa. To jeszcze o zachowaniu na drogach i o tym, jak służby na Dolnym Śląsku sprawdzają kierowców w wakacje.
11: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Taka akcja, i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami, taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów ruchu drogowego komend podległych, czyli komend miejskich i powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby też te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
8: No właśnie, o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
11: To znaczy, tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
8: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
11: Oczywiście, że można dostać mandat. Jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie, i tak się zdarzało w przyszłości, przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępstwa. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
8: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
11: Nie, to są całe wakacje. To jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia i będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8: A wyjaśniał to naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podkomisarz Paweł Komza.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść. Także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych. Można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać.
1: No, wrocławskie lato zapowiada się upalne. Hejka tutaj Julka Drobiszewska. Panujące w ostatnim czasie wysokie temperatury, niezależnie czy jesteście ich fanami czy nie, sprzyjają, by korzystać z różnych wodnych obiektów, na przykład glinianek czy orbity. Spółka Spartan, bo do niej one należą, proponuje jednak też inne formy aktywności i o tych letnich możliwościach właśnie teraz.
15: Maciej Moczko, rzecznik prasowy spółki Spartan.
1: Mamy letni czas, to na pewno wrocławianie już odczuwają, a Spartan daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o te aktywności. To może klasycznie, co z tą wodą, bo tutaj myślę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia mają z czego korzystać.
15: Tak, to ja zacznę tak. Lato rozpoczyna się w Spartanie, także mamy otwarte już od początku czerwca dwa kąpieliska. Kąpielisko Park Glinianki, które od 1 czerwca jest już uruchomione przy ulicy Kosmonautów 2. Jest to taki kultowy obiekt z trzema zbiornikami, z czego jeden jest adaptowany pod właśnie staw kąpielowy oraz staw do sportów wodnych, czyli tam wypożyczymy kajaki, wypożyczymy rowerki oraz słupy. Także to jest taki staw, gdzie sobie popływamy i nad nami czuwają ratownicy. Oprócz tego na tym stawie jest również największy we Wrocławiu rozstawiony wodny tor przeszkód, co jest ogromną atrakcją dla dzieci, które z chęcią nie tylko dla dzieci, tak naprawdę całymi rodzinami korzystają z tego toru. W tym roku też taką nowością, która się pojawiła właśnie na Gliniankach, to jest piana party, czyli bawimy się z dzieciakami w sztucznej pianie, bezpiecznej dla nich. Robi to ogromną furorę. Kolejnym kąpieliskiem, które tworzyliśmy parę dni później na Boże Ciało, to jest pływalnia Orbita, czyli taki kompleks nowoczesnych basenów zewnętrznych przy ulicy Wejherowskiej. Piękny obiekt, nowoczesny, wybudowany w technice tych takich niecek ze stali nierdzewnych. Także jest to bezpieczny obiekt przeznaczony dla rodzin, ponieważ mamy tutaj również brodzik 40 cm, gdzie dzieciaczki sobie mogą swobodnie i bezpiecznie pobawić się. Tutaj mają dla siebie plac zabaw. Oprócz tego na dwóch pozostałych nieckach można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać. Także bardzo, bardzo fajny obiekt. No i w tym roku zyskał tak zwaną strefę tropikalną, czyli rozstawiliśmy takie parasole trzcinowe, leżaki dołożyliśmy.
1: Palemki.
15: Tak, także jest i palmy również się pojawiły żywe. Także jest bardzo pięknie przygotowany obiekt. Zachęcam do tego, aby korzystać. No już widzimy, że jest gorąco i już wrocławianie korzystają z tych obiektów.
1: Wspomniałeś o supach i to taka aktywność, która coraz bardziej staje się popularna. Faktycznie widać, że wrocławianie często akurat z tej formy korzystają?
15: Tak, bardzo często korzystają z tej formy. Z tego względu, no wiadomo, no kajaki już i rowerki czasami są już tak oklepane, że już tutaj popływałem, tutaj z tego skorzystałem. A sup to jest to rzecz taka, która wymaga trochę też takiej sprawności, równowagi i warto również na czymś takim, na takiej desce z wiosłem popływać. To wszystko jest i czeka na naszych klientów na kąpielisku Park Glinianki przy ulicy Kosmonautów.
1: Może niekoniecznie takie duże temperatury, wysokie temperatury sprzyjają temu, chociaż nie wiem, nigdy tego nie robiłam, ale myślę o wędkowaniu. Tutaj też macie taką formę aktywności, a jak troszeczkę ta temperatura latem na przykład spadnie, to również zachęcacie.
15: Tak, zachęcamy do tego właśnie na kąpielisku Park Glinianki. Tam rozwinął się ten temat wędkarstwa bardzo mocno w tym sezonie. Też z tego względu, że mamy podpisane takie porozumienie, gdzie partnerem tych stawów, na które są przy ulicy Kosmonautów, są stawy milickie, które objęły swoim patronatem ten obiekt, także dbają o to, co się dzieje w tej wodzie, jakie ryby pływają. Te stawy są regularnie zarybiane. One są podzielone również na takie strefy, gdzie można wyłowić rybę i zabrać ze sobą, ale jest też staw taki, który cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie staw złów i wypuść. To jest coraz bardziej taka atrakcyjna forma sportowa, że tej ryby po prostu nie zabieramy ze sobą, łapiemy ją, pokazujemy i wpuszczamy ją z powrotem, żeby żyła sobie dalej w tym stawie. Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabsze pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść również na kąpielisko Park Glinianki i skorzystać z tego obiektu.
1: Mhm. Tutaj jest opcja karnetów, jeżeli się nie mylę.
15: Tak, tam możemy wykupić karnet całosezonowy albo wykupić takie wejściówki jednodniowe. Albo jest jeszcze jedna rzecz, którą wprowadziliśmy w tym roku, karnety takie weekendowe. Czyli ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, zamawiają sobie pomost dla siebie, tylko i wyłącznie taki wędkarski. Tam mogą sobie rozbić namiot, mogą w tym czasie po prostu połowić sobie ryby przez cały dzień, ale również przez całą noc.
1: To teraz też coś, co może jak ta temperatura aż tak wysoka w te lato nie będzie, a myślę o tenisie. To też bardzo popularny sport i bardzo pewnie chętnie uprawiany przez wrocławian.
15: Tak, szczególnie po takich sukcesach, jakie mieliśmy w tym roku i objawieniu Mai Chwalińskiej, także tutaj korty też są bardzo mocno odwiedzane przez naszych klientów. My jako spółka Spartan mamy najwięcej kortów we Wrocławiu. W okresie wiosenno-letnim otwieramy 25 kortów. Są to korty rozmieszczone w różnych częściach Wrocławia, przy ulicy Spiskiej, przy ulicy Pułtuskiej, przy ulicy Lubińskiej. Mamy korty zarówno zewnętrzne, mamy również korty w halach. Także to jest o tyle fajne, że jeżeli mamy taką słabszą pogodę, kiedy pada deszcz, nie musimy rezygnować z tego tenisa, tylko możemy przenieść się do hali i w tej hali pograć. Mamy różnego rodzaju nawierzchnie. W przeważającej części są to nawierzchnie ceglane. Mamy również hardcore, czyli tak twardą nawierzchnię, gdzie można pograć. Mam takie 5 takich kortów w hali przy ulicy Pułtuskiej. Także piękne obiekty tenisowe we Wrocławiu. Spartan stawia na tenis, wspiera tenisistów. No i oprócz tego, że proponujemy tę formę sportową. Dzieciom, młodzieży, dorosłym to również zachęcamy poprzez różnego rodzaju aktywności, czy szkółki, czy półkolonie. Tam również te dyscypliny są wplecione.
1: Zaraz przejdziemy do tych dzieciaków, a ja sobie tak właśnie jeszcze myślę o tych dorosłych. Czy ci dorośli też... Albo inaczej, czy częściej to właśnie z kortów korzystają dorośli, czy może jednak dzieciaki zachęcone tymi sukcesami, o których mówiłeś, no chcą być jak te największe top gwiazdy?
15: To jest różnie. To jest w zależności od pory dnia również, tak? Bo dzieci, wiadomo, do południa z reguły były do tej pory w szkołach, także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych, tam się czują dobrze, czują rywalizację również. No i ta nauka też idzie tam dosyć płynnie. A oprócz tego, wiadomo, też przychodzą do nas kluby, które trenują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Także ciężko powiedzieć, jaka jest tutaj przewaga.
1: Zasadniczo planujemy wakacje z wyprzedzeniem, ale są też fani last minute. No to co oferuje spółka Spartan dla spóźnialskich rodziców? Wracamy do rzecznika tej spółki, Macieja Moczko. No dobra, to teraz te dzieciaki i półkolonie. Co roku jest duże obłożenie.
15: Tak, co roku rodzice mają dylemat taki, co zrobić w te wakacje, no bo mam te 2 tygodnie i w te 2 tygodnie mogę gdzieś zabrać swoje dzieci albo dziecko na wakacje, no ale co zrobić z pozostałymi tygodniami? No to my wychodzimy tutaj naprzeciw i cieszymy się, że te półkolonie możemy organizować dla Wrocławia. Mamy 6 lokalizacji, w których organizujemy 6 różnych półkolonii. W tym roku, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, stawiamy również na tenis i staramy się ten tenis wplatać w różnego rodzaju półkolonie. Może zacznijmy od tych takich najbardziej popularnych. To jest półkolonia pływacko-rolkarska, która odbywa się przy ulicy Wejherowskiej. Tam łączymy te dwie dyscypliny, zarówno pływanie. Dzieci pływają na basenie krytym. Jak jest ładna pogoda, wychodzą, mają również aktywności na pływalni letniej. A oprócz tego również uczą się jeździć na rolkach albo doskonalić tę jazdę na rolkach. Także nie ma nudy. Tutaj te dzieci są zagospodarowane od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 już można przeprowadzić także przed pracą, o godzinie 16:30 najedzone, w dobrych humorach, nauczone różnych dyscyplin sportu można odebrać. Kolejna taka fajna półkolonia to jest półkolonia tenisowo, właśnie rolkarska, gdzie łączymy te dwie dyscypliny przy ulicy Spiskiej. Oprócz tego mamy półkolonię piłkarsko-tenisową przy ulicy Krajewskiego, gdzie dzieci grają w piłkę nożną, a również grają w tenisa. Półkolonia piłkarska przy ulicy Lubińskiej, mamy tam piękny balon piłkarski ze sztuczną trawą, także tam dzieciaki mają również swoją bazę. Oprócz tego te obiekty przy ulicy Krajewskiego i przy ulicy Lubińskiej to jest dom Akademii Piłkarskiej Spartan, który też bardzo mocno promujemy w tym roku i zachęcamy młodych i młode zawodniczki do tego, aby uczestniczyły w naszych zajęciach. No i taka półkolonia również rolkarska na Nowym Dworze, na tym kompleksie do sportów rotkarskich przy ulicy Jaksonowickiej. No i półkolonia tenisowo-sportowa przy ulicy Halera, czyli naprzeciwko Borku, a także każdy znajdzie gdzieś tam swoją lokalizację we Wrocławiu, tam gdzie ma najbliżej. Niech zapyta dziecko, jaką dyscyplinę sportu lubi albo chciałoby poznać. Na pewno z nami tą dyscyplinę pozna i na pewno wyjdzie zachwycona.
1: Jest co robić i z czego wybierać. A propos tego wyboru, czy rodzice mogą wybierać na przykład konkretne dni, jeżeli no, zakładam, że powiedzmy zrobią to na ostatnią chwilę, będzie lipiec, a chcieliby na sierpień, czy mogą to jakoś podzielić? Jak to u was wygląda?
15: U nas wygląda tak, że my wprowadzamy tak zwane last minute. No i można wykupić. W ogóle mamy przez całe wakacje mamy mnóstwo tych turnusów, także każdego tygodnia coś się dzieje na każdym obiekcie, także tutaj jest z czego wybrać. Jeżeli chcemy wybrać półkolonie w sierpniu, a jesteśmy dzisiaj w lipcu, no to zawsze możemy wykupić te półkolonie w sierpniu, zobaczyć na przykład w lipcu popuścić na jedną półkolonię, a w sierpniu puścić na inną dziecko, jeżeli się spodoba, a naprawdę gwarantuję, że atmosfera i instruktorzy i wychowawcy są naprawdę super i dzieci zawsze wychodzą na zadowolone.
1: Zapisy na półkolonie oczywiście na stronie Spartana, spółki Spartan, a ja jeszcze wrócę do tych glinianek. Jakbyśmy mieli opisać, jak one się zmieniły przez ten ostatni czas, bo prowadziłam dosłownie kilka dni temu rozmowę z osobą, która na gliniankach była 20 lat temu, może jakoś tak, i wspominała, że już po prostu nie wie, jak to miejsce wygląda. Oczywiście wspomnieliśmy tutaj mniej więcej. Ta osoba musi pojechać i sobie wyobrazić, ale właśnie, jak się te glinianki przez ostatnie lata zmieniły?
15: Przez ostatnie lata dosyć mocno się zmieniły. Staramy się wprowadzać przede wszystkim jak najwięcej aktywności dla naszych klientów. Staramy się również o to, aby ten obiekt stawał się nie tylko obiektem, który funkcjonuje w ciągu lata, tak? Czyli żeby on również rozszerzał swoją działalność na pozostałe miesiące. I takim właśnie krokiem, jednym z tych kroków, to było właśnie otwarcie tego łowiska. Również podjęcie współpracy ze Stawami Mielickimi, czyli dosyć poważnej takiego przedsięwzięcia, które promuje nasz obiekt, no i też nadaje rangę temu, co tam można złowić, temu, co tam można po prostu spotkać, tak, na tym obiekcie. Także to jest to z tych atrakcji, które się właśnie pojawiają, czyli to, co angażuje naszych klientów, czyli przede wszystkim właśnie ten wodny tor przeszkód, wróciło po 20 chyba latach wróciła wypożyczania sprzętu wodnego, tak, czyli kajaki, rowerki, te nasze supy, tak. Do tego jest wake park dla osób, które już coś pływają, mogą również skorzystać z jazdy na desce, na takim wyciągu wodnym, tak. No i oprócz tego wprowadzamy takie aktywności również popołudniowe, czyli na przykład nocowanki. Nocowanki pod namiotem. Również można się zapisać w sezonie na takie, wziąć dziecko i niekoniecznie wyjeżdżać z Wrocławia pod namiot. Można przyjechać na Glinianki i od godziny, powiedzmy, tamtej 16-17 rozpocząć biwakowanie tam na miejscu, rozpalić ognisko, pobawić się z animatorami. Także to jest super rzecz, o którą wzbogaciliśmy również w ostatnim czasie kąpielisko Glinianki. Teren został pięknie ogrodzony, teren został przygotowany pod plażowanie, także są zrobione strefy zarówno do grillowania, jak i do strefy do plażowania. Plaża jest uregulowana, brodzik, ze względu na to, że coraz więcej rodzin z dziećmi przychodzi, został powiększony specjalnie dla nich, wstawione dwie małe zjeżdżalnie dla dzieciaczków, także ten obiekt rozwija się, chcielibyśmy więcej, liczymy na więcej, gdyż cały czas w głowie mamy, żeby powstała tam wioska saunowa, która stworzy wtedy nam naprawdę obiekt całoroczny, już to nie będzie obiekt sezonowy. Jeżeli powstanie ta wioska saunowa, będzie można tam również w okresie jesienno-zimowym przyjść, pomorsować, pojawi się smażalnia ryb. No, takie plany mamy, myślimy o tym, chcielibyśmy, żeby tak to wyszło i dążymy do tego z roku na rok.
1: Zanim jednak zmiany całoroczne na wrocławskich Gliniankach, no to korzystajcie z tych obiektów spółki Spartan w te gorące lato. A o bogatej ofercie, także tej półkolonijnej, opowiadał nam dziś rzecznik spółki Maciej Moczko.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas teraz zaproszenie na dwie wystawy. Pierwsza to nowość we Wrocławskim Muzeum Architektury.
19: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu.
8: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
19: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
8: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
19: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze, które tworzyło rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członkiń pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
8: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
19: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne, pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i Syrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, to nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Syrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Syrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny, tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Heleny Syrkus jako architektki, jako kobiety działającej w polu architektury. Z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Heleny Syrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
8: Jeśli mówimy o osiedlach na przykład, to nie wiem, czy odpowiedź będzie jakoś pozytywna, ale czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
19: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej, to były budynki, czy to były obszary działalności kulturalności architektonicznej niezwykle ważne z punktu myślenia o tym, jakie priorytety też nadawano właśnie działalności architektów, architektek. I osiedla mieszkaniowe były ważne z wielu względów, prawda? Migracja ludności na przykład wiejskiej do miast, czy też tworzenie się szerszej takiej klasy robotniczej chociażby, która potrzebowała mieszkań, które no, miały być godne, czy miały zapewnić godne życie przy jednocześnie minimum kosztów, czy przy takich kosztach, które będą w stanie udźwignąć osoby pracujące właśnie jako chociażby w tym, jako w, czy tworzące tą klasę robotniczą. Więc temat osiedli mieszkaniowych był w ogóle bardzo dużym takim zagadnieniem, dyskutowanym nie tylko lokalnie, ale w skali międzynarodowej, bo tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki bardzo słynny kongres SIAM-u z 29 roku, mieszkanie minimum, czy mieszkanie dla minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony nie będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, czy właśnie jakoś taką też taki obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej między mieszkańcami. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki, czyli zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus, były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście no, takim wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, jest to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
8: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
19: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bielawskiej, tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy, to trochę inna narracja nam się rozwija. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy, bo jedna część tej pracy to jest część, którą możemy usłyszeć, bo jest to praca dźwiękowa w nawie głównej. Druga część piętro znajduje się w prezbiterium, natomiast jest jeszcze trzecia część, która wybrzmiewa w wirydarzu.
8: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu we Wrocławskim Muzeum Architektury możecie oglądać aż do 4 października, a jeszcze dłużej, bo cały rok otwarta będzie wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń, towarzysząca przeglądowi sztuki Survival.
20: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty i jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i w trakcie Survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl, więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
8: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
20: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważnym jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
0: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie tutaj na Bujwida?
20: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego Zakładu Chemii Ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu.
0: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę, no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa?
20: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne, więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty.

0: Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie to ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
5: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław. To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
6: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
5: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
6: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
5: Mm-hmm. Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
6: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy, żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
5: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane, jakiekolwiek mogłyby coś oferować?
6: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
5: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
6: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
5: Mm-hmm. A ile trwają takie szkolenia?
6: One odbywają się raz w miesiącu, jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
5: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
6: mogą to... i się zgłaszają takie osoby.
5: Okej, okay, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które na co dzień, wiadomo, posiadanie zwierzęcia w domu, to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję.

0: decyzję, nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne, te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
1: Jak najbardziej, jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
0: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
1: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych. Natomiast no, lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do 18, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
0: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
1: Mnóstwo rzeczy.
0: Na przykład?
1: Że to jest ciężka praca. Że są zmęczeni.
0: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a
1: łaskanie
0: jednak
1: piesków tak. I kotków. To jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu, umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii. Jest dyżur. I ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także no, jak widać.
0: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
1: Tak, Ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane sami takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie w sinę dal i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także Także wszystko zależy od gatunku. Ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
0: Mm-hmm. To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
1: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
0: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
1: Lub tacy, którzy chcą pomóc po
0: Dokładnie.
1: Prostu i być przydatni.
0: Mm-hmm, to jeszcze tak, jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
1: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym,
0: Fanaberia.
1: Kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
0: To na podsumowanie, na ten letni okres, jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
1: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam, czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie
0: sezonowe.
1: Jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
0: Mm-hmm. To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
1: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
0: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z was zapewne będzie miała trochę wolnego, no i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
10: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
11: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
12: Czas wolny we Wrocławiu.
11: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
13: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysł Ogołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
14: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
15: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
11: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
15: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
16: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
11: Jakie wyzwania, jakie kwestie tu się pojawiły? Bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
16: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
13: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
11: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
13: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne, tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
11: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
12: Zmieniamy temat.
11: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
10: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
11: Jesteś administratorem?
10: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
11: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
10: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo Śmieciarka Jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach, albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik. Nie?
11: Ale mówisz o liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
10: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
11: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej.
10: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
11: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
10: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
11: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
10: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
11: To była głośna sprawa.
10: Tak.
11: Szybko poszło.
10: Moment.
11: A ty co masz ze śmieciarki?
10: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch. Jedzenia.
11: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
5: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
11: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
5: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, któregoś nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
17: pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
5: Także no, dużo, dużo rzeczy.
11: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
10: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty mówisz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
11: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
12: Zwiedzaj z nami Wrocław.
18: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemne z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
11: To nie zawsze było muzeum miejskie.
18: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona i to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było Muzeum Archeologiczne, tu było Muzeum Etnograficzne.
11: A kiedy powstał ten budynek?
18: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz. On był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku, jeszcze w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
11: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
18: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założony. On praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
11: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
18: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
11: Nie odważy się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
18: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
11: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
20: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
21: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć.
11: Dlaczego polskie dzieci, a w szczególności te z Dolnego Śląska, mają jeździć na zabiegi za granicę? Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Teraz rodzice nie będą musieli się nad tym zastanawiać, a wszystko dlatego, że właśnie otworzono klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej. To ważne, bo najmłodsi urodzeni z wadami serca muszą być często operowani natychmiast. O tym Paweł Cześniewicz, kierownik wspomnianej kliniki.
23: Ja z mojej perspektywy powiem jako pediatry, tak, dlaczego tworzenie tego ośrodka tutaj ma tak ogromne znaczenie. Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjentów pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przejeżdżania, przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla naszych, dla rodziców naszych pacjentów, którzy no, obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają. Ja myślę, że marzeniem tego naszego środowiska pediatrycznego we Wrocławiu jest właśnie to, aby tutaj powstało takie prawdziwe centrum pediatryczne, którego niestety Wrocławiowi brakuje. Tym pierwszym, można powiedzieć, krokiem, tą częścią tej wizji właśnie jest nasza klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Natomiast no, wkrótce też będzie tworzone centrum pediatryczne, czy właściwie jest tworzone, bo ono się buduje i to jest kolejny etap. To jest bardzo ważne, że my opiekujemy się dziećmi, natomiast te dzieci dorastają, kończą 18 lat i ich problem kardiologiczny, problem wad serca, on nie kończy się w tym momencie, ale ci pacjenci wymagają dalszej opieki i to jest właśnie też ta ogromna wartość tego ośrodka, że tą opiekę jesteśmy w stanie tutaj zapewnić w sposób płynny, czyli ci pacjenci nie będą ginąć gdzieś z tej opieki kardiologicznej po skończeniu leczenia w ośrodkach pediatrycznych, ale mogą płynnie przejść do opieki w Instytucie Chorób Serca, gdzie jest świetna kardiologia dorosłych, gdzie są lekarze przygotowani do leczenia dalej pacjentów z wadami serca. Ta kompleksowość oczywiście obejmuje też cały szereg współpracy z innymi klinikami, czy to z chirurgią dziecięcą pana profesora Patkowskiego, z kliniką neonatologii, czy z Centrum Chorób Rzadkich. Także no, mam nadzieję, że już tworzymy i za chwileczkę będziemy mieli wspaniały ośrodek, z którego no, Wrocław czy Dolny Śląsk będzie mógł być dumny, wspaniałą klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.
0: Paweł Cześniewicz, a więc kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której otwarciu dzisiaj, podkreśla, że problem wad serca u najmłodszych no, nie kończy się po 18. A o tym, że najmłodsi pacjenci nowej kliniki będą mogli liczyć na tą długofalową pomoc, powiedzą jeszcze Ewa Mroczek i Marek Kopala z Instytutu Chorób Serca.
22: Ja tak naprawdę chciałabym powiedzieć krótko z perspektywy kardiologa dorosłego, dlaczego ten ośrodek i tworzenie ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo ważne. Do zespołu kliniki Instytutu Chorób Serca dołączyliśmy 5 lat temu i naszym celem zespołu, który zajmuje się pacjentami z wrodzonymi wadami serca, ale nie tylko wrodzonymi wadami, ale również takimi, którzy młodocianymi dorosłymi, którzy mają niewydolność serca, kardiomiopatię, było stworzenie miejsca, w którym ten pacjent po 18 latach opieki będzie miał kontynuację i znajdzie takie miejsce, w którym zapewnimy mu wielospecjalistyczną opiekę. I ta wielospecjalistyczna opieka polega na tym, że jest w nią zaangażowany kardiochirurg, kardiolog. Współpracujemy z innymi oddziałami klinicznymi, angiologii, reumatologii. To są pacjenci z wadą serca, ale i z wielochorobowością, z różnymi konsekwencjami leczenia na wczesnym etapie życia. Dlatego tak bardzo ważne było, aby stworzyć ośrodek, w którym możemy tak naprawdę podjąć kontynuację tej ciężkiej pracy, którą zrobili kardiolodzy dziecięcy. Przez ostatnie 18 lat zajmowali się przez pacjentem w sposób ciągły. W opieka kardiologii dorosłej jest troszeczkę, specyfika jest trochę inna. Pacjent ma wykonywane zabiegi, procedury. Oczywiście trafia do poradni kardiologicznej, ambulatoryjnej, ale często ma innych lekarzy. Ciągłość opieki nie wygląda jak w okresie dziecięcym. Zależało nam, aby taki ośrodek stworzyć, aby ci pacjenci, którzy wchodzą w dorosłość, znaleźli miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, pewnie i mogą tak naprawdę mieć swojego lekarza prowadzącego, który pokieruje ich dalszą historią medyczną. Jednocześnie to są ludzie, którzy mają, to są dzieci, młodzi dorośli, które mają aspiracje, żeby żyć normalnie. To są młode pacjentki, które chcą zostać matkami. Dlatego bardzo nam zależało, aby stworzyć współpracę, co nam się udało z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, aby spełnić marzenie tych pacjentek o tym, aby stworzyć własne rodziny. I tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć. I liczymy na to, że ta kontynuacja naprawdę będzie trwała tylko z korzyścią dla pacjentów.
1: To naprawdę ośrodek unikalny w skali kraju, gdzie w jednym miejscu została zgromadzona wiedza i doświadczenie specjalistów zarówno kardiologii dziecięcej, jak i kardiochirurgii. Unikalne dlatego, że chyba nie ma w dziedzinie medycyny takiej ścisłej współpracy jak między kardiologiem dziecięcym a kardiochirurgiem. To, co się określa takim słowem hard team, gdzie zarówno jest ważna rola diagnostyki, leczenia i połączenia wiedzy, umiejętności, ale i technologii specjalistów zarówno z dziedziny kardiologii prenatalnej, jak i o kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii, anestezjologii, perfuzji, kardiochirurgii też dorosłych. Jesteśmy właściwie przygotowani jako zespół tutaj na wszystkie rodzaje operacji wad wrodzonych serca u dzieci, zarówno operacji, jak i także i wspomagania krążenia mechanicznego, jak i również i w przyszłości może bardziej szerszego projektu. Co do zakresu operacji, to tylko pokrótce powiem. Mamy tutaj za zadanie operować zarówno noworodki, niemowlęte, dzieci starsze, jak i pacjentów z wadami wrodzonymi u dorosłych. Co do noworodków, no to oczywiście cały zakres operacji, który wykonuje się na świecie i które myśmy tutaj też wykonywali przed naszym przyjściem doktorem Kaurowskim z Łodzi, czyli to są operacje noworodkowe, a więc przełożenie wielkich pni tętniczych, to jest hipoplazja lewej komory, operacja Norwooda, to są operacje wykonywane w przypadku korekcji nieprawidłowego spływu żył płucnych, operacje naprawcze we wspólnych pniach tętniczych. cała gama wad zastawki ortalnej i płucnej. Oczywiście nie będę tutaj mówił o innych wadach, takich dosyć prozaicznych, jak wady przeciekowe, jak wady przegrody przeciąkowo-komorowej, operacja falota i wielu, wielu innych. Chcę tylko powiedzieć, że będziemy się starać, żeby dołożyć do istniejącego świetnego ośrodka kardiochirurgicznego dorosłego naszą tutaj cegiełkę kardiochirurgii dziecięcej i zamknąć ten moduł w jednym wspólnym projekcie medycznym.
0: Wrocławskie i nie tylko dzieci oraz ich rodzice oczywiście zyskali ogromną możliwość. Klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której opowiadali nam dziś jej kierownik Paweł Cześniewicz i specjaliści z Instytutu Chorób Serca Ewa Mroczek i Marek Kopala, zapewni pełen zakres opieki na każdym etapie leczenia wad serca. A warto dodać, że są one najczęstszymi wadami wrodzonymi u dzieci. W Polsce rozpoznaje się je co roku u ponad 3000 najmłodszych pacjentów. Pozostając w tym dziecięcym temacie, ale nieco przyjemniejszym, najmłodszymi z trudnych środowisk zajmuje się za to Wrocławska Fundacja Pociecha. Co roku stara się ona im umilić ten wakacyjny czas i zabrać ich na wymarzone wyjazdy. Wszystko w ramach akcji W tym roku podaruj dzieciom trochę słońca. No i w tym roku również pojadą oni i nad morze, i w góry. Zaraz o szczegółach, a także przypomnienie o tym, że wy również możecie się przyczynić do tego, że za rok kolejna grupa podopiecznych zostanie zabrana na taką akcję.
2: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
0: Letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
2: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
0: To ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
2: Tak w skali przez te 10 lat?
0: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
2: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry. I na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
0: Okej.
2: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
0: Każdy z nas może takie, bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, bo fundusze się przydadzą.
2: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
0: To wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
2: No ponad 140,
0: no to właśnie,
2: się robi
0: to
2: kwota.
0: Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
2: Tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty koszty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na tę okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
3: Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
2: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
3: Razem z Olą Mielczarek-Cegielską z Fundacji Pociecha zachęcamy, by wspierać tę wyjątkową akcję, o której dziś, a więc akcję zabierania dzieci z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No bo w końcu dla nas dorosłych to często wymarzony czas w ciągu całego roku, a co dopiero dla takich najmłodszych.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 15 lat, tyle ma wrocławski rower miejski i z tej okazji możemy spodziewać się promocji, ale czy również zmian w systemie? O tym teraz u nas.
8: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
11: 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu, więc porozmawiajmy trochę o przyszłości, trochę o przyszłości. To znaczy, jak korzystamy z tego roweru we Wrocławiu, na jaki czas go wypożyczamy, jakie trasy wybieramy?
8: Świętujemy 15-lecie wrocławskiego roweru miejskiego. Ten system wystartował w czerwcu 2011 roku ze 140 rowerami, więc ten system nawet pod względem liczebności i stacji, i samych rowerów, które udostępniamy naszym użytkownikom, się bardzo mocno zmienił, bo dzisiaj tych rowerów mamy 2804 i nie jest to już system stricte wrocławski, bo wykroczył poza granicę Wrocławia do gmin aglomeracji Wrocławia, gdzie również na tych krótszych dystansach nasi mieszkańcy mogą korzystać z systemu. Dlaczego mówię na krótszych dystansach? Dlatego, że średnia podróż w ramach systemu wrocławskiego roweru miejskiego to dystans nieco 2,5 km, a czas podróży nieco ponad 18 minut.
11: I ten jeszcze nie objęty opłatą.
8: Czyli ten jeszcze nie objęty opłatą. Dlatego jak zsumowaliśmy sobie czas, który spędzili nasi użytkownicy przez te 15 lat na siodełkach roweru miejskiego, to jest to ponad 5 milionów godzin, z czego połowa to jest właśnie spędzone w ramach tych bezpłatnych minut udostępnianych w ramach systemu. System się w tym czasie też mocno rozwinął pod kątem rowerów, tego, że mamy dzisiaj do dyspozycji i rowery standardowe, i rowery elektryczne, i rowery specjalne, które można również w ramach wypożyczalni roweru miejskiego wypożyczyć, więc zarówno pod względem obszarowym, pod względem liczby stacji i dostępnych rowerów, to już mówimy o zupełnie innym systemie niż 15 lat temu.
11: No właśnie, jaki on będzie wkrótce inny, bo dojdą kolejne stacje?
8: Już dzisiaj możemy zakomunikować, że powstaną nowe stacje zarówno we Wrocławiu, jak i w aglomeracji wrocławskiej. We Wrocławiu będą to trzy niezwykle oczekiwane lokalizacje. Pierwsza z nich to w rejonie hali Orbita, czyli przy ulicy Wejherowskiej. I tu mamy nadzieję, że na różne eventy, które odbywają się w okolicy, również będzie można przyjechać naszym rowerem miejskim. Druga stacja to stacja zlokalizowana przy ulicy Gnieździńskiej w rejonie przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin i naszego przystanku tramwajowo-autobusowego autobusowego. Ta lokalizacja uzupełnia tak naprawdę sieć tych stacji, które są zlokalizowane właśnie przy stacjach kolejowych, a trzecia stacja to stacja przy ulicy Słonimskiego. Na tym osiedlu już w przeszłości mieszkańcy mogli z takiej komercyjnej stacji roweru miejskiego korzystać, a już teraz będą mogli korzystać z niej na stałe. Nowe stacje to również stacje w aglomeracji wrocławskiej. Myślę, że będziemy ten system rozwijać i dążyć do tego, żeby w jeszcze większej liczbie miejscowości pojawiły się właśnie nasze miejskie aglomeracyjne rowery.
9: Czy jeszcze jakieś inne zmiany Państwo planują?
8: Chcielibyśmy poświętować to 15-lecie, zaproponować Państwu liczne konkursy i też trochę zaprezentować sylwetki tych użytkowników, którzy są z nami. Myślę, że będziemy jeszcze w tym roku komunikować kolejne nowości, ale o tym na razie powstrzymam się.
9: A ponieważ wrocławski rower miejski ma już 15 lat, różne historie są z nim związane. Na przykład ta Witolda Muszyńskiego.
14: Na co dzień na uczelnię docierałem pieszo, bo tak się składa, że mieszkam w takim miejscu, że komunikacja miejska niespecjalnie pomaga, niespecjalnie pomagała. No i jako, że to była pierwsza sesja, to już mniej więcej miałem rozeznanie, ile droga z domu na uczelnię zajmuje czasu. I zwyczajnie zdarzyło mi się trochę zaspać i tak nie do końca prawidłowo wycerklować czas potrzebny na przygotowanie się i wyjście z domu. No i w pewnym momencie okazało się, że tego czasu na dotarcie na uczelnię pieszo już po prostu jest za mało. I tutaj na ratunek przybyła, chociaż ciężko to nazywać przybyciem, bo od początku ta stacja była pod moim domem. Właśnie stacja roweru miejskiego, który udało mi się bardzo sprawnie wypożyczyć i ponad dwa razy krótszym czasie niż zajęłoby mi to pieszo dotrzeć na uczelnię akurat na czas na egzamin, który też udało mi się w tym terminie zdać.
9: A to był pierwszy raz, kiedy pan korzystał z roweru miejskiego?
14: Nie, zdarzało mi się wcześniej.
9: Jakie są dla pana plusy i minusy rowerów miejskich we Wrocławiu?
14: Cóż, pierwsze co się nasuwa, to we Wrocławiu możliwość, żeby to wypożyczanie odbywało się zupełnie bezkosztowo. Wiadomo, te pierwsze 20 minut jest za darmo.
15: Aleksandra Konieczka. Dzięki rowerowi miejskiemu o dziwo poznałam partnera. I to była taka historia, że pewnego dnia zaparkowałam rower poza strefą parkowania. I schodząc z roweru, a jestem troszeczkę taka, że czasem mi się zdarza po prostu spaść, potknęłam się o innego użytkownika obok, który akurat sobie odpinał swój własny rower, nie miejski. Byłam zdenerwowana całym faktem. I ten mężczyzna spojrzał na mnie, zobaczył moje zdenerwowanie i powiedział do mnie, że o, taka piękna rowerzystka, muszę panią jakoś pocieszyć, zapraszam na kawę. Normalnie bym się nie zgodziła, ale byłam naprawdę bardzo zdenerwowana. Poszłam na tą kawę, no i rozpoczęła się historia miłosna. Nie jesteśmy już razem. Historia trwała przez ponad 2 lata. Ale była to piękna rowerowa przygoda, połączona nas ta pasja, bo się okazało, że on jest wielkim pasjonatem rowerów. Dużo jeździ, ja trochę mniej, ja bardziej po mieście, ale dzięki niemu zwiedziłam przesz i wzdłuż Wrocław i okolice. Rowerem, oczywiście. Bardzo polecam, bo drugi wątek jest taki, że jestem użytkowniczką roweru miejskiego od dawna, bo się sprowadziłam do Wrocławia w 2016 roku i dosyć wcześnie zaczęłam. Nie miałam jeszcze wówczas własnego roweru. I uważam, że rower, akurat ten miejski, jest takim stabilnym rowerem i w momencie, kiedy zdarzył się u mnie taki wypadek losowy jak operacja kolana, ostatnio miałam 1,5 roku przerwy od jeżdżenia w ogóle, to niedawno właśnie po tej wielkiej przerwie siadłam pierwszy raz na rower i to wybrałam właśnie rower miejski, bo bałam się wsiąść na wyższy rower, swój rower. I polecam szczególnie osobom, które mają kłopoty właśnie ze stawami do rehabilitacji. Cudowna sprawa, nie dość, że noga się sama rehabilituje, zażywamy zdrowia, to jeszcze mamy okazję pozwiedzać sobie okolice.
9: System wrocławskiego roweru miejskiego zaczął działać 15 lat temu. O tym teraz rozmawiamy i z tej okazji operator systemu przygotował dla użytkowników jednośladów niespodzianki.
5: Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu NextBike Polska.
9: Jak świętujemy urodziny wrocławskiego roweru miejskiego?
5: Głośno, długo i bardzo, bardzo hucznie. Nie będzie to jeden dzień, jesteśmy bardzo dumni, to jest taki naprawdę nasz sentyment mały, no bo tu się zaczęła nasza historia też NextBike'a w Polsce, to był pierwszy system, więc to nie są tylko urodziny systemu, ale to są poniekąd trochę też nasze urodziny jakby początku działalności. No to, co się zmieniło przez te 15 lat, to jest dla nas gigantyczna podróż. 15 lat w ogóle w technologii, w infrastrukturze, w mentalności, bo myślę, że tu największa zmiana doszła, jeżeli chodzi o miasto. Wspomniane tutaj były parametry, że te trasy rowerowe się zwiększyły ponad dwukrotnie we Wrocławiu od czasu początku, że ten split rowerowy, czyli udział ruchu w mieście, no tam chyba 3-4-krotnie podniósł się, gdzie był 1,5%, teraz jest tam między, słyszałem wartości między 6 a 8%. To jest bardzo dużo. Że Wrocław jest postrzegany jako to rowerowe miasto, uważam, że to jest po prostu bardzo duży sukces. A z naszego powodu będziemy przez 2 miesiące świętować w tej chwili, organizując różne promocje dla użytkowników, świętując każdy rok osobno, będziemy nagrywali wywiady z użytkownikami z danych lat, filmików, historii przeróżnych. Będziemy mieli promocje cenowe, co najbardziej zawsze cieszy użytkowników, czyli będą tańsze przejazdy, będzie ich więcej. I będzie jeszcze kilka innych niespodzianek, o których nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, bo wtedy to nie będą niespodzianki, ale zaplanowaliśmy taką kroczącą kampanię po prostu, żeby przez całe lato świętować ten rower publiczny, bo to jest naprawdę, uważam, duże osiągnięcie miasta, nas i to jest przede wszystkim taki bardzo modelowy naprawdę projekt, który po 15 latach nie spadło zainteresowanie, wręcz wzrasta. Miasto bardzo rozsądnie to rozwijało i uważam, że jest absolutnie dobrym takim przykładem dla innych miast, jak takie coś robić.
9: Lato to jest w ogóle we Wrocławiu ten czas, kiedy jest więcej, mniej użytkowników rowerów, no bo wyjeżdżamy na wakacje, a z drugiej strony są turyści.
5: Bardzo dobre pytanie, to się zmienia dynamika faktycznie do paradoksalnie maj, czerwiec są największymi, takimi najbardziej intensywnymi mierzytymi. Wtedy wyjeżdżają studenci oczywiście na wakacje i faktycznie zjeżdżają się turyści. Nie spada dynamika może tak dużo mocno, natomiast zmienia się charakter pożyczeń, no są wtedy dłuższe. Widzimy to wtedy, że w lato jest po prostu rower bardziej rekreacyjnie wypożyczany i wtedy faktycznie jest mniej tych takich ultra krótkich podróży. 85% wypożyczeń realizuje się w tym darmowym czasie 20 minut, więc to tylko pokazuje, jak krótkie są te podróże, ale temu służy ten rower. Natomiast wakacje one się faktycznie wydłużają, jest dużo więcej turystów zagranicznych czy z innych miast. Pamiętajmy, że zarejestrowany w systemie NextBike, a to jest 450 systemów na świecie, można przyjechać do Wrocławia na tym samym koncie sobie wypożyczać, więc tą różnicę widzimy, że się zmienia jakby proporcja długi do krótkich podróży i ich intensywność. Natomiast dalej przez wakacje ten rower funkcjonuje. Niemniej faktem pozostaje, że od lat maj i czerwiec są największymi, najbardziej intensywnymi systemami. Zresztą w 19 roku w czerwcu mieliśmy rekord. To było wtedy na flocie 2200 rowerów, 14099 wypożyczeń. Ta flota jeździ dokładnie ta sama co w zeszłym roku. W zeszłym roku w połowie roku ruszył ten nowy system, natomiast pierwsze 4 miesiące zeszłego roku ubiegłego było to takie porozumienie pomostowe, żeby nie zostawiać wrocławian z rowerami i jeździły wtedy jeszcze te stare rowery. Natomiast od sierpnia 25 jeździ ta flota, uzupełniona również o rowery elektryczne najnowszej generacji, więc tu się nie zmieniło nic.
9: Chciałam zapytać bardziej o to, jeśli chcemy wypożyczyć rower, okaże się, że w jakiś sposób on nie działa, nie jest w pełni sprawny. Jak szybko Państwo reagują i w ogóle jak to zgłaszać?
5: Zacznę od takiego chyba komplementu dla użytkowników, że widzimy w ogóle ogromną zmianę w ciągu tych lat. Na początku dewastacje, wandalizm, takie zniszczenia rowerów były dużo, dużo większe. W tej chwili jest ten ocenek jest dużo mniejszy. Myśmy zmienili też kilka lat temu taki trochę sposób operowania, przerzucając 80% serwisu na ulicę. Chodziło o to, żeby rowery były bardzo szybko naprawiane, nie ściągane z ulicy, były dostępne dla użytkowników.
9: Czyli, że ktoś podjeżdża od Państwa, tak?
5: Tak, tak. I w tej chwili mamy całodobowy serwis, który 3 samochody małe jeżdżą po mieście, które serwisują te rowery, które są zgłaszane, żeby nie zwozić je do serwisu stacjonarnego. Natomiast mamy takie oczywiście bazę stacjonarną, gdzie ładujemy rowery elektryczne, czy baterie wymieniamy i tam naprawiamy takie większe naprawy. Dostępność roweru jest utrzymywana cały czas powyżej 99%, więc jakby dla użytkowników nie jest zauważalne, nawet jeżeli jakieś rowery drobne wypalą. My mamy zapasowe wpuszczone w miasto też, żeby tą flotę uzupełniały. Czas reakcji, które my mamy w kontrakcie zaznaczonym, to jest do 12 godzin, natomiast my to wywiązujemy się z tego dużo, dużo szybciej. Jeżeli jest cały ten proces taki zgłoszenia do użytkownika, czy to na call center, czy w aplikacji, to idzie do dyspozytorów, do naszych zespołów, to czasami to jest tam mniej niż kilka godzin na taką reakcję.
9: Mhm. I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, to wypożyczanie tych tak zwanych niestandardowych rowerów. Czy one się cieszą powodzeniem we Wrocławiu? Jeśli tak, to które?
5: Będąc bardzo całkowicie szczerym, myślę, że nie myślę, tylko wiem, że nie, ale myślę też, że znam doskonale tego powód. To nie jest naszym wyborem, tylko to było jakby żenie narzucone przez miasto. Uważam, że sposób dotarcia do tych rowerów rowerów, rezerwacji jest bardzo karkołomny i bardzo trudny i to może zniechęcać użytkowników, one są dostępne, czekają. Natomiast sam proces chyba nie do końca został tak zaplanowany, jak trzeba. Rozmawiamy w tej chwili z mieście o takim pewnym pomyśle, który mógłby być przyszłościowo trochę jakby substytutem, jakby łączyć trzy funkcje i jakby to uatrakcyjnić, dać większą dostępność tych rowerów gdzieś w centrum miasta. Ale to są na razie rozmowy, które prowadzimy z miastem. Natomiast te rowery nie cieszą się wypożyczeniem takim dużym ze względu, mówię, na dość wymagający proces dotarcia do nich. No ale niestety tak zostało zaplanowane to przez miasto w przetargu. My tylko jesteśmy wykonawcą tego planu.
9: A mówimy tutaj o jakich konkretnie rowerach?
5: Do dyspozycji użytkowników są i rowery tandemowe, i są handbajki, i są rowery cargo, i są rowery dziecięce. Więc tam jest kilka rowerów, nie pamiętam czy jeszcze jakieś, ale te cztery na pewno kategorie tam są. One są w mniejszych ilościach oczywiście na zamówienie w ciągu 12 godzin, czy 24 my je postawiamy w określone miejsce. Natomiast jak mówię, no jest to dość takie po prostu mało user-friendly, bym powiedział, dlatego prawdopodobnie niewielu użytkowników o tym w ogóle wie, albo z tego korzysta. Natomiast zauważyliśmy to, zaproponowaliśmy zmianę, czy taką trochę przemodelowanie tego na przyszłość. To jest duża zmiana, więc nie wiem, czy to się uda w ramach tego kontraktu, ale prowadzimy rozmowy z miastem, żeby tą część tego jakby projektu uatrakcyjnić, a być może jeszcze rozbudowywać o coś takiego jak długoterminowe wypożyczalnie dla rowerów, które na zachodzie są bardzo popularne i są komplementarne dla na przykład studentów, ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta na niby rok, wypożyczają sobie rower na 6 miesięcy albo na 9 miesięcy. Mają tego typu rozwiązania, są bardzo popularne we Francji czy w Niemczech. To są po prostu takie rowery leasingowane w uproszczonej formie, też subsydiowane przez miasto. Jakby efekt osiągamy ten sam, natomiast zagospodarowujemy trochę inną grupę klientów.
9: Może w przyszłości z wrocławskiego roweru miejskiego można będzie więc korzystać w trochę inny sposób niż do tej pory.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo

0: straży. Nie jest to jednak jedyna organizacja prozwierzęca działająca na terenie naszego Wrocławia. Jest też na przykład Grupa Ratuj, która w tym ostatnim czasie organizowała piknik wspierający przyszłe adopcje. Idąc więc tym tropem myślenia, pomyślałam, że zapytam, jak ten temat ma się w Grupie Ratuj latem i jakie lato przynosi inne wyzwania w kontekście psów czy kotów.
1: Patrycja, starosta Grupy Ratuj.
2: To tak, mamy już właściwie taki letni okres, patrząc na te temperatury. To jak to on wygląda w Grupie Ratuj? Mam na myśli to, jakie zadania się pojawiają, bo na pewno jest sporo edukacji, a to pytanie ode mnie nie bez przyczyny, dlatego że będę chciała zapytać o piknik, który się odbywał.
1: U nas chyba niezależnie od tego, jaka jest pora roku, zawsze musimy robić to samo. Natomiast taki okres wakacyjny to dla nas znacznie większe wyzwanie organizacyjne, bo nasi wolontariusze mają urlopy, wyjeżdżają, też domy tymczasowe niestety nie są aż tak liczne, bo wyjeżdżają, potrzebują dodatkowej opieki nad tymczasowiczem, więc dużo takiej pracy logistycznej, koordynacyjnej, no i niestety też często adopcje nie są najbardziej popularne w tym czasie.
2: Mam dwa pytania, to może zacznę od tego, od czego zaczęłam pytanie, czyli od pikniku. Jak było, bo tam o tych adopcjach można było się dowiedzieć?
1: Tak, i mimo tego, że pogoda nie dopisała w tym roku, bo była bardzo zmienna, raz było ciepło, raz porywisty wiatr, deszcz, to mimo wszystko bardzo licznie nas goście odwiedzili wraz z czworonogami, często z naszymi byłymi podopiecznymi, więc bardzo nas to zawsze cieszy, kiedy możemy po latach spotkać się i podziwiać, jak pięknie wyrosły. Także no myślę, że można powiedzieć, że impreza naprawdę udana.
2: To teraz to pytanie, co mówiłam, że mam dwa pytania, czyli ci wolontariusze, bo powiedziałaś, że wyjeżdżają, że jest ich mniej, a z drugiej strony teraz te zgłoszenia i czy wśród tych zgłoszeń dużo jest na przykład młodych osób, mam na myśli studentów, bo studenci może wyjeżdżają, a z drugiej strony może mają właśnie więcej wolnego i mogą się zgłosić.
1: Tak, i to jest bardzo różnie, niektórzy właśnie ten okres poświęcają na to. Myślę, że jest bardzo różny rozkład tego wieku, ale jednak dominują te osoby młode i tak jest i tym razem. Oczywiście to, że osoby zgłaszają się na wolontariat, to też nigdy nie jest tak, że podpisujemy dokument, w którym zobowiązujemy się do bycia zawsze wszędzie dostępnym. No to oczywiście rozumiemy, że każdy z nas musi odpoczywać, że każdy z nas pracuje, uczy się, ma swoje obowiązki, więc ten wolontariat no, jest też jakąś formą dodatkową aktywności i też tak jest zorganizowany, żebyśmy mogli go pogodzić z naszą codziennością. Więc tak naprawdę im więcej wolontariuszy wśród nas, tym ziarnko do ziarnka i my jesteśmy w stanie więcej zrobić, bo każdy dołoży odrobinę, każdą cegiełkę swojego czasu, swojej pracy. Nas jest całkiem dużo, bo grubo ponad 150 osób już w wolontariacie, ale muszę przyznać, że to nadal nie jest wystarczająco, więc zachęcam mimo wszystko, nawet jeżeli planujecie w najbliższym czasie urlop, zgłaszajcie się. Cały okres szkolenia, onboardingu to też trochę trwa, więc nawet jeżeli chcielibyście dołączyć od września, od października, śmiało zapraszamy.
2: Mm-hmm. No można wykorzystać to lato na chociażby te szkolenia, na tą naukę. To już teraz wiemy, jak wyglądał piknik, wiemy, co z wolontariatem. Oczywiście zachęcamy, ale ten główny temat, który dziś chciałam poruszyć, no to te adopcje latem. Jak one wyglądają? Czy jest, no tak jak wspomniałaś tutaj, w organizacjach niezależnie jaka pogoda i pora roku, są różne problemy i tych zwierząt jest dużo, ale czy na przykład są jakieś letnie tendencje? Na pewno koty.
1: Tak, tak, sezon koci oczywiście. Jeżeli chodzi o psy, to tutaj bardziej mogę powiedzieć, że troszeczkę jest mniejsze zainteresowanie tymi adopcjami ze względu właśnie na te podróże, które wszyscy organizujemy, ale są i takie osoby, które twierdzą, że właśnie ten urlop chcą temu poświęcić, więc też nie można powiedzieć, że absolutnie nie ma ruchu w adopcjach, ale odrobinę mniejsza aktywność występuje.
2: To tak sobie pomyślałam o osobach, które być może w tym najbliższym czasie, na przykład w lipcu, wezmą psiaka albo kociaka, może bardziej myślę o psiakach, mają już w planach urlop na sierpień. Jeżeli to jest psiak oczywiście z mniejszymi potrzebami, to czy mogliby w takim wypadku wziąć takiego psiaka też na ten urlop?
1: Jak najbardziej.
2: Przy takim krótkim czasie.
1: W ogóle oczywiście to też zależy od tego, od jednostki, jaki to jest psiak. Czy to jest szczeniak, który może na przykład już wyjść na dwór, tak? Czy to jest pies, który nie jest zbytnio lękowy, że potrzebuje tego więcej czasu, żeby się

0: zaadaptować do tego podstawowego miejsca pobytu, a dopiero później rozszerzać te swoje granice. Natomiast pamiętajmy, że adopcja to nie jest adopcja na miesiąc, dwa, tylko na najbliższe kilka lat. Więc decydując się na to, musimy założyć, że takich urlopów, takich wyjazdów będzie więcej. To też jest ważna część tej analizy, żeby zastanowić się, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam pomóc, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam przypilnować psiaka, albo czy jesteśmy w stanie wybierać takie wakacje, aby podróżować razem z naszym podopiecznym. Więc ja myślę, że te wakacje to nie powinna być przeszkoda, a taki punkt zapalny do takiej analizy. Czy jesteśmy w stanie temu wszystkiemu podołać.
1: No i pewnie też tak jak wy dobieracie te zwierzęta do konkretnych osób i takie pytania mogą się pojawić, więc dla osób, które nas słuchają, które myślą nad tą adopcją, warto też właśnie wam zadawać takie pytania i przygotować taką listę tego, jak wygląda nasze życie na co dzień, żebyście wy mogli po prostu dopasować tego konkretnego zwierzaka do danej osoby.
0: Oczywiście i tutaj też dlatego ten nasz proces adopcyjny jest wieloetapowy i też czasami może niektórzy trochę się denerwują, że tyle procedur, ale to wszystko służy temu, żeby zbudować dobrą relację i żeby obie strony były szczęśliwe. Staramy się też dawać taką formę wiedzy, inspiracji, edukacji osobom. Nawet na naszej stronie jest blog, gdzie piszemy o wakacjach z psem, jakie miejsca polecamy na takiego typu wyjazdy, ale również staramy się dopasowywać właśnie osoby do zwierząt pod kątem ich aktywności, czyli no odrobinę doradzić w tym, że może niekoniecznie malutki piesek będzie idealny na super wyprawy górskie, tak? Jesteśmy też otwarci na pytania, zachęcamy oczywiście, ale też przede wszystkim w ogóle decydując się na to, żeby wziąć udział w procesie adopcyjnym, powinniśmy mieć z góry przemyślane, że podchodzimy do tego poważnie. Analizujemy to, że wakacje z psem mogą więcej kosztować na przykład.
1: No ale koszty w ogóle posiadania jakiegokolwiek zwierzaka są duże i trzeba być przygotowanym na różne niespodziewane sytuacje.
0: Oczywiście i to jest fakt. Tutaj niestety trzeba wziąć to na przysłowiową klatę, albo to zaakceptować, albo ten nasz budżet tak przeformułować, aby znalazło się na to miejsce, bo zwierzęta oprócz wakacji też chorują, też potrzebują profilaktyki zdrowotnej, wyżywienia. To jest niestety bardzo ważny aspekt.
1: Albo przemyśleć na przykład to zostanie domem tymczasowym, o czym wspomniałaś, że latem no jest mniej tych osób, które się na taką formę, o której często rozmawiamy, decydują, bo jednak ten dom tymczasowy, jednak nie decydujemy się na tą stałą opiekę i aż tak nie musimy. Oczywiście musi to być przemyślana decyzja, ale nie jest ona na stałe.
0: Tak, nie jest na stałe i też nie jest właśnie obciążona wydatkami, ponieważ całe koszty opieki są po stronie organizacji, natomiast ze swojej strony daje się czas, kawałek podłogi przysłowiowej. I to właśnie, tak jak wspomniałaś, jest też fajna forma na ten okres wakacyjny. Niektórzy się decydują nawet, bo współlokatorzy akurat wyjechali, mam no więcej tak. przestrzeni. A czasami te nawet 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące potrafią czynić cuda dla jednego lub kilku zwierząt, więc naprawdę każda forma wsparcia takiej pomocy jest mile widziana.
1: To pomyślałam sobie jeszcze o tym letnim okresie i tym okresie wyjazdów. Czy często trafiają do was właśnie te psy czy koty, które zostały zabrane, zostały zaadoptowane, ale jednak przez te wakacje no ktoś tej decyzji nie przemyślał? Domyślam się, że te tłumaczenia są różne i że na pewno nie każdy mówi, że jedzie na wakacje i dlatego psa czy kota oddaje, ale że wy wiecie, że to o to chodzi.
0: Niestety tak. Ile byśmy chyba nie zrobili procedur i takich ostrych sprawdzianów, to nadal ten procent tych powrotów z adopcji będzie. I dziwnie się właśnie składa często na ten okres wyjazdowy. Chyba najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że właśnie osoby nie podają konkretów, tylko często zwalają winę
1: na problemy behawioralne.
0: Tak. Czyli przerzucają, nie dość, że porzucają, to jeszcze przerzucają odpowiedzialność na niewinne zwierzę. To chyba nas najbardziej boli w tym wszystkim, bo my i tak przyjmiemy pod skrzydła zwierzę, które potrzebuje wsparcia, tym bardziej, że kiedyś było pod naszą opieką. Natomiast chyba nie ma nic gorszego, jak zrobienie takiej łatki trudnego zwierzęcia, podczas gdy tak naprawdę zupełnie rzeczywistość jest inna. No ale liczymy na to, że
1: że w tym roku może będzie mniej takich sytuacji.
0: Dokładnie.
1: Jakby ktoś miał ciebie się zapytać, czy polecałabyś, nie ma nikogo z rodziny, nie ma ze znajomych, któremu mógłby oddać tego psiaka czy kociaka na czas swojego urlopu, to czy hotele dla zwierząt to dobry pomysł?
0: Tak, aczkolwiek sprawdzajmy, tak? Sprawdzajmy opinie, sprawdzajmy najlepiej z polecenia miejsca, w których jest pełna transparentność, ale oprócz hoteli są też tacy opiekunowie zwierząt, którzy się ogłaszają, są też portale ku temu poświęcone, które na ten czas zabierają, są takimi tymczasowymi opiekunami. Oczywiście jest to często forma odpłatnej pomocy, ale bardziej w warunkach domowych, nie w takiej może dużej skali, czyli często taki zwierzak może być po prostu sam w takim miejscu lub z jakimś jednym dodatkowym zwierzaczkiem. Myślę, że tutaj tych form jest coraz więcej. Coraz więcej osób jest też zainteresowanych taką współpracą, więc można naprawdę znaleźć fajnego opiekuna dla swojego zwierzaka. No ja oczywiście zawsze też będę polecała wakacje ze zwierzętami, bo my jak jesteśmy rodziną, chcemy często pojechać razem. No to jest też nasza rodzina.
1: Dla tych zwierzaków nowe środowisko.
0: Dokładnie. A też chyba nie ma nic fajniejszego niż takie wyprawy na łono naturę z naszym psiakiem. On też to na pewno pokocha. Tylko oczywiście trzeba odpowiednio dopasowywać wtedy miejsce dla takiej wyprawy. Bardziej to wszystko przygotować. Ale są też tak samo temu poświęcone portale ogłoszeniowe wakacje z psem, gdzie można, ogłaszają się właśnie pensjonaty, hotele, miejsca pobytu, gdzie chętnie przyjmują te zwierzęta, bo to też jest istotne, żebyśmy zawsze to sprawdzili, czy w dane miejsce można pojechać z psem, czy w dane miejsce można iść na spacer z psem, czy to nie jest jakiś park chroniony, którym raczej nie powinniśmy przyjeżdżać z czworonogiem, ale dzisiaj ta wiedza jest naprawdę łatwo dostępna.
1: No i dużo możliwości, o których wspominałaś. Do adopcji oczywiście zachęcamy, ale jeszcze zapytam o lato i interwencje. Czy często w grupie Ratuj, czy to Wrocław, czy Dolny Śląsk, czy dalsze tereny, zdarza się wam więcej tych sytuacji związanych z tym latem, z tą temperaturą?
0: Ja myślę, że tak, oczywiście, ale w zimie jest to samo, tylko temperatura jest niższa. Ale no, zwierzęta dzisiaj na łańcuchu. Mamy ponad 30 stopni. Dla takiego zwierzęcia to jest ogromne cierpienie. Cały dzień na słońcu, bez wody, przykute ciężkim łańcuchem, który się nagrzewa. No to są tragedie, to są sytuacje zagrażające życiu. I rzeczywiście takich sytuacji mamy coraz więcej w takich okresach.
1: To na podsumowanie, niezależnie czy słucha nas ktoś, kto myśli o adopcji, czy ktoś, kto zna osoby z tymi które posiadają zwierzaki, to zachęćmy do tego, żeby w tym letnim okresie zadbać o tych naszych mniejszych pupili, członków rodziny.
0: Ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim nie spacerować z psami w najgorszym upale po betonie, bo my zakładamy buty, a zwierzaczki nie mają takiej opcji. Psy nie są fanami wysokich temperatur, więc wybierajmy spacerki poza tymi godzinami szczytu słonecznego, ale też cieszmy się tym latem razem z naszymi zwierzęczkami, więc wybierajmy dużo sportu, aktywności, przebywajmy dużo na świeżym powietrzu i to też jest taka dobra motywacja, żeby iść do lasu, poznać nie tylko komputer, ale też również zielony kolor, a obecność psiaka, który zawsze kocha powąchać trawkę, bardzo temu służy. Zachęcam do adopcji, przede wszystkim nie kupować, tylko adoptować, bo czeka naprawdę dużo wspaniałych psów, kotów na tego swojego człowieka, równie cudownych, równie pięknych. Nie dość, że możemy dać radość takiemu zwierzakowi, to naprawdę przyczynić się do zmiany świata na lepsze.
1: Znam takich, których życiowym celem jest zmiana świata na lepsze, więc jeśli należycie również do tej grupy podobnych osób, no to być może warto przemyśleć, i tutaj podkreślam, przemyśleć, jakąś adopcję podopiecznego grupy Ratuj. A o tym, by robić to także latem, by latem wspierać grupę Ratuj jako wolontariusza, opowiadała nam Patrycja Starosta ze wspomnianego stowarzyszenia.
2: Reklama. Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a od nas dowiecie się, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Wrosoundu, czyli o lipcowym wrocławskim festiwalu sobie porozmawiamy, ale zanim o tym, jak brzmi miasto, to najpierw o tym, jak wygląda i jak ma wyglądać. Wrocław wraca do tworzenia uchwały krajobrazowej, regulującej to, gdzie pojawiają się w naszym mieście reklamy. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
8: Chcemy wejść tą grupę miast, które mają już uregulowany status funkcjonowania obszarów zielonych, ale też i reklam w mieście, wizualizacji różnego rodzaju obiektów. To nie jest prosta sprawa. Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
9: My przez lata we Wrocławiu trochę się musieliśmy przyzwyczaić do tego, że chaos reklamowy w mieście jest czymś normalnym, ale musimy sobie powiedzieć jasno, nie jest. Nie jest i nie będzie.
7: Twierdzi wrocławska radna miejska Anna Kołodziej.
9: Ustawa jest dziurawa, ustawa wymaga prac, no ale my już nie chcemy dłużej czekać i nie będziemy dłużej czekać. Dlatego wracamy do prac nad uchwałą krajobrazową, ale chciałabym to jasno podkreślić, że my nie wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy bogatsi o bardzo dużo wiedzy i tu naprawdę chciałabym to podkreślić. Analizowaliśmy i rozstrzygnięcia nadzorcze z innych miast i wiele wyroków sądów. Z pomocą urzędników miejskich też kontaktowaliśmy się z innymi samorządami i wymienialiśmy się z nimi doświadczeniami i to nadal będzie się działo. Dlatego dzisiaj wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy kilka lat temu i jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były nie tylko ambitne, ale żeby były przede wszystkim skuteczne. Skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów w tym temacie. To będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i tak chcemy, żeby ta uchwała funkcjonowała i żeby jej efektem było stopniowe, bo oczywiście nie może to się wydarzyć w jeden dzień, ale stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, bo musimy sobie to powiedzieć jasno, bardzo wiele, a właściwie ich znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie. I to są dla nas rzeczy najważniejsze, to jest największe wyzwanie, ale też dlatego wraz z tym dniem, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, będziemy głosować już samą uchwałę, wraz z jej wejściem w życie musi rozpocząć pracę zespół nad jego kształtem i formą działania jeszcze dyskutujemy, ale zespół, który będzie odpowiadał za identyfikowanie tych naruszeń, które widzimy w przestrzeni miejskiej i który będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej. Bo musimy sobie powiedzieć jasno, przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym. Miasto miasto nie jest tablicą reklamową. Miasto to jest miejsce do życia. Oczywiście zaprosimy mieszkańców do konsultacji społecznych. Po raz kolejny będziemy chcieli wysłuchać ich uwag. To będzie jedna z takich najważniejszych decyzji dotyczących wyglądu miasta na najbliższe dekady. Informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. I w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy, dlatego postaramy się trochę to odwrócić, raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji, z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
7: Co ciekawe, zapytani przeze mnie wrocławianie mówią, że reklamy przeszkadzają im mniej niż kiedyś.
10: Żeby zasady były, to na pewno, natomiast nie widzę tego, żeby to byłby problem.
11: A szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi na to.
12: Jeżeli jest droga pełna tych billboardów, jest, no to już jest coś okropnego, bo wiem, że jeżdżę i zamiast patrzeć na drogę, to człowiek patrzy na te billboardy.
13: Są większe problemy niż reklama, typu śmieci, typu szczury.
7: A teraz już nie o problemach, a o przyjemnościach, czyli o nadchodzącym festiwalu WroSound.
14: Cześć wszystkim, jestem Kuba Więcek, jestem saksofonistą, producentem, ale też dyrektorem artystycznym festiwalu WroSound.
7: Właśnie, WroSound się zmienia. Jaki był pomysł na tegoroczną edycję i czy to jest tak w ogóle, że to się wymyśla najpierw, jakie to ma być i później się układa line-up, czy stwierdzasz jako dyrektor artystyczny, że chcesz tych, tą i tego i z tego się układa jakoś klimat?
14: Czuję, że ten line-up najbardziej po prostu jakoś odwzorowuje to, kim ja jestem jako osoba. Ja właśnie pomimo tego, że jestem saksofonistą, jazzmanem, to bardzo szybko zacząłem flirtować z innymi gatunkami muzycznymi. No i właśnie ten festiwal trochę pokazuje tą taką różnorodność, że właśnie tego jazzu tak dosłownie nie ma aż tak dużo, ale ta muzyka jazzowa i bardzo mocno jest w tych wszystkich innych zespołach, które są, właśnie nie wiem, jak są ci raperzy, na przykład oni wykonują swoją muzykę z instrumentalistami na scenie, którzy właśnie trochę są z tej takiej sceny jazzowej. Jazz właśnie ma w sobie dużo jakiegoś takiego eksperymentu, chęci pokazywania jakichś nowości. No i też ten nasz line-up jest taki, że jest tam dużo jakichś takich świeżych rzeczy, czego słuchają młode osoby, czegoś, co po prostu jakoś, nie wiem, angażuje dzisiaj tych ludzi do tego, żeby iść w jakimś kierunku, nie tylko właśnie jako po prostu słuchanie muzyki, ale też jako osoby generalnie, jak oni żyją.
7: A jak on powstawał?
14: Ten line-up powstał w taki sposób, że po prostu tak naprawdę szukam rzeczy, które są dla mnie jakieś takie ciekawe do słuchania, to są rzeczy, których po prostu ja na co dzień słucham, inspiruję się nimi, też generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego słuchają i właśnie szukam jakichś takich odpowiedzi na to, czym są dzisiaj jakieś trendy w muzyce i jakby staram się to podkazywać na festiwalu. Coś, co jest też dla mnie ważne, no to festiwale w Polsce mają to do siebie, że wielu artystów się na nich powtarza. Jest bardzo ten line-up powtarzalny, jakiś taki, można go przewidzieć, a tutaj staram się jednak, żeby było coś takiego, że oglądamy to. Jest oczywiście parę jakichś takich nazwisk, które są znane i nie wiem, przez ludzi szanowane, ale to są właśnie też jakieś takie nazwiska, które kojarzą się z jakąś taką właśnie poszukiwaniem, z jakimś eksperymentem, a tak to no, dużo jest takich zespołów z różnych bardzo bajek, że ciężko, żeby jedna osoba znała te wszystkie światy, które będzie można w trakcie festiwalu odwiedzić.
7: Właśnie, ja przyznaję, że nie wszystkich artystów z tego line-upu znałam wcześniej. Opowiedz proszę o tym, kogo będzie można usłyszeć.
14: Będziemy mieli wielu artystów z zagranicy. Mamy dwóch wspaniałych headlinerów. Pierwszy jest to zespół Sonlux. To jest amerykański bodajże skład, już bardzo znany od wielu lat. Byli teraz nawet nominowani do Oscarów za ścieżkę dźwiękową, którą zrobili do filmu. Oni grają już tak naprawdę wiele lat. To jest taka muzyka, właśnie dla mnie jako dla muzyka jazzowego jest to bardzo bliskie, no bo dla mnie to jest oczywiste, że oni z tym jazzem mają dużo wspólnego, ale oni właśnie dużo eksperymentują jakimś takim rocku progresywnym, elektronice. I oni będą grać w pierwszy dzień. Pierwszy dzień generalnie ma to ma on to do siebie, że on jest taki troszeczkę bardziej hip-hopowy, trochę bardziej brudniejszy, jeśli chodzi o tą taką stylistykę, jest tam jakby wiele właśnie hip-hopu, eksperymentu, a drugi dzień, gdzie headlinerką jest Alice Fibilu, to jest afrykańska wokalistka, która obecnie mieszka w Berlinie, jest taki bardziej indie rockowy, jakiś taki pop, alternatywno-popowy, więc jakby to jest jakiś taki podział, który się wytwarza na festiwalu. Więc mamy tych dwóch headlinerów, którzy są z zagranicy, jest też holenderski zespół Yin Yin, to jest muzyka gitarowa, taka alternatywno popowa, psychodeliczna. Jest skład z Nigerii Kaboshe, to jest taki jakby hip-hop w stylu, bym powiedział, Tylera The Creatora, jak ich usłyszałem, no to właśnie z tym mi się skojarzyło, że taki trochę Tyler, ale afrykański. Mamy jeden z najbardziej rozpoznawalnych teraz zespołów właśnie jazzowych, tej takiej sceny idącej z tego takiego, tym nurtem brytyjskim, Moses Yuffie Trio, oni są jakby z Berlina. I jest cała plejada polskich wspaniałych artystów, artystek. Są właśnie wrocławskie akcenty, Dawid Tyszkowski, wspaniały wokalista, czy Astlip, wschodzący raper. Będzie też Kosma Król, Karuzelka, Daria ze Śląska, W Czasy Orkiestra, to jest taki zespół już z dużym stażem i będą grać w takim z takim projektem, gdzie swój zespół rozbudowują o dodatkowe instrumenty, jest jakby premiera tego w Polsce, nigdy nie było to grane u nas. Będzie zespół De Casino, Mlecze, włoska wokalistka Gaia Banfi. Tak.
7: Właśnie, to chyba najwięcej zagranicznych artystów w historii ProSoundu.
14: Tak, no w zeszłym roku chyba mieliśmy, nie wiem, tak strzelam, czwórkę, piątkę, a teraz chyba 6 albo 7 nawet.
7: Ale też ten wrocławski akcent będzie.
14: Tak, to jest właśnie zawsze było ważne dla festiwalu. No i właśnie tutaj mamy Dawida Tyszkowskiego, który jest jeden z moich ulubionych polskich wokalistów, który właśnie otarł się o taki bardzo mocny jakby mainstream w pewnym momencie, a potem zszedł do jakiegoś takiego mocnego eksperymentu i teraz jest tam gdzieś pomiędzy w tym wszystkim i to właśnie taka muzyka gitarowa, alternatywna indie, która jest mi bliska. No i właśnie wschodzący raper, który już jest dosyć uznany na tym takiej młodej scenie, czyli Astlip.
7: Tak patrząc na to, czym się zajmujesz, to wydaje mi się, że lubisz odnajdywać się w trochę nowych rolach za każdym razem. Jak ci jest w tej roli właśnie dyrektora artystycznego w ProSoundu? Drugi już rok.
14: Tak, to jest drugi rok. No jest mi bardzo dobrze, bo po prostu motywuje mnie to do jakiegoś takiego rozwoju, do tego, że ja generalnie jako muzyk, który cały czas jakby tworzy rzeczy, staram się być bardzo mocno na baczności z tym, co dzisiaj w muzyce jest świeże i ciekawe. Też jakby sam organizuję dużo koncertów z własnym zespołem, więc jakby staram się cały czas oglądać, co dzisiaj porywa tłumy i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, że mogę potem to przenieść na właśnie bycie dyrektorem artystycznym i te swoje doświadczenia mieszać, więc jakby czuję się w tym bardzo dobrze i płynnie.
7: Właśnie, bo ty będziesz na scenie też obecny w innej roli niż muzyka. Mówię o scenie społecznej. Opowiedz o tym, co to jest za część festiwalu.
14: Tak, właśnie w tym roku robimy po raz pierwszy takie... Staramy się z tym festiwalem bardziej wyjść do publiczności w ten sposób, żeby publiczność mogła dużo bardziej się zbliżyć do artystów występujących, do tego, żeby po prostu jakby... Nie jesteśmy jakimś takim festiwalem jakby mega dużym, więc jakby jest na festiwalu bardzo intymnie, jakby wszyscy mają bardzo mocną możliwość do tego, żeby wejść w relacje z artystami. No i właśnie ta scena powstaje po to, żeby jakby móc wspólnie nawiązać jakiś dialog, żeby móc jakby wspólnie jakby podyskutować, żeby po prostu trochę oddzielić tą taką granicę, że artyści są właśnie nie wiadomo kim, tylko właśnie, że wszyscy jakby jesteśmy ludźmi, mamy jakieś wspólne tematy i jakby łączą nas jakby te same problemy i wszyscy razem się możemy inspirować.
7: I co jest w programie tej sceny?
14: No tam będzie jakby dużo jakichś różnych po prostu rozmów na temat po prostu muzyczne, dużo, no to też jakby jest dużo jakichś takich, no zależy to trochę od publiczności, jakby co, jakby czego ona jest ciekawa, może jakby właśnie sama wyjść z tą inicjatywą i jakby to jest, przede wszystkim chodzi o to, żeby się na to jakby otworzyć.
7: To będzie tak równolegle do koncertów przed nimi, jak to jest pomyślane?
14: to będzie równolegle. To jakby są wszystko wydarzenia, które się będą działy chyba w trakcie. Jakby dużo rzeczy jakby się dzieje jakby na zakładkę, jakby kiedy trwa jakiś jeden koncert na dużej scenie, to jednocześnie jest na mniejszej. Jakby staramy się, żeby te rzeczy no, działy się, jakby też chodzi o to, że mniejsza scena niekoniecznie jakby pomieści całą publiczność dużej sceny, a mamy na mniejszej scenie naprawdę dużo jakichś fajnych koncertów, więc to jest też alternatywa dla osób, które może chcą na chwilę odpocząć od muzyki, posłuchać trochę jak ludzie po prostu sobie rozmawiają, to też jest jakby ciekawe doświadczenie, wydaje mi się.
7: Wrosound 17 i 18 lipca na placu przed Impartem przy ulicy Mazowieckiej, czyli w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
17: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
18: Izabela Pakuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
1: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. Ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
18: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez trzy bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
1: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
18: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
1: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
18: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
1: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, Prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
18: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
1: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
18: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
1: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
18: Miejsc jest tak samo 40.
1: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
18: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
1: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
18: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, natomiast i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe.
1: Po prostu ruchowe.
18: No, także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
1: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
18: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
1: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
18: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem, super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę, to już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm, a na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
18: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
18: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce, natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
18: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
18: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej, to są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
18: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
18: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz, oczywiście polecasz, żeby być.
18: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Artury jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
1: właśnie,
18: po prostu...
1: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
18: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
19: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
20: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Czy jeśli komuś w centrum Wrocławia zdarzy się wpaść do odry, to czy ma szansę z niej wyjść? Na jakiej zasadzie działa możliwa przy wysokich temperaturach przyducha związana z pojawieniem się czadu w naszych mieszkaniach? Oraz czy można na Dolnym Śląsku dostać mandat na podstawie materiałów z drona? Odpowiedzi na te wszystkie pytania usłyszycie u nas, bo będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w wakacje. Na początek zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszy brygadier Piotr Grzyb.
21: Na terenie Dolnego Śląska do wakacji jest przygotowanych 2400 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz kilkanaście tysięcy strażaków ochotników, którzy razem będą czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska, jak i gości i turystów, którzy będą odwiedzali nasze województwo. Ale aby się nic nie działo, najważniejsze są też działania prewencyjne, które podejmujemy, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. Pod szczególną uwagę będziemy brali obozy harcerskie znajdujące się w terenie leśnym, w jakichś parkach, w terenie trudno dostępnym. Mamy z tymi obozami kontakt, mamy z nimi łączność, uprzedzamy ich o sytuacjach niebezpiecznych, szkolimy ich, jak się zachować, gdy takie sytuacje następują, gdy otrzymują alerty pogodowe. Zwracajmy również uwagę na nasze bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, w których przebywamy w terenie turystycznym, w górach, nad wodą, aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. W szczególności zwracajmy uwagę na takie zdarzenia, które czasami niestety występują, jak zamknięcia osób w samochodach, w pojazdach. Są to bardzo tragiczne sytuacje wtedy, gdy to nastąpi. No, jedynym ratunkiem jest szybkie uwolnienie takich osób czy zwierząt, także zwracajmy na to uwagę, aby do tego nie doprowadzić. Również chciałbym zwrócić uwagę, że w okresie letnim występuje zagrożenie tlenkiem węgla. My mówimy zawsze o nim w zimie, natomiast również w lecie, w sytuacji wysokich temperatur i tak zwanej przyduchy, niskiego ciśnienia atmosferycznego, może nastąpić sytuacja, że w naszych szczególnie łazienkach ten gaz niebezpieczny się znajdzie. Dlatego apelujemy cały czas o wyposażenie się w czujniki tlenku węgla, aby wiedzieć, kiedy ta sytuacja zagrożenia następuje.
7: Co oczywiste, przynosząca wytchnienie przy upałach woda też potrafi być niebezpieczna.
22: Krzysztof Skrzyniarz, prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu.
7: Lato we Wrocławiu. Jakie to są najczęściej zdarzenia, wypadki, jeśli chodzi o wodę?
22: No przede wszystkim upalne dni to jest wchodzenia do rzeki Odra, która jest niebezpieczna. Już wielokrotnie powtarzaliśmy, że rzeka Odra jako szlak żeglowny jest objęta zakazem kąpieli i pływania. Nawet wejście na chwilę do rzeki może powodować niestety jakieś komplikacje. Rzeka jest specyficzna, ponieważ to jest szlak żeglowny, ona jest pogłębiana. Wchodząc ze strony brzegu w niektórych miejscach mamy albo pionowe ściany, ciężko jest wejść, a jak jesteśmy w wodzie, ciężko jest wyjść. Natomiast poza centrum miasta pamiętajmy, że brzegi rzeki są obwarowane kamieniami, głazami, ale zrobiąc krok do przodu, mijając te głazy, jesteśmy w wodzie po kolana. Drugi krok to już mamy wodę do pasa, ale trzeci krok to niejednokrotnie już jest głębokość ponad 2 metra. Jeżeli wpadniemy, możemy mieć problem z wyjściem z tej rzeki na brzeg. Szczególnie jak się zachłyśniemy lub jeżeli jesteśmy po kąpieli słonecznej, jesteśmy nagrzani, gwałtowne wpadnięcie do wody powoduje tak zwany wstrząs termiczny, czy nawet dobry pływak ma po prostu zatrzymaną akcję serca, na ratunek będzie za późno. Więc wchodzimy w takie, do takich miejsc, szczególnie najbliższe dni, te upalne po 30 kilka stopni będą powodowały, że będziemy jednak szukać tej ochłody w wodzie. Przestrzegamy, żeby miejsca bardziej wykorzystać te, które są dopuszczone, czyli pływalnie, kąpieliska lub miejsca, które znamy, ale nie są objęte zakazem. Pamiętajmy, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu. Czy po jednym piwie, czy po mocniejszych trunkach, każde wejście do wody to jest naprawdę ryzyko. Nie zawsze służby mogą zdążyć na czas. Jeżeli jesteśmy w miejscu odosobnionym, czas dojazdu kilkanaście minut może spowodować, że na ratunek będzie za późno. Zalecamy też, żeby korzystając z tego wypoczynku nad wodą, tego turystycznego, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żeby jednak mieć nie tylko w jednostkach, ale żeby mieć założonych na siebie kamizelki ratunkowe i żeby one były zapięte.
7: Często to ludzie chyba ignorują.
22: Tak, siedzimy na kamizelkach, bo wtedy jest wygodniej w kajaku, możemy się popalać, jest fajnie. Tylko pamiętajmy, jeżeli wpadniemy do wody, no to kamizelka razem z kajakiem poleci w jedną stronę, my w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma słabe umiejętności pływackie, może nie dogonić tej kamizelki. Niejednokrotnie kamizelka zostaje w wywróconym kajaku i nie mamy do niej dostęp. I to nie chodzi nawet o nasze umiejętności, ale przede wszystkim nieuwagę innych użytkowników. Płynie motorówka, która wytworzy fale, lub nawet takie zdarzenia mogą być jak ostatnio, czyli wyładowania atmosferyczne. Jeżeli jesteśmy na dużym, otwartym akwenie, płyniemy kajakiem, jest szansa na to, że możemy być też trafieni piorunem. Wtedy kamizelka nas utrzyma na lustrze wody, na ratunek zawsze będzie czas, natomiast jeżeli będziemy bez kamizelki, no to niestety możemy mieć wtedy problemy. Więc apelujemy, zakładamy kamizelki, korzystamy z miejsc bezpiecznych, czyli tam, gdzie są ratownicy, mówimy o pływalniach, o kąpieliskach, no i pod żadnym pozorem nie wchodzimy do wody po zmroku. My wiemy, że wieczory są dość długie i do 21, do 22 godziny jeszcze jest w miarę jasno, ale wypadek po godzinie 21 i prowadzenie działań ratowniczych w nocy właściwie równe są z bardzo małą szansą na odratowanie i odnalezienie, odratowanie takiej osoby. Więc starajmy się zachowywać naprawdę rozsądnie, bezpiecznie. Zwracajmy szczególną uwagę na młodzież, na nasze pociechy, żeby one nie wchodziły do wody. Wiemy, że zaczynają się wakacje, że rodzice nie mają kontroli nad nastolatkami, ale takie 10, 8, 12-letnie dzieci, które same przychodzą nad wodę, to jest naprawdę ostatnimi dniami bardzo duży problem dla nas, dlatego że zdarzało się, że nawet 6-7-latki przychodziły same nad wodę i wchodziły do Odry.
7: No właśnie, jeśli chodzi o to wchodzenie do Odry, ja słyszałam też takie stwierdzenie, że zwłaszcza w centrum, jeśli się tam wpadnie, to już właściwie ciężko bardzo jest się wydostać.
22: Tak, tam jest, pamiętajmy, że tam jest zwężenie kanałów. Rzeka płynie dość szeroko, natomiast jeżeli wchodzi w centrum miasta, ten wrocławski węzeł wodny, śródmiejski węzeł wodny, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Tego może u góry nie widać, ale największy nurt jest pod lustrem wody. Więc jak ktoś wpadnie, będzie tą osobę ciągnęło. I teraz uwaga, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe. One są pokryte niejednokrotnie jakąś, no powiedzmy, organicznym materiałem czy brudem i nie jesteśmy w stanie się niczego złapać. Nie wszędzie. Są oczywiście miejsca tam, gdzie są przystanie, gdzie można wyjść na górę, ale w większości te osoby nie są w stanie dopłynąć tych kilkudziesięciu, kilkuset metrów do tych miejsc. No i pamiętajmy, że też są inni użytkownicy. Jeżeli jesteśmy w wodzie i płyną motorówki, płyną inne jednostki, statki, mogą nas nie zauważyć. Dlatego jest ten zakaz. Wielokrotnie się nas pytano, dlaczego nie ma znaków na brzegu. Proszę Państwa, szlak żeglowny traktujemy jak autostradę. Na autostradzie też nie ma znaków, że nie wolno chodzić pieszo. Po prostu przepisy mówią o tym, że nie wolno się poruszać pieszo po autostradzie. Podobnie jest z Odrą. Nie muszą mieć znaki. Jest to szlak żeglugowy, w związku z tym nie należy do niego wchodzić nawet na chwilę. Zdarzały się przypadki, że osoby, które chcą się schłodzić, nachylają się, bardzo rozgrzane, nachylają się nad wodę, żeby się schłodzić, i to gwałtowne nachylenie w wysokiej temperaturze, a jeszcze przy alkoholu powoduje, że niestety tracimy przytomność i wpadamy do wody, chwila nieuwagi i jest tragedia.
7: Kiedy jest upalnie, chcemy popływać, schłodzić się, jedziemy nad jezioro, których znowu wokół Wrocławia tych zbiorników wodnych nie ma aż tak dużo do wyboru. Niektórzy rzeczywiście decydują się na takie miejsca, gdzie nie ma ratowników. Państwo mówią, żeby kategorycznie nie wybierać takich przestrzeni.
22: Znaczy miejsca, które są objęte zakazem. Jeżeli są takie miejsca, gdzie faktycznie korzystamy, no to kilka podstawowych zasad. Nie wchodzimy po alkoholu, uwaga, nie wchodzimy sami. Staramy się korzystać z takiego miejsca, gdzie są osoby trzecie, nawet nie, te, które nie przyszły z nami, ale na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia są w stanie podjąć jakieś działania ratownicze. Czyli spróbujmy wejść koło wędkarza, no nie za blisko, żeby mu nie przeszkadzać. Spróbujmy wejść tam, gdzie są inne osoby rozłożone i też korzystają z wody. Natomiast upewnijmy się, czy to nie ma tam faktycznie zakazu kąpieli. I kategorycznie nie róbmy tego po zmroku.
7: Mhm. Bojka obowiązkowa?
22: Bojka nie. Bojka to jest dla osób, które potrafią pływać, które pływają dłuższe dystanse, to jest ich bezpieczeństwo. Czyli taka malutka bojka, którą pływak ma przyczepioną do siebie, jeżeli on płynie, jak się źle poczuje, może się źle poczuć, wysiłek fizyczny, termoklina, nagle kurcze, przykurcze, może się takie bojki przytrzymać taka osoba i to jest bezpiecznie, polecamy, ale dla pływaków. Natomiast to jest też informacja dla innych użytkowników. One przeważnie są w kolorach jaskrawych, pomarańczowym albo selenowym, czerwonym i ktoś, kto płynie łódką, skuterem, może nie zobaczyć odpoczywającego pływaka z głową nad lustrem wody, ale na pewno zobaczy bojkę, więc to jest też taki element informacyjny, rzadko stosowany, ale to są raczej osoby, które chcą pływać jakieś długie dystanse i też polecamy, jeżeli chcemy zrobić jakiś duży dystans na dużym akwenie, nie pójmy na drugą stronę, nie pójmy na środek, pływajmy wzdłuż brzegu. Te kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od brzegu, cokolwiek się może stać, zawsze możemy krzyknąć, zawsze ktoś może nam pomóc, wezwać pomocy. No i właśnie, z tą pomocą, jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia, jeżeli nie jesteśmy przeszkolonymi, to apelujemy, nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami wodnymi. Nie wchodźmy do wody, nie ratujmy. Nasze umiejętności, nawet dobre pływackie, w zetknięciu z osobą, która tonie, jest agresywna, jest niebezpieczna, mogą nie starczyć i może być tragedia. Wzywajmy pomocy, dzwońmy na numery 112 czy 984, to jest numer dedykowany do ratownictwa wodnego, które obsługuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i tutaj postaramy się jak najszybciej dotrzeć i udzielić pomocy. Pamiętajmy też, że człowiek tonie kilka minut, od 3 do 6 minut. To nie jest tak, że jak ktoś wpadnie do wody, od razu utonął. W przeciągu tych kilku minut jesteśmy my albo inne służby, tak jak Straż Pożarna czy Policja, jesteśmy w stanie dotrzeć i takiej osoby pomóc. Więc nie próbujmy sami ratować. Jeżeli ktoś posiada umiejętności dobre pływackie, zapraszamy na szkolenia ratowników wodnych.
7: Tyle o pływaniu w kontekście bezpieczeństwa. To jeszcze o zachowaniu na drogach i o tym, jak służby na Dolnym Śląsku sprawdzają kierowców w wakacje.
0: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Taka akcja, i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna, to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami. Taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów ruchu drogowego komend podległych, czyli komend miejskich i powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby też te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
7: No właśnie, o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
0: To znaczy, tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia, zdarzenia jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
7: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
0: Oczywiście, że można dostać mandat. Jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie i tak się zdarzało w przyszłości przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępstwa. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
7: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
0: Nie, to są całe wakacje. To jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia i będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
7: A wyjaśniał to naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podkomisarz Paweł Komza.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść. Także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych. Można po

0: Spartan, bo do niej one należą, proponuje jednak też inne formy aktywności i o tych letnich możliwościach właśnie teraz.
1: Maciej Moczko, rzecznik prasowy spółki Spartan.
0: Mamy letni czas, to na pewno wrocławianie już odczuwają, a Spartan daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o te aktywności. To może klasycznie, co z tą wodą, bo tutaj myślę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia mają z czego korzystać.
1: Tak, to ja zacznę tak. Lato rozpoczyna się w Spartanie, także mamy otwarte już od początku czerwca dwa kąpieliska. Kąpielisko Park Glinianki, które od 1 czerwca jest już uruchomione przy ulicy Kosmonautów 2. Jest to taki kultowy obiekt z trzema zbiornikami, z czego jeden jest adaptowany pod właśnie staw kąpielowy oraz staw do sportów wodnych, czyli tam wypożyczymy kajaki, wypożyczymy rowerki oraz słupy. Także to jest taki staw, gdzie sobie popływamy i nad nami czuwają ratownicy. Oprócz tego na tym stawie jest również największy we Wrocławiu rozstawiony wodny tor przeszkód, co jest ogromną atrakcją dla dzieci, które z chęcią, nie tylko dla dzieci, tak naprawdę całymi rodzinami korzystają z tego toru. W tym roku też taką nowością, która się pojawiła właśnie na Gliniankach, to jest piana party, czyli bawimy się z dzieciakami w sztucznej pianie, bezpiecznej dla nich. Robi to ogromną furorę. Kolejnym kąpieliskiem, które tworzyliśmy parę dni później na Boże Ciało, to jest pływalnia Orbita, czyli taki kompleks nowoczesnych basenów zewnętrznych przy ulicy Wejherowskiej. Piękny obiekt, nowoczesny, wybudowany w technice tych takich niecek ze stali nierdzewnej. Także jest to bezpieczny obiekt przeznaczony dla rodzin, ponieważ mamy tutaj również brodzik 40 cm, gdzie dzieciaczki sobie mogą swobodnie i bezpiecznie pobawić się. Tutaj mają dla siebie plac zabaw. Oprócz tego na dwóch pozostałych nieckach można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać. Także bardzo, bardzo fajny obiekt. No i w tym roku zyskał tak zwaną strefę tropikalną, czyli rozstawiliśmy takie parasole, trzcinowe, leżaki dołożyliśmy.
0: Palemki.
1: Tak, także jest i palmy również się pojawiły żywe. Także jest bardzo pięknie przygotowany obiekt, zachęcam do tego, aby korzystać. No już widzimy, że jest gorąco i już wrocławianie korzystają z tych obiektów.
0: Wspomniałeś o słupach i to taka aktywność, która coraz bardziej staje się popularna. Faktycznie widać, że wrocławianie często akurat z tej formy korzystają?
1: Tak, bardzo często korzystają z tej formy, z tego względu, no wiadomo, no kajaki już i rowerki czasami są już tak oklepane, że już tutaj popływałem, tutaj z tego skorzystałem. A słup to jest to rzecz taka, która wymaga trochę też takiej sprawności, równowagi i warto również na czymś takim, na takiej desce z wiosłem popływać. To wszystko jest i czeka na naszych klientów na kąpielisku Park Glinianki przy ulicy Kosmonautów.
0: Może niekoniecznie takie duże temperatury, wysokie temperatury sprzyjają temu, chociaż nie wiem, nigdy tego nie robiłam, ale myślę o wędkowaniu. Tutaj też macie taką formę aktywności, a jak troszeczkę ta temperatura latem na przykład spadnie, to również zachęcacie.
1: Tak, zachęcamy do tego właśnie na kąpielisku Park Glinianki. Tam rozwinął się ten temat wędkarstwa bardzo mocno w tym sezonie. Też z tego względu, że mamy podpisane takie porozumienie, gdzie partnerem tych stawów, na które są przy ulicy Kosmonautów, są stawy milickie, które objęły swoim patronatem ten obiekt. Także dbają o to, co się dzieje w tej wodzie, jakie ryby pływają. Te stawy są regularnie zarybiane. One są podzielone również na takie strefy, gdzie można wyłowić rybę i zabrać ze sobą, ale jest też staw taki, który cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie staw złów i wypuść. To jest coraz bardziej taka atrakcyjna forma sportowa, że tej ryby po prostu nie zabieramy ze sobą, łapiemy ją, pokazujemy i wpuszczamy ją z powrotem, żeby żyła sobie dalej w tym stawie. Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść również na kąpielisko Park Glinianki i skorzystać z tego obiektu.
0: Mm-hmm. Tutaj jest opcja karnetów, jeżeli się nie mylę.
1: Tak, tam możemy wykupić karnet całosezonowy albo wykupić takie wejściówki jednodniowe. Albo jest jeszcze jedna rzecz, którą wprowadziliśmy w tym roku, karnety takie weekendowe. Czyli ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, zamawiają sobie pomost dla siebie tylko i wyłącznie. wyłącznie taki wędkarski. Tam mogą sobie rozbić namiot, mogą w tym czasie po prostu połowić sobie ryby przez cały dzień, ale również przez całą noc.
0: To teraz też coś, co może jak ta temperatura aż tak wysoka w te lato nie będzie, a myślę o tenisie. To też bardzo popularny sport i bardzo pewnie chętnie uprawiany przez wrocławian.

0: Tak, szczególnie po takich sukcesach, jakie mieliśmy w tym roku i objawieniu Mai Chwalińskiej, także tutaj korty też są bardzo mocno odwiedzane przez naszych klientów. My jako spółka Spartan mamy najwięcej kortów we Wrocławiu. W okresie wiosenno-letnim otwieramy 25 kortów. Są to korty rozmieszczone w różnych częściach Wrocławia, przy ulicy Spiskiej, przy ulicy Pułtuskiej, przy ulicy Lubińskiej. Mamy korty zarówno zewnętrzne, mamy również korty w halach. Także to jest o tyle fajne, że jeżeli mamy taką słabszą pogodę, kiedy pada deszcz, nie musimy rezygnować z tego tenisa, tylko możemy przenieść się do hali i w tej hali pograć. Mamy różnego rodzaju nawierzchnie. W przeważającej części są to nawierzchnie ceglane. Mamy również hardcore, czyli tak twardą nawierzchnię, gdzie można pograć. Mam takich 5 takich kortów w hali przy ulicy Pułtuskiej. Także piękne obiekty tenisowe we Wrocławiu. Spartan stawia na tenis, wspiera tenisistów. No i oprócz tego, że proponujemy tę formę sportową dzieciom, młodzieży, dorosłym, to również zachęcamy poprzez różnego rodzaju aktywności, czy szkółki, czy półkolonie. Tam również te dyscypliny są wplecione.
1: Zaraz przejdziemy do tych dzieciaków, a ja sobie tak właśnie jeszcze myślę o tych dorosłych. Czy ci dorośli też, albo inaczej, czy częściej to właśnie z kortów korzystają dorośli, czy może jednak dzieciaki zachęcone tymi sukcesami, o których mówiłeś, no chcą być jak te największe top gwiazdy?
0: To jest różnie. To jest w zależności od pory dnia również, tak? Bo dzieci, wiadomo, do południa z reguły były do tej pory w szkołach, także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych, tam się czują dobrze, czują rywalizację również, no i ta nauka też idzie tam dosyć płynnie. A oprócz tego, wiadomo, też przychodzą do nas kluby, które trenują zarówno dzieci, jak i dorosłych, także ciężko powiedzieć, jaka jest tutaj przewaga.
1: Zasadniczo planujemy wakacje z wyprzedzeniem, ale są też fani last minute. No to co oferuje spółka Spartan dla spóźnialskich rodziców? Wracamy do rzecznika tej spółki, Macieja Moczko. No dobra, to teraz te dzieciaki i półkolonie. Co roku jest duże obłożenie.
0: Tak, co roku rodzice mają dylemat taki, co zrobić w te wakacje, no bo mam te 2 tygodnie i w te 2 tygodnie mogę gdzieś zabrać swoje dzieci albo dziecko na wakacje, no ale co zrobić z pozostałymi tygodniami? No to my wychodzimy tutaj naprzeciw i cieszymy się, że te półkolonie możemy organizować dla Wrocławia. Mamy 6 lokalizacji, w których organizujemy 6 różnych półkolonii. W tym roku, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, stawiamy również na tenis i staramy się ten tenis wplatać w różnego rodzaju półkolonie. Może zacznijmy od tych takich najbardziej popularnych. To jest półkolonia pływacko-rolkarska, która odbywa się przy ulicy Wejherowskiej. Tam łączymy te 2 dyscypliny, zarówno pływanie. Dzieci pływają na basenie krytym. Jak jest ładna pogoda, wychodzą, mają również aktywności na pływalni letniej. A oprócz tego również uczą się jeździć na rolkach albo doskonalić tę jazdę na rolkach. Także nie ma nudy. Tutaj te dzieci są zagospodarowane od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 już można przeprowadzić, także przed pracą o godzinie 16:30 najedzone, w dobrych humorach, nauczone różnych dyscyplin sportu można odebrać. Kolejna taka fajna półkolonia to jest półkolonia tenisowo, właśnie rolkarska, gdzie łączymy te 2 dyscypliny przy ulicy Spiskiej. Oprócz tego mamy półkolonię piłkarsko-tenisową przy ulicy Krajewskiego, gdzie dzieci grają w piłkę nożną, a również grają w tenisa. Półkolonia piłkarska przy ulicy Lubińskiej, mamy tam piękny balon piłkarski ze sztuczną trawą, także tam dzieciaki mają również swoją bazę. Oprócz tego te obiekty przy ulicy Krajewskiego i przy ulicy Lubińskiej to jest dom Akademii Piłkarskiej Spartan, który też bardzo mocno promujemy w tym roku i zachęcamy młodych i młode zawodniczki do tego, aby uczestniczyły w naszych zajęciach. No i taka półkolonia również rolkarska na Nowym Dworze, na tym kompleksie do sportów rotkarskich przy ulicy Jaksonowickiej. No i półkolonia tenisowo-sportowa przy ulicy Halera, czyli naprzeciwko Borku, a także każdy znajdzie gdzieś tam swoją lokalizację we Wrocławiu, tam, gdzie ma najbliżej. Niech zapyta dziecko, jaką dyscyplinę sportu lubi albo chciałby poznać. Na pewno z nami tą dyscyplinę pozna i na pewno wyjdzie zachwycona.
1: Jest co robić i z czego wybierać. A propos tego wyboru, czy rodzice mogą wybierać na przykład konkretne dni, jeżeli zakładam, że powiedzmy zrobią to na ostatnią chwilę, będzie lipiec, a chcieliby na sierpień, czy mogą to jakoś podzielić? Jak to u was wygląda?
0: U nas wygląda tak, że te my właśnie wprowadzamy tak zwane last minute. No i można wykupić. W ogóle mamy przez całe wakacje mamy mnóstwo tych turnusów, także każdego tygodnia coś się dzieje na każdym obiekcie, także tutaj jest z czego wybrać. Jeżeli chcemy wybrać półkolonie w sierpniu, a jesteśmy dzisiaj w lipcu, no to zawsze możemy wykupić te półkolonie w sierpniu, zobaczyć na przykład w lipcu popuścić na jedną półkolonię, a w sierpniu puścić na inną dziecko, jeżeli się spodoba, a naprawdę gwarantuję, że atmosfera i instruktorzy i wychowawcy są naprawdę super i dzieci zawsze wychodzą na zadowolone.
1: Zapisy na półkolonie oczywiście na stronie Spartana, spółki Spartan, a ja jeszcze wrócę do tych glinianek. Jakbyśmy mieli opisać, jak one się zmieniły przez ten ostatni czas, bo prowadziłam dosłownie kilka dni temu rozmowę z osobą, która na gliniankach była 20 lat temu, może jakoś tak, i wspominała, że już po prostu nie wie, jak to miejsce wygląda. Oczywiście wspomnieliśmy tutaj mniej więcej. Ta osoba musi pojechać i sobie wyobrazić, ale właśnie, jak się te glinianki przez ostatnie lata zmieniły?
0: Przez ostatnie lata dosyć mocno się zmieniły. Staramy się wprowadzać przede wszystkim jak najwięcej aktywności dla naszych klientów. Staramy się również o to, aby ten obiekt stawał się nie tylko obiektem, który funkcjonuje w ciągu lata, tak? Czyli żeby on również rozszerzał swoją działalność na pozostałe miesiące i takim właśnie krokiem, jednym z tych kroków to było właśnie otwarcie tego łowiska. Również podjęcie współpracy ze Stawami Mielickimi, czyli dosyć poważnej takiego przedsięwzięcia, które promuje nasz obiekt, no i też nadaje rangę temu, co tam można złowić, temu, co tam można po prostu spotkać, tak, na tym obiekcie. Także to jest to z tych atrakcji, które się właśnie pojawiają, czyli to, co angażuje naszych klientów, czyli przede wszystkim właśnie ten wodny tor przeszkód, wróciło po 20 chyba latach wróciła wypożyczania sprzętu wodnego, tak, czyli kajaki, rowerki, te nasze supy, tak. Do tego jest wake park dla osób, które już coś pływają, mogą również skorzystać z jazdy na desce, na takim wyciągu wodnym, tak? No i oprócz tego wprowadzamy takie aktywności również popołudniowe, czyli na przykład nocowanki. Nocowanki pod namiotem. Również można się zapisać w sezonie na takie wziąć dziecko i niekoniecznie wyjeżdżać z Wrocławia pod namiot. Można przyjechać na glinianki od godziny powiedzmy tamtej 16, 17. Rozpocząć biwakowanie tam na miejscu, rozpalić ognisko, pobawić się z animatorami, także to jest super rzecz, o którą wzbogaciliśmy również w ostatnim czasie kąpielisko glinianki. Teren został pięknie ogrodzony, teren został przygotowany pod plażowanie, także są zrobione strefy zarówno do grillowania, jak i do strefy do plażowania. Plaża jest uregulowana, brodzik ze względu na to, że coraz więcej rodzin z dziećmi przychodzi, został powiększony specjalnie dla nich, wstawione dwie małe zjeżdżalnie dla dzieciaczków. Także ten obiekt rozwija się. Chcielibyśmy więcej, liczymy na więcej, gdyż cały czas w głowie mamy, żeby powstała tam wioska saunowa, która stworzy wtedy nam naprawdę obiekt całoroczny. Już to nie będzie obiekt sezonowy. Jeżeli powstanie ta wioska saunowa, będzie można tam również w okresie jesienno-zimowym przyjść, pomorsować. Pojawi się smażalnia ryb. No, takie plany mamy, myślimy o tym, chcielibyśmy, żeby tak to wyszło i dążymy do tego z roku na rok.
1: Zanim jednak zmiany całoroczne na wrocławskich gliniankach, no to korzystajcie z tych obiektów spółki Spartan w te gorące lato. A o bogatej ofercie, także tej półkolonijnej, opowiadał nam dziś rzecznik spółki Maciej Moczko.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: O reklamie.
8: Yeah.
2: Siemanko, niedziela wjeżdża właśnie wszędzie tam, gdzie jesteście, nad wodę, do ogródków, a może jeszcze do łóżek pod kołderkę, chociaż dzisiaj to chyba nikt pod kołdrą nie spał, co? Gorąco! A u nas muzyka, która będzie jak taka orężatka, rozumiecie, z kostkami lodu i cytrynką. Breaking Dishes, Ellie Oaks na początek. Opoka, siema, to...

Nie ma za co, nie ma za co. Sorry, papi, topic, Becky G w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. 28 czerwca w kalendarzu. To jest drugi dzień wakacji 2026. Drugi dzień naprawdę potwornych upałów. Dzisiaj nawet 39 stopni mogą pokazywać termometry, więc sprawdzamy, czy te prognozy się rzeczywiście sprawdzają. Czekam na wasze foty, na wasze głosówki. Pokażcie, jak u was jest już teraz o tej godzinie, bo 10:15 na zegarkach, ale gdzieniegdzie już ponad 30 stopni na bank. Na bank po prostu. Więc WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie. Oczywiście wbijając adres na stronie na waszych smartfonach. A teraz Secrets, Tiesto, Kashmir w Melo. W weekendowym Melo. Gramy.

0: Eben z numerem Halo w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Mówiłem już, że będę miał dla was dzisiaj wejściówki na Sunrise Festival. Nie mówiłem? To nadrabiam szybko zaległości, będę miał. Ale jeszcze nie powiem kiedy. Drenchel Indiana z numerem Freed From Desire za kilka minut.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TV

0: biedronka.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jak kość. Uwielbiam super ceny.
15: Okej, raport wysłany.
16: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
15: Słucham?
16: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
15: O kim ty mówisz?
16: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
15: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
16: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
17: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
18: dalej masz. Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
19: Tania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
21: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Sub Focus, Baby Close z numerem On and On. Takie gorące numery gramy wam po godzinie 10. Gorące, bo gorące, ale nie rozgrzewające. Już nie przesadzajmy, bardziej działają jak takie lody waniliowo-pistacjowe, co? Dostałem parę zdjęć, rzeczywiście już ponad 30 stopni, między innymi w okolicach stolicy województwa świętokrzyskiego. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy dzisiaj wypoczywają nad wodą, na przykład nad zalewem w Morawicy. Bawcie się dobrze.

0: wiem, że czekacie na Alana Walkera z Ewą Max i numer Fate, ale póki co Sweet Dreams z Iman Beckiem w Melo. Alan Walker, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. No pewnie, że tam będziemy z wami. Bardzo się cieszymy i nie mogę się doczekać. Lipiec już za pasem, a u nas za pasem 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Talk to You, Another Five for Ultra. Disco przed południem zawsze jest spoko, nie? No to zaraz, leci do was.
1: Reklama.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa!
12: A, no to kupimy taniej, taniej, akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
16: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Castorama!
20: Teoria
2: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
22: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
23: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
24: O reklamie.
25: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Siemanko, ale gorąco dzisiaj, co? No to dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was. Będę miał dzisiaj wejściowy na Sunrise Festival, ale na razie mam Talk to You, Another If I Fall Ultra w weekendowy.

Taki numer, który jednoczy ludzi z całego świata, bo super to zabrzmi pewnie na Tomorrowland, super to zabrzmiałoby na Sunrise Festival i świetnie zabrzmiałoby też gdzieś na jakimś festynie country w Stanach Zjednoczonych. No i jakiś taki uniwersalny ten Run, Run, River. David Guetta, Alogi, Stick Figure w Melo Radio. Gorąco wszędzie tam, gdzie jesteście, no i dostaję te piękne i przerażające zarazem zdjęcia. Pozdrawiamy z Trójmiasta, póki co 34 stopnie. Fajnie tak, nie za zimno, napisała Magda z całą familią. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i wszystkich was. Gdyby lata było za mało, to jeszcze lato w piosence od Bryskiej dla was.

0: Anima w roli modela na paryskim tygodniu mody. Bad Angel przed momentem w Melo Radio, a już za kilka chwil tu Colors i Loveful. Tak malujemy waszą niedzielę. Gorąco dzisiaj, co? Pokażcie, jak jest u was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Dostaniesz coś za świadectwo?
19: No raczej. Rabat od Media Expert.
18: Wow, też chcę.
19: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
18: Mega.
20: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł. A za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
21: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
22: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Oszczędni tankują taniej.
24: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
25: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Carla Fernandez. Jakie gorące nazwisko, jakie gorące. Co jeśli temperatura dobije dzisiaj do 40, pyta Marcelina. Marcelina, nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej znaleźć dużo cienia, nie wiem, może jakąś wannę z zimną wodą wystawić na zewnątrz. Patentów można mieć sporo, jak się chłodzić w takie upały, więc czekam z niecierpliwością, będę je rzucał dalej. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości. Tak a propos temperatury w Trójmieście, było 34, Magda napisała i już 36.

0: In My Mind, Dinology di Agostino w Melo Radio. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na to gorące już prawie popołudnie. Tak, dzisiaj kąpiele w wodzie wskazane, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach. Uważajcie.
1: A już o 12 zagramy
0: Waterfalls, James Hype.

0: muzyczne orzeźwienie już za chwilę, punktualnie w południe.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy.
10: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia Gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
21: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Castorama. Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii miał być nowy grill.
24: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Wrocław.
26: 6, 6, 6, już południa, u nas Waterfalls i James Hype, to jest pierwszy gorący numer od nas dla was, inni gadają, my już gramy, za chwilę Katy Perry z Hot and Cold, wybieramy to drugie, oczywiście.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał w środku lata, coś pięknego. Gips, PZ i For Money w Melo Radio. Gramy wam najgoręcej, jak się da, wszystko po to, byście byli jak najlepiej schłodzeni. No ale czy to w ogóle możliwe przy tak wysokich temperaturach? Czytam sobie i kolejne informacje z Polski płynące. 36 stopni znowu w okolicach Krakowa. Czy to jest w ogóle możliwe? Wysłajcie zdjęcia, jeżeli wasze telefony jeszcze działają w tak wysokich temperaturach. No i dajcie znać, gdzie się dzisiaj chłodzicie, gdzie warto nad wodę, a gdzie takie tłumy, że lepiej schować się w domu w cieniu, zrobić zimną lemoniatkę i pogłośnić sobie Sigale. Wish you well!

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
4: Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
19: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zamki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka, gotowe. Torenie. No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
0: MediaMarkt. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Żeby taka hotelowa doba mogła sobie trochę potrwać, to parę złotych może się przydać, co? Jeżeli brakuje w portfelach, na kontach, to szybko sięgnijcie po szybką kasę od Meloradia. Mamy ją oczywiście dla was. Meloradio.pl, tam wbijacie i tam dajecie znać, na co tych pieniędzy naprawdę potrzebujecie. A w wakacje to wiadomo, że na wszystko są potrzebne. Kizo Disney przed momentem, a Save My Love od Kygo i Khalida już za chwilę pojawi się na naszej antenie, a z nimi Griffin, który jest jedną z gwiazd tegorocznej odsłony Tomorrowland. Będziemy tam z wami już w lipcu.

0: Scream and Shout, Will.i.am, Britney Spears, no i to jest temperatura. Dostałem zdjęcie od słuchacza. Na jednym zdjęciu Tunezja, 37 stopni, na drugim Borkowice, jak się domyślam, stary, tam gdzie jesteś, 36 stopni. No i to jest lato.
1: A już o 13 zagramy.
0: A my lejemy wam lemoniadę, Beauty and the Beat. W ogóle to ja nie wiem, o co wam chodzi. U mnie w studiu 20.
1: Reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
12: Gastorama.
5: Teoria
12: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: We'll be right back. Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: Też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Castorama.
19: Teoria
5: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Siemanko, cześć, czołem, Justin Bieber, Nicki Minaj w naszej ekipie. Za chwilę dołączy do nich Doda, ale najpierw to oni sobie w duecie pośpiewają Beauty and the Beat. Inni gadają, a oni śpiewają. Czy jakoś tak.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Taki muzyczny skład u nas w Melo Radio, a wspaniały line-up ma w tym roku Sunrise Festival. Świetna Yellow Stage oczywiście powstanie. W zeszłym roku to był jeszcze namiot, a w tym coś niesamowitego, Red Stage. No nie ma co ukrywać, że ten pokaz zeszłoroczny wizualno-dźwiękowy po prostu powalił na kolana. Byłem, widziałem i podpisuję się obiema rękami, więc z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się tam w tym roku. Jak chcecie to wszystko, co będzie się tam działo w Kołobrzegu zobaczyć, to będę miał dzisiaj dla was zaproszenie. Zaproszenie na trzeci dzień Sunrise Festival. Bądźcie czujni, to już wkrótce. Teraz Flip It.

Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. No dobra, to ja już wszystko wiem. Wiem, jak będziecie mnie przekonywać do tego, żeby właśnie was zaprosić na Sunrise Festival. Jeszcze w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę. To tylko dodam, szykujcie WhatsAppa, będzie potrzebne. Znajdziecie go oczywiście, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. To tam jest, bo będą potrzebne głosówki.

0: Tania Niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

Troubles i Embrother w Meloradiu, niezapomniany i hit i Embrother, nasz polski producent, który zawsze będzie w naszych serduchach, tak jak Sunrise Festival, na który każdy chce jechać, każdy, ja wiem, nie wstydźcie się, trzeba to przyznać. No to teraz mam dla was propozycję, bo mam wejściówkę na Sunrise Festival, dokładnie wejściówkę na niedzielę 2 sierpnia dla ciebie, osoby towarzyszącej, tylko wyobraź sobie, że jedziesz tam do Kołobrzegu, stajesz przed bramkami, okazuje się, że masz tylko jeden bilet. Tylko jedna osoba wejść może. I co wtedy robisz? Jaka rozkmina pojawia się w twojej głowie? Co zrobisz, żebyście weszli oboje? A? I to jest twoje zadanie. Wyślij głosówkę do mnie na WhatsAppa. Na meloradio.pl znajdziesz opcję, żeby wysłać głosówkę do nas. Za najbardziej kreatywną odpowiedź podwójne zaproszenie na Sunrise Festival będzie twoje.

0: Axwell Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Oczywiście zagrają, mam podwójną wejściówkę na trzeci dzień festiwalu, na 2 sierpnia, na niedzielę. No i pytam, wyobrażasz sobie, że stajesz przed bramkami, jesteście we dwójkę, ale tylko masz jeden bilet. I co wtedy robisz? No i się zaczęło.
1: Jadę z żoną, ona udaje, że jestem niepełnosprawny i wchodzi jako mój opiekun.
0: Stary, ja bym uważał, bo jak mówiła babcia, no, żeby ci tak, wnusiu, nie zostało. Czekam na wasze kreatywne propozycje. Wysyłajcie wasze głosówki na WhatsAppa. Po 14 podwójna wejściowa na Sunrise Festival będzie twoja.
2: A już o 14 zagramy
0: Talk to You, Another i Fivefold Ultra. Aha, a WhatsAppa znajdziecie oczywiście, jak wbijecie na smartfonach meloradio.pl. To na dole jest opcja do wysyłania głosówek.

0: autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Kocham was, uwielbiam waszą kreatywność. Mam taką bekę z tego, co wysyłacie. Naprawdę. Popuszczę wam te głosówki za chwilę. A tą najlepszą zostawimy sobie na sam koniec, ale to już w tej godzinie. Opoka się ma na to weekendowe melo. Nie wiem, ile dni do Sunrise Festival zostało, ale wiem, że w tej godzinie podwójne zaproszenie trafi do kogoś z was. Talk to you, Anodory, Five Full Ultra. Dla was, róbcie głośniej.

0: w Melo Radio. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś stanęła przed wejściem na Sunrise Festival i okazało się, że jest was dwoje, ale tylko jeden bilet? I to są wasze propozycje.
1: Biorę koleżankę na barana, ubieramy długi czarny płaszcz i udaję, że jestem lekko przy kości.
2: Ściągam wtedy koszulkę, pokazuję klatę i mówię: wpuść nas, proszę. Wpuść, bo będą problemy.
3: Jeśli druga osoba by nie mogła wejść, to bym powiedział po prostu, że to jest osoba znająca Piaska.
0: Ło, człowieku, to tobie bilety nie są w ogóle potrzebne.
4: Możemy się przewiązać bandażami i będziemy udawać bliźniaków siamskich.
0: To są wasze patenty, ale są jeszcze kolejne. Obiecuję, że w tej godzinie wybiorę tego numero uno, osobę, której wręczę podwójną wejściówkę, ale te wszystkie oczywiście cudowne, wspaniałe, mega kreatywne. Próbujcie, może się uda.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chcę więcej, Fuka i Liwka w Melo Radio.
1: To wzięłabym ochroniarza na bok i powiedziałabym mu tak: słuchaj, przepraszam, ale my jesteśmy w pakiecie jak kebab z frytkami. Rozdzielać nas nie wolno.
0: No patenty na to, jak wejść na Sunrise Festival, kiedy jest was dwoje, a tylko jeden bilet, są różne. Za chwilę wielki finał. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: No, klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
5: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
0: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny!
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Wakacyjne wieczory są nasze.
18: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
18: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
17: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
18: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: numer, na który czekaliście być może od wczesnych godzin porannych w ramach rozgrzewki przed naprawdę wspaniałym sezonem imprezowym. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale wiem, że czekacie też na podwójną wejściówkę. No to dobra, jeszcze szybko zaglądam do waszych propozycji. Przypomnę szybko, pytanie brzmiało: co byś zrobił, gdybyś stanął przed wejściem na Sunrise Festival z osobą towarzyszącą, a wejściówkę miałbyś tylko jedną?
2: Jak byłem mały, to się nauczyłem szybko biegać, żeby mnie ojciec z pasem gonił, więc bilet bym zostawił dziewczynie, a ja bym sobie tam jakoś szybko wbiegł.
3: Ja wchodzę na Sunrise, a koleżankę żegnam i proponuję pociąg.
0: No to było bardzo grube, ale była jeszcze jedna ciekawa propozycja. Posłuchajcie jej naprawdę uważnie.
4: Przekonuję osobę sprawdzającą moje bilety, że jeżeli mi wpuści, to po całej imprezie zostaje i ja sprzota cały ten bałagan po wszystkich.
0: Słowo się rzekło, Kinga, słowo się rzekło, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ty się nie wycofujesz ze swoich słów?
5: Za to zrobię wszystko, oczywiście, że nie.
0: Kinga.
5: Nie wycofuję się, będę sprzątała.
0: Ale wiesz, że DJ Chris nas słucha. On naprawdę może wziąć sobie to do serca. A ja palcem
5: mój
0: cię wytknę i pokażę.
5: Chris, będziemy razem sprzątali.
0: Dobrze, Kinga, no więc teraz już tak oficjalnie, 2 sierpnia, niedziela. To jest ostatni dzień Sunrise Festival 2026. Jedziesz tam! Kocham taką radość. Kingusia, ściskamy cię mocno. Bawcie się dobrze z Meloradiem. Pa!
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Aż się łezka wokół kręci, nie? Jak ludzie się cieszą. Obiecujemy, że to nie ostatnie zaproszenie, które wam podarujemy, bo chcemy, żeby było was jak najwięcej, Melolutki, na tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. A to już Body Talk i Ale Farben.

0: Oto o 15:00 coś ciekawego przed nami. Uwaga!
1: A już o 15:00 zagramy!
2: Zokarię.
0: Bawcie się dobrze. Nie żebym się chwalił, nie żebym się żalił, ale na urlop jadę.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Zostańcie, bo za chwilę rozgrzewka przed cudownym niedzielnym wieczorem. Konrad już w studiu.
1: Siemanko.
0: No to co?

0: Reklama. Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty. Ty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze najlepsza muza. Andy Dalsy z Okaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też September. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

David Guetta, Alok i Run, Run River, czyli trzecie miejsce w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. Ten numer bardzo polubiliście. A Książulo ostatnio, słuchajcie, odwiedził ten słynny hotel w Pobierowie. Za dobę dla trzech osób zabulił prawie 5 koła. No i co w ramach tego? Niedziałająca klima, żółta woda w kranie i uwaga, 300 ziko ponad dopłaty za room service, czyli za to, że przynieśli mu żarcie do pokoju. No i co? I nagle się okazuje, że te ceny u Magdy Gessler to wcale nie były takie złe.

0: To Melo Radio, to Halo, u nas 24 minuty po 15. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę, a to myślę, że na wakacje jak najbardziej się przyda. Zagrają nam też Pitbull i Afrojack, to już za moment. Give me everything.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Hipertania niedziela w Auchan.
17: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
21: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
22: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Ależ to jest dobry numer. Calvin Harris w Melo Radio. Gorąco dzisiaj w całej Polsce. No zresztą kolejny dzień z rzędu już. No i to też sprawia, że ceny wiatraków poszły mocno do góry. W niektórych sklepach to ich w ogóle nie ma. W internetach to taka przebitka trzykrotna. Więc gdybyście potrzebowali siana, żeby ją jakoś tam zrównoważyć, to wbijajcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio, bo już jutro szansa na 200 właśnie na wiatrak, a może na coś zupełnie innego. W końcu wakacje trwają.

0: I Like It w Meloradiu jeszcze przed 16. Takie numery to my też zdecydowanie lubimy. Niedziela, słoneczna niedziela. Mam nadzieję, że korzystacie z jej uroków. No i że niektórzy z was wybrali się nad wodę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love. Alinium i Ellie Goulding punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście niczego nie przegapili, bo dużo muzy przed nami.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
1: Nie ma co czekać, jedziemy z najlepszą muzą Eileen Mel Goulding na dobre otwarcie 16. Za chwilę też m.in. Steeble się pojawi, będzie też Kygo. A ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio. Two ships in the night.

Nic, tylko podkręcić głośniki przy takich numerach. Magnetic w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 16 minut po 16, a Ania Lewandowska, oj, mocno zgrzeszyła. Ona, słuchajcie, pojechała z rodzinką do Turcji na wakacje, no i wrzuca oczywiście z tego relację. No i ostatnio dodała taką relację, na której napisała, że podczas tych wakacji, uwaga, wjechała u niej pizza, lody, no i jeszcze taki tam napój procentowy, powiedzmy. No coś czuję, że w takim razie po wakacjach to codziennie będzie chyba tylko do jedzenia jedna kulka mocy. Bo weź to później wszystko spal. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora i Ritual. To już teraz przed nami.

0: otwarte okno w furce, droga na wakacje i ten numer, no to brzmi jak idealne połączenie. How does it feel w Melo Radio 27 minut po 16. Za chwilę o wakacjach też trochę pogadamy. Zagra nam z kolei To Die For.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę w Melo.
2: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
3: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
20: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
24: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
25: No ale co?
0: Barbara! Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
24: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
24: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
24: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
25: A jak lemoniadę?
13: No też.
24: To poprosimy.
13: Ale co?
25: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.

KFC. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Kisses w Meloradiu. Niektórzy narzekają, że w Polsce wakacje są za krótkie. No to zależy, jak na to się spojrzy, bo u nas 9 tygodni wakacji, ale Niemcy na przykład mają, słuchajcie, tylko 6 tygodni. Chociaż są też rekordziści, jeżeli chodzi o Europę, bo uwaga, Włosi odpoczywają od szkoły przez 14 tygodni. 14 tygodni laby. To jest dopiero życie, no może nie jak w Madrycie, ale jak na przykład w Rzymie. Tylko pozazdrościć. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Tobi Romeo i Felix Jen.

0: Alan Walker i Ava Max jeszcze przed 17 w Bell Radio. Przy niedzieli to często o tej porze się na przykład sprzątało, ale coś podejrzewam, że dzisiaj to wszyscy tylko leżą albo siedzą w bezruchu, bo dzisiaj to jakikolwiek ruch to od razu cały człowiek mokry.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Czyli jeszcze do kompletu i muzycznie będzie gorąco. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To.
12: Oszczędni tankują taniej.
13: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Słuchaj na 97.8 FM.
1: 17 na zegarkach, niektórzy jadą teraz takim ekspresem, a my jedziemy muzycznie. All the time na otwarcie tej godziny, za chwilę też Holy Moly będzie m.in. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Urzel i Ultronate w Meloradiu, tak podkręcamy tempo po 17, a ja trafiłem w internetach na artykuł, który trochę mnie, słuchajcie, zaskoczył, o miłości i zakochiwaniu się. No okazuje się, że zrobili takie badania odnośnie tego, kto szybciej się zakochuje. No i podobno faceci, podobno miesiąc wcześniej niż kobiety, no ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem, no bo znajdźcie mi chłopa, który po pierwszej randce wszystko swoim ziomkom będzie przeżywał, opisywał, rozkminiał, analizował, spać nie mógł. A znajdźcie mi taką laskę, no to chyba będzie dużo prostsze.

0: Martin Garrix, Trivian w Melo. Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co koniecznie trzeba choć raz zrobić podczas wakacji? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Lato w Volvo bez VAT.
6: Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Parę chwil temu pytałem was o to, co koniecznie choć raz trzeba zrobić podczas wakacji. Kamil napisał, że poleca grilla na działce z ziomkami. No to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Beata z kolei na WhatsAppie Melo napisała, że przynajmniej raz trzeba zarwać nockę na jakimś dobrym Melo. No z tym trudno się nie zgodzić, choć polecam częściej niż tylko jeden raz. Iza z kolei poleca choć raz zobaczyć wschód słońca. No to w sumie można połączyć i pomysł Beaty i Izy. Choć jak Melo poniesie, to nie wiem, ile wy z tego słońca będziecie w stanie rano zobaczyć. Ale Farben i Body Talk to już teraz przed nami. Słuchajcie Melo Radia.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Offenbach, Ella Henderson i Hurricane u nas jeszcze przed 18, a po 18 oczywiście też nie zabraknie najlepszych numerów w furce i gdzieś tam podczas wygrzewania się na balkonie.
1: A już o 18 zagramy
0: Gipsa, Dob House i For Money.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność, dokąd zaprowadzisz.
0: Tak, punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem zostańcie razem z Melo.

0: Honestly.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Nie ma na co czekać, trzeba grać. Gibbs, Dope House i For Money na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Marshmello i Ellie Goulding. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Halo Radio, to Another i Talk to You. A słuchajcie, w Katowicach to się poważnie zrobiło. Krokodyla tam znaleźli w stawie, a dokładnie to jedna z pani znalazła, zadzwoniła na straż miejską. No i co? No i strażnicy miejscy przyjechali, sprawdzili w tym stawie. No i co się okazało? Że to zdjęcie, co to pani zrobiła tego krokodyla, to się okazało, że to był krokodyl gumowy. Oby ta pani tylko w takim razie nie jechała gdzieś na wakacje, gdzieś, gdzie jest woda. No bo jak ona, słuchajcie, zobaczy jednorożca, to dopiero się dyżurny zdziwi.

Moonlight i Ford w Melo Radio, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200 zł i to bez wychodzenia z domu. No i nie jest to też żaden scam. I Follow Rivers nam też zagra, to już za moment.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Notino Black Friday trwa! Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: Też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8.

hello w Meloradio na budziki. Niektórych jutro też tak zrobią, takie hello, hello. Niestety nie wszyscy mają wakacje, no ale nie ma co się przejmować, bo można też na przykład do roboty jutro nie pójść, a i tak kasę dostać. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradio. Już jutro szansa na 200, na jakieś fajne wakacje, na jakiś wypad na przykład weekendowy, a może na przykład potrzebujecie na opony w samochodzie. Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz.

0: Jeszcze przed 19 w Melo Armin van Buuren. On też już niebawem na Tomorrowland w Belgii. To już niebawem, za kilka tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać, tak jak i nie mogę się doczekać tego, co zagram wam o 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów w ostatnim czasie. Andy Dusty, Zokaria u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na mistrzostwach świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik: nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Oj, będzie można poruszać wiaderkami, choć przy tych temperaturach to też ostrożnie. Zocharia na początek 19, za chwilę też Dancing in Love. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej w Melo. A gdzie najlepiej w tym roku oglądać zachody słońca i wschody słońca? No oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu, ten już od 31 lipca do 2 sierpnia. Ja już, słuchajcie, odliczam, bo ja już się nie mogę doczekać tych wszystkich wykonów, które się pojawią. Będzie Urzel, będzie James Hype, będzie Morten, Sigala, Sonny Fodera. Będzie mnóstwo niesamowitych wykonawców. Wy też tam możecie być, słuchajcie, uważnie Meloradia, bo co jakiś czas mamy dla was wlotki. A to James Hype, który też będzie.

0: chciałem, żeby wybrzmiało do ostatniego dźwięku, bo można się w tym numerze zasłuchać i zakochać też w sumie. Robin Schulz w Meloradiu na 26 minut po 19. U nas za chwilę Avicii i Rita Ora. Oj, też będzie nieźle.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro. You ready?
1: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w Ekstra Pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Sam Felt i Sophie Loud. To Melo Radio, to 20 minut do 20. A ja, słuchajcie, łączę się w bólu z tymi wszystkimi z was, którzy gdzieś tam czekają w opóźnionych pociągach albo na opóźnione pociągi, no bo z tego, co tam czytam w internetach, to dzisiaj nie jest z tym najlepiej. No i mam nadzieję, że mimo, że pobiliśmy dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o największą temperaturę w Polsce, no to że jednak sobie darujemy, jeżeli chodzi o rekordy z największymi opóźnieniami w Polsce. No ale słuchajcie, mówi się, że muza łagodzi obyczaje i takie tam, także mam nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam stoicie w jakimś korku albo czymś, to ten numer wam pomoże. Clean Bandit, Big Pig i I Don't Wanna Hurt You. To świeżynka w Playce Melo.

Nie zwalniamy tempa. Bo w Melo regularnie je podkręcamy, do tego koniecznie zostańcie razem z nami, no bo u nas najlepsza muza na wakacje i nie tylko. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam do was w sobotę po 15. Wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas teraz zaproszenie na dwie wystawy. Pierwsza to nowość we Wrocławskim Muzeum Architektury.
6: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Hena Syrkus i Sieci Modernizmu.
5: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
6: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
5: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
6: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowywania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze, które tworzyło rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc międzynarodowe kongresy architektury nowoczesnej były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członkiń pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
5: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
6: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne, pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i cyrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, to nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Cyrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Cyrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny, tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Helen Cyrkus jako architektki, jako kobiety działającej w polu architektury. Z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Helen Cyrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
5: Jeśli mówimy o osiedlach na przykład, to nie wiem, czy odpowiedź będzie jakoś pozytywna, ale czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
6: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej, to były budynki, czy to były obszary działalności architektonicznej niezwykle ważne z punktu myślenia o tym, jakie priorytety też nadawano właśnie działalności architektów, architektek. I osiedla mieszkaniowe były ważne z wielu względów, prawda? Migracja ludności, na przykład wiejskiej do miast, czy też tworzenie się szerszej takiej klasy robotniczej chociażby, która potrzebowała mieszkań, które miały być godne, czy miały zapewnić godne życie przy jednocześnie minimum kosztów, czy przy takich kosztach, które będą w stanie udźwignąć osoby pracujące właśnie jako chociażby w tym, czy tworzące tą klasę robotniczą. Więc temat osiedli mieszkaniowych był w ogóle bardzo dużym takim zagadnieniem, dyskutowanym nie tylko lokalnie, ale w skali międzynarodowej, bo tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki bardzo słynny kongres z JAM-u z 29 roku, mieszkanie minimum, czy mieszkanie dla minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony nie będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, czy właśnie jakoś taką też taki obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej między mieszkańcami. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą to spółdzielnia współpracowały obie architektki, czyli zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Cyrkus, były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście takim wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, jest to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
5: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
6: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bylawskiej, tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy, to trochę inna narracja nam się rozwija. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy, bo jedna część tej pracy to jest część, którą możemy usłyszeć, bo jest to praca dźwiękowa w nawie głównej. Druga część, piętro, znajduje się w prezbiterium, natomiast jest jeszcze trzecia część, która wybrzmiewa w wirydarzu.
5: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu we Wrocławskim Muzeum Architektury możecie oglądać aż do 4 października. A jeszcze dłużej, bo cały rok otwarta będzie wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń, towarzysząca przeglądowi sztuki Survival.
7: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i w trakcie Survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl, więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
5: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
7: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6000 dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważnym jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
5: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie tutaj na Bujwida?
7: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie Survivalu.
5: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy Survival tak trochę, no częściowo może nie Survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa?
7: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość no, destrukcyjne. Więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne, budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
5: Wstęp na wystawę Klinika Wspólnych Wyobrażeń, tak jak i na sam przegląd sztuki survival, jest darmowy.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie to ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
9: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław. To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
10: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
9: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
10: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
9: Mm-hmm. Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
10: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy. Żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
9: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane, jakiekolwiek mogłyby coś oferować?
10: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
9: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
10: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
9: Mhm. A ile trwają takie szkolenia?
10: One odbywają się raz w miesiącu. Jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
9: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
10: mogą
9: to...
10: i się zgłaszają takie osoby.
9: Okej, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które no, na co dzień wiadomo, no, posiadanie zwierzęcia w domu, no, to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
10: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, a marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
9: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
10: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych. Natomiast no, lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do 18, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzenia zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
9: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
10: Mnóstwo rzeczy.
9: Na przykład?
10: Że to jest ciężka praca. Że są zmęczeni.
9: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a
10: łaskanie
9: jednak...
10: Łaskanie piesków tak. I kotków. To jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu, umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii, jest dyżur. Ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także... no jak widać.
11: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
10: Tak, Ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane, samli takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie. One idą sobie w sinę dal i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku. Ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
11: Mm-hmm. To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę, pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
10: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
11: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
10: Lub tacy, którzy chcą pomóc po
11: Dokładnie.
10: Prostu i być przydatni.
11: Mm-hmm, to jeszcze tak jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
10: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym, Fanaberia. Kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie Ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
11: To na podsumowanie na ten letni okres jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
10: Sezon w Ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam. powiedziałam, czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
11: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
10: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
8: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z Was zapewne będzie miała trochę wolnego i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
15: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
5: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga, śmieciarka jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
16: Czas wolny we Wrocławiu.
5: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
17: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysław Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
18: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę tak na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
19: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
5: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
19: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku i z natężeniem światła przede wszystkim, więc dla mnie to jest ważne.
20: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
5: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły, bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
20: Tak, Hydropolis jest niezwykłym dobrym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
17: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
5: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
17: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne, tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
5: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
16: Zmieniamy temat.
5: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
5: Jesteś administratorem?
1: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
5: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
1: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo śmieciarka jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
5: Ale mówisz o liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
1: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
5: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo z przedwiaty śmietnikowej?
1: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
5: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
1: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
5: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
1: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
5: To była głośna sprawa.
1: Tak.
5: Szybko poszło.
1: Moment.
5: A ty co masz ze śmieciarki?
1: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch. Jedzenia.
5: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
21: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwietników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują kroć. kwiacie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
5: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
21: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
2: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
21: Także no, dużo, dużo rzeczy.
5: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
15: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie. Taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty pomyślisz, taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
5: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
16: Zwiedzaj z nami Wrocław.
6: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemny z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
5: To nie zawsze było muzeum miejskie.
6: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona i to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było Muzeum Archeologiczne, tu było Muzeum Etnograficzne.
5: A kiedy powstał ten budynek?
6: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz. On był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku jeszcze, w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała. Ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
5: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
6: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć, z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. One praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę
4: troszeczkę współczesną Wrocławia.
5: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
4: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
5: Nie odważy się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
4: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
5: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
23: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
24: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
25: Tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć.
5: Dlaczego polskie dzieci, a w szczególności te z Dolnego Śląska, mają jeździć na zabiegi za granicę? Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Teraz rodzice nie będą musieli się nad tym zastanawiać, a wszystko dlatego, że właśnie otworzono klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej. To ważne, bo najmłodsi urodzeni z wadami serca muszą być często operowani natychmiast. O tym Paweł Cześniewicz, kierownik wspomnianej kliniki.
26: Ja z mojej perspektywy powiem jako pediatry, tak, dlaczego tworzenie tego ośrodka tutaj ma tak ogromne znaczenie. Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjentów pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla naszych, dla rodziców naszych pacjentów, którzy no, obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają. Ja myślę, że marzeniem tego naszego środowiska pediatrycznego we Wrocławiu jest właśnie to, aby tutaj powstało takie prawdziwe centrum pediatryczne, którego niestety Wrocławiowi brakuje. Tym pierwszym, można powiedzieć, krokiem, tą częścią tej wizji właśnie jest nasza klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Natomiast no, wkrótce też będzie tworzone centrum pediatryczne, czy właściwie jest tworzone, bo ono się buduje i to jest kolejny etap. To jest bardzo ważne, że my opiekujemy się dziećmi, natomiast te dzieci dorastają, kończą 18 lat i ich problem kardiologiczny, problem wad serca, on nie kończy się w tym momencie, ale ci pacjenci wymagają dalszej opieki i to jest właśnie też ta ogromna wartość tego ośrodka, że tą opiekę jesteśmy w stanie tutaj zapewnić w sposób płynny, czyli ci pacjenci nie będą ginąć gdzieś z tej opieki kardiologicznej po skończeniu leczenia w ośrodkach pediatrycznych, ale mogą płynnie przejść do opieki w Instytucie Chorób Serca, gdzie jest świetna kardiologia dorosłych, gdzie są lekarze przygotowani do leczenia dalej pacjentów z wadami serca. Ta kompleksowość oczywiście obejmuje też cały szereg współpracy z innymi klinikami, czy to z chirurgią dziecięcą pana profesora Patkowskiego, z kliniką neonatologii, czy z Centrum Chorób Rzadkich. Także no, mam nadzieję, że już tworzymy i za chwileczkę będziemy mieli wspaniały ośrodek, z którego no, Wrocław czy Dolny Śląsk będzie mógł być dumny, wspaniałą klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.
5: Paweł Cześniewicz, a więc kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której otwarciu dzisiaj, podkreśla, że problem wad serca u najmłodszych no, nie kończy się po 18. A o tym, że najmłodsi pacjenci nowej kliniki będą mogli liczyć na tą długofalową pomoc, powiedzą jeszcze Ewa Mroczek i Marek Kopala z Instytutu Chorób Serca.
25: Ja tak naprawdę chciałabym powiedzieć krótko z perspektywy kardiologa dorosłego, dlaczego ten ośrodek i tworzenie ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo ważne. Do zespołu kliniki Instytutu Chorób Serca dołączyliśmy 5 lat temu i naszym celem zespołu, który zajmuje się pacjentami z wrodzonymi wadami serca, ale nie tylko wrodzonymi wadami, ale również takimi, którzy młodocianymi dorosłymi, którzy chorób mają niewydolność serca, kardiomiopatię, było stworzenie miejsca, w którym ten pacjent po 18 latach opieki będzie miał kontynuację i znajdzie takie miejsce, w którym zapewnimy mu wielospecjalistyczną opiekę. I ta wielospecjalistyczna opieka polega na tym, że jest w nią zaangażowany kardiochirurg, kardiolog. Współpracujemy z innymi oddziałami klinicznymi, angiologii, reumatologii. To są pacjenci z wadą serca, ale i z wielochorobowością, z różnymi konsekwencjami leczenia na wczesnym etapie życia. Dlatego tak bardzo ważne było, aby stworzyć ośrodek, w którym możemy tak naprawdę podjąć kontynuację tej ciężkiej pracy, którą zrobili kardiolodzy dziecięcy. Przez ostatnie 18 lat zajmowali się przez pacjentem w sposób ciągły. Opieka kardiologii dorosłej jest troszeczkę, specyfika jest trochę inna. Pacjent ma wykonywane zabiegi, procedury. Oczywiście trafia do poradni kardiologicznej, ambulatoryjnej, ale często ma innych lekarzy. Ciągłość opieki nie wygląda jak w okresie dziecięcym. Zależało nam, aby taki ośrodek stworzyć, aby ci pacjenci, którzy wchodzą w dorosłość, znaleźli miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, pewnie i mogą tak naprawdę mieć swojego lekarza prowadzącego, który pokieruje ich dalszą historią medyczną. Jednocześnie to są ludzie, którzy mają, to są dzieci, młodzi dorośli, które mają aspiracje, żeby żyć normalnie. To są młode pacjentki, które chcą zostać matkami. Dlatego bardzo, bardzo nam zależało, aby stworzyć współpracę, co nam się udało z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, aby spełnić marzenie tych pacjentek o tym, aby stworzyć własne rodziny. I tego, czego nam brakowało, to tak naprawdę takiej ciągłości, aby w tym miejscu powstał oddział kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej, aby ten pacjent nie musiał jechać z innego miejsca, ale żeby w tym samym miejscu tak naprawdę zmienił tylko piętro. I aby ten sam zespół, współpracujemy ze sobą, znamy się wiele lat, szanujemy i pracujemy od lat, abyśmy mogli tak naprawdę tego pacjenta bezpiecznie przejąć. I liczymy na to, że ta kontynuacja naprawdę będzie trwała tylko z korzyścią dla pacjentów.
3: To naprawdę ośrodek unikalny w skali kraju, gdzie w jednym miejscu została zgromadzona wiedza i doświadczenie specjalistów zarówno kardiologii dziecięcej, jak i kardiochirurgii. Unikalne dlatego, że chyba nie ma w dziedzinie medycyny takiej ścisłej współpracy jak między kardiologiem dziecięcym a kardiochirurgiem. To, co się określa takim słowem hard team, gdzie zarówno jest ważna rola diagnostyki, leczenia i połączenia wiedzy, umiejętności, ale i technologii specjalistów zarówno z dziedziny kardiologii prenatalnej, jak i o kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii, anestezjologii, perfuzji, kardiochirurgii też dorosłych. Jesteśmy właściwie przygotowani jako zespół tutaj na

0: Co do noworodków, no to oczywiście cały zakres operacji, który wykonuje się na świecie i które myśmy tutaj też wykonywali przed naszym przyjściem profesorem Kaurowskim z Łodzi, czyli to są operacje noworodkowe, a więc przełożenie belkni tętniczych, to jest hipoplazja lewej komory, operacja Noruda, to są operacje wykonywane w przypadku korekcji nieprawidłowego spływu żył płucnych, operacje naprawcze, te wspólnych pniach tętniczych, cała gama wad zastawki ortalnej i płucnej. I oczywiście nie będę tutaj mówił o innych wadach takich dosyć prozaicznych, jak wady przeciekowe, jak wady przegrody przeciąkowo-komorowej, operacja falota i wiele, wiele innych. Chcę tylko powiedzieć, że będziemy się starać, żeby dołożyć do istniejącego świetnego ośrodka kardiochirurgicznego dorosłego naszą tutaj cegiełkę kardiochirurgii dziecięcej i zamknąć ten moduł w jednym wspólnym projekcie medycznym.
1: Wrocławskie i nie tylko dzieci oraz ich rodzice oczywiście zyskali ogromną możliwość. Klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej przy ulicy Borowskiej, o której opowiadali nam dziś jej kierownik Paweł Cześniewicz i specjaliści z Instytutu Chorób Serca Ewa Mroczek i Marek Kopala, zapewni pełen zakres opieki na każdym etapie leczenia wad serca. A warto dodać, że są one najczęstszymi wadami wrodzonymi u dzieci. W Polsce rozpoznaje się je co roku u ponad 3000 najmłodszych pacjentów. Pozostając w tym dziecięcym temacie, ale nieco przyjemniejszym, najmłodszymi z trudnych środowisk zajmuje się za to Wrocławska Fundacja Pociecha. Co roku stara się ona im umilić ten wakacyjny czas i zabrać ich na wymarzone wyjazdy. Wszystko w ramach akcji W tym roku podaruj dzieciom trochę słońca. No i w tym roku również pojadą oni i nad morze, i w góry. Zaraz o szczegółach, a także przypomnienie o tym, że wy również możecie się przyczynić do tego, że za rok kolejna grupa podopiecznych zostanie zabrana na taką akcję.
2: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR w Fundacji Pociecha.
1: Letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
2: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
1: To ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
2: Tak w skali przez te 10 lat?
1: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
2: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry. I na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd. Bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
1: Okej.
2: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
1: Każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
2: Oczywiście, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
1: To wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
2: No ponad 140,
1: no to właśnie,
2: się robi
1: to
2: kwota.
1: Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.

0: Tak, tak. No jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem. Żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki. Więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne. Kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje. Czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon. Dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak może nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na tę okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
1: W głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
0: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
1: Razem z Olą Mielczarek-Cegielską z Fundacji Pociecha zachęcamy, by wspierać tę wyjątkową akcję, o której dziś, a więc akcję zabierania dzieci z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No bo w końcu dla nas dorosłych to często wymarzony czas w ciągu całego roku, a co dopiero dla takich najmłodszych.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
4: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: 97 i 8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 15 lat, tyle ma wrocławski rower miejski i z tej okazji możemy spodziewać się promocji, ale czy również zmian w systemie? O tym teraz u nas.
5: Paulina Tymiec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
4: 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu, więc porozmawiajmy trochę o przyszłości, To znaczy, jak korzystamy z tego roweru we Wrocławiu, na jaki czas go wypożyczamy, jakie trasy wybieramy?
5: Świętujemy 15-lecie wrocławskiego roweru miejskiego. Ten system wystartował w czerwcu 2011 roku ze 140 rowerami, więc ten system nawet pod względem liczebności i stacji, i samych rowerów, które udostępniamy naszym użytkownikom, się bardzo mocno zmienił, bo dzisiaj tych rowerów mamy 2804 i nie jest to już system stricte wrocławski, bo wykroczył poza granice Wrocławia do gmin aglomeracji Wrocławia, gdzie również na tych krótszych dystansach nasi mieszkańcy mogą korzystać z systemu. Dlaczego mówię na krótszych dystansach? Dlatego, że średnia podróż w ramach systemu wrocławskiego roweru miejskiego to dystans nieco 2,5 km, a czas podróży nieco ponad 18 minut.
4: Czyli ten jeszcze nie objęty opłatą.
5: Dlatego jak zsumowaliśmy sobie czas, który spędzili nasi użytkownicy przez te 15 lat na siodełkach roweru miejskiego, to jest to ponad 5 milionów godzin, z czego połowa to jest właśnie spędzone w ramach tych bezpłatnych minut udostępnianych w ramach systemu. System się w tym czasie też mocno rozwinął pod kątem rowerów, tego, że mamy dzisiaj do dyspozycji i rowery standardowe, i rowery elektryczne, i rowery specjalne, które można również w ramach wypożyczalni roweru miejskiego wypożyczyć, więc zarówno pod względem obszarowym, pod względem liczby stacji i dostępnych rowerów, to już mówimy o zupełnie innym systemie niż 15 lat temu.
4: No właśnie, jaki on będzie wkrótce inny, bo dojdą kolejne stacje?
5: Już dzisiaj możemy zakomunikować, że powstaną nowe stacje zarówno we Wrocławiu, jak i w aglomeracji wrocławskiej. We Wrocławiu będą to trzy niezwykle oczekiwane lokalizacje. Pierwsza z nich to w rejonie hali Orbita, czyli przy ulicy Wejherowskiej. I tu mamy nadzieję, że na różne eventy, które odbywają się w okolicy, również będzie można przyjechać naszym rowerem miejskim. Druga stacja to stacja zlokalizowana przy ulicy Gnieździńskiej w rejonie przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin i naszego przystanku tramwajowo-autobusowego. Ta lokalizacja uzupełnia tak naprawdę sieć tych stacji, które są zlokalizowane właśnie przy stacjach kolejowych. A trzecia stacja to stacja przy ulicy Słonimskiego. Na tym osiedlu już w przeszłości mieszkańcy mogli z takiej komercyjnej stacji roweru miejskiego korzystać, a już teraz będą mogli korzystać z niej na stałe. Nowe stacje to również stacje w aglomeracji wrocławskiej. Myślę, że będziemy ten system rozwijać i dążyć do tego, żeby w jeszcze większej liczbie miejscowości pojawiły się właśnie nasze miejskie aglomeracyjne rowery.
4: Czy jeszcze jakieś inne zmiany Państwo planują?
5: Chcielibyśmy poświętować to 15-lecie, zaproponować Państwu liczne konkursy i też trochę zaprezentować sylwetki tych użytkowników, którzy są z nami. Myślę, że będziemy jeszcze w tym roku komunikować kolejne nowości, ale o tym na razie powstrzymam się.
4: A ponieważ wrocławski rower miejski ma już 15 lat, różne historie są z nim związane, na przykład ta Witolda Muszyńskiego.
6: Na co dzień na uczelnię docierałem pieszo, bo tak się składa, że mieszkam w takim miejscu, że komunikacja miejska niespecjalnie pomagała. No i jako, że to była pierwsza sesja, to już mniej więcej miałem rozeznanie, ile droga z domu na uczelnię zajmuje czasu. I zwyczajnie zdarzyło mi się trochę zaspać. I tak nie do końca prawidłowo wycerklować czas potrzebny na przygotowanie się i wyjście z domu. No i w pewnym momencie okazało się, że tego czasu na dotarcie na uczelnię pieszo już po prostu jest za mało. I tutaj na ratunek przybyła, chociaż ciężko to nazywać przybyciem, bo od początku ta stacja była pod moim domem, właśnie stacja roweru miejskiego, który udało mi się bardzo sprawnie wypożyczyć i ponad dwa razy krótszym czasie niż zajęłoby mi to pieszo dotrzeć na uczelnię akurat na czas na egzamin, który też udało mi się w tym terminie zdać.
4: A to był pierwszy raz, kiedy pan korzystał z roweru miejskiego?
6: Nie, zdarzało mi się wcześniej.
4: Jakie są dla pana plusy i minusy rowerów miejskich we Wrocławiu?
6: Cóż, pierwsze co się nasuwa, to we Wrocławiu możliwość, żeby to wypożyczanie odbywało się zupełnie bezkosztowo. Wiadomo, te pierwsze 20 minut jest za darmo.
7: Aleksandra Konieczka. Dzięki rowerowi miejskiemu o dziwo poznałam partnera. I to była taka historia, że pewnego dnia zaparkowałam rower poza strefą parkowania. I schodząc z roweru, a jestem troszeczkę taka, że czasem mi się zdarza po prostu spaść, potknęłam się o innego użytkownika obok, który akurat sobie odpinał swój własny rower niemiecki. Byłam zdenerwowana całym faktem i ten mężczyzna spojrzał na mnie, zobaczył moje zdenerwowanie i powiedział do mnie, że o, taka piękna rowerzystka, muszę panią jakoś pocieszyć, zapraszam na kawę. Normalnie bym się nie zgodziła, ale byłam naprawdę bardzo zdenerwowana. Poszłam na tą kawę, no i rozpoczęła się historia miłosna. Nie jesteśmy już razem. Historia trwała przez ponad 2 lata, ale była to piękna rowerowa przygoda. Połączyła nas ta pasja, bo się okazało, że on jest wielkim pasjonatem rowerów. Dużo jeździ, ja trochę mniej, ja bardziej po mieście. Ale dzięki niemu zwiedziłam przesz i wzdłuż Wrocław i okolice. Rowerem, oczywiście. Bardzo polecam, bo drugi wątek jest taki, że jestem użytkowniczką roweru miejskiego od dawna, bo się sprowadziłam do Wrocławia w 2016 roku i dosyć wcześnie zaczęłam. Nie miałam jeszcze wówczas własnego roweru i uważam, że rower, akurat ten miejski, jest takim stabilnym rowerem. I w momencie, kiedy zdarzył się u mnie taki wypadek losowy jak operacja kolana, ostatnio miałam 1,5 roku przerwy od jeżdżenia w ogóle, to niedawno właśnie po tej wielkiej przerwie siadłam pierwszy raz na rower i to wybrałam właśnie rower miejski, bo bałam się wsiąść na wyższy rower, swój rower. I polecam szczególnie osobom, które mają kłopoty właśnie ze stawami do rehabilitacji. Cudowna sprawa, nie dość, że noga się sama rehabilituje, zażywamy zdrowia, to jeszcze mamy okazję pozwiedzać sobie okolice.
4: System wrocławskiego roweru miejskiego zaczął działać 15 lat temu. O tym teraz rozmawiamy i z tej okazji operator systemu przygotował dla użytkowników jednośladów niespodzianki.
8: Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu NextBike Polska.
4: Jak świętujemy urodziny wrocławskiego roweru miejskiego?
8: Głośno, długo i bardzo, bardzo hucznie. Nie będzie to jeden dzień, jesteśmy bardzo dumni, to jest taki naprawdę nasz sentyment mały, no bo tu się zaczęła nasza historia też NextBike'a w Polsce, to był pierwszy system, więc to nie są tylko urodziny systemu, ale to są poniekąd trochę też nasze urodziny jakby początku działalności. No to, co się zmieniło przez te 15 lat, to jest dla nas no, gigantyczna podróż, 15 lat w ogóle w technologii, w infrastrukturze, w mentalności, bo myślę, że tu największa zmiana doszła, jeżeli chodzi o miasto. Wspomniane tutaj były parametry, że te trasy rowerowe się zwiększyły ponad 2-krotnie we Wrocławiu od czasu początku, że ten split rowerowy, czyli udział ruchu w mieście, no tam chyba 3-4-krotnie podniósł się, gdzie był 1,5%, teraz jest tam między, słyszałem, wartości między 6 a 8%. To jest bardzo dużo. Że Wrocław jest postrzegany jako to rowerowe miasto, uważam, że to jest po prostu bardzo duży sukces. A z naszego powodu będziemy przez 2 miesiące świętować w tej chwili, organizując różne promocje dla użytkowników, świętując każdy rok osobno, będziemy nagrywali wywiady z użytkownikami z danych lat, filmików historii przeróżnych, będziemy mieli promocje cenowe, co najbardziej zawsze cieszy użytkowników, czyli będą tańsze przejazdy, będzie ich więcej. I będzie jeszcze kilka innych niespodzianek, o których nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, bo wtedy to nie będą niespodzianki, ale zaplanowaliśmy taką kroczącą kampanię po prostu, żeby przez całe lato świętować ten rower publiczny, bo to jest naprawdę, uważam, duże osiągnięcie miasta, nas i to jest przede wszystkim taki bardzo modelowy naprawdę projekt, który po 15 latach nie spadło zainteresowanie, wręcz wzrasta, miasto bardzo rozsądnie to rozwijało i uważam, że jest absolutnie dobrym takim przykładem dla innych miast, jak takie coś robić.
4: Lato to jest w ogóle we Wrocławiu ten czas, kiedy jest więcej, mniej użytkowników rowerów, no bo wyjeżdżamy na wakacje, a z drugiej strony są turyści.
8: Bardzo dobre pytanie, to się zmienia dynamika faktycznie do paradoksalnie maj, czerwiec są największymi, takimi najbardziej intensywnymi miesiącami. Wtedy wyjeżdżają studenci oczywiście na wakacje i faktycznie zjeżdżają się turyści. Nie spada dynamika może tak dużo mocno, natomiast zmienia się charakter wypożyczeń, no są wtedy dłuższe. Widzimy to wtedy, że w lato jest po prostu rower bardziej rekreacyjnie wypożyczany i wtedy faktycznie jest mniej tej takiej ultra krótkiej podróży. 85% wypożyczeń realizuje się w tym darmowym czasie 20 minut, więc to tylko pokazuje, jak krótkie są te podróże, ale temu służy ten rower. Natomiast wakacje one się faktycznie wydłużają, jest dużo więcej turystów zagranicznych czy z innych miast. Pamiętajmy, że zarejestrowany w systemie Nextbike, a to jest 450 systemów na świecie, można przyjechać do Wrocławia na tym samym koncie sobie wypożyczać, więc tą różnicę widzimy, że się zmienia jakby proporcja długi do krótkich podróży i ich intensywność. Natomiast dalej przez wakacje ten rower funkcjonuje. Niemniej faktem pozostaje, że od lat maj i czerwiec są największymi, najbardziej intensywnymi systemami. Zresztą w 19 roku w czerwcu mieliśmy rekord. To było wtedy na flocie 2200 rowerów, 14099 wypożyczeń. Ta flota jeździ dokładnie ta sama co w zeszłym roku. W zeszłym roku, w połowie roku ruszył ten nowy system, natomiast pierwsze 4 miesiące zeszłego roku ubiegłego było to takie porozumienie pomostowe, żeby nie zostawiać wrocławian z rowerami i jeździły wtedy jeszcze te stare rowery. Natomiast od sierpnia 25 jeździ ta flota, uzupełniona również o rowery elektryczne najnowszej generacji, więc tu się nie zmieniło nic.
4: Chciałam zapytać bardziej o to, jeśli chcemy wypożyczyć rower, okaże się, że w jakiś sposób on nie działa, nie jest w pełni sprawny. Jak szybko Państwo reagują i w ogóle jak to zgłaszać?
8: Zacznę od takiego chyba komplementu dla użytkowników, że widzimy w ogóle ogromną zmianę w ciągu tych lat. Na początku dewastacje, wandalizm, takie zniszczenia rowerów były dużo, dużo większe. W tej chwili jest ten odsetek jest dużo mniejszy. Myśmy zmienili też kilka lat temu taki trochę sposób operowania, przerzucając 80% serwisu na ulicę. Chodziło o to, żeby rowery były bardzo szybko naprawiane, nie ściągane z ulicy, były dostępne dla użytkowników.
4: Czyli, że ktoś podjeżdża od Państwa, tak?
8: Tak, tak. I w tej chwili mamy całodobowy serwis, który trzy samochody małe jeżdżą po mieście, które serwisują te rowery, które są zgłaszane, żeby nie zwozić je do serwisu stacjonarnego. Natomiast mamy takie oczywiście bazę stacjonarną, gdzie ładujemy rowery elektryczne, czy baterie wymieniamy i tam naprawiamy takie większe naprawy. Dostępność roweru jest utrzymywana cały czas powyżej 99%, więc jakby dla użytkowników nie jest zauważalne, nawet jeżeli jakieś rowery drobne wypalą. My mamy zapasowe wpuszczone w miasto też, żeby tą flotę uzupełniały. Czas reakcji, które my mamy w kontrakcie zaznaczonym, to jest do 12 godzin, natomiast my to wywiązujemy się z tego dużo, dużo szybciej. Jeżeli jest cały ten proces taki zgłoszenia do użytkownika, czy to na call center, czy w aplikacji, to idzie do dyspozytorów, do naszych zespołów, to czasami to jest tam mniej niż kilka godzin na taką reakcję.
4: I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, to wypożyczanie tych tak zwanych niestandardowych rowerów. Czy one się cieszą powodzeniem we Wrocławiu? Jeśli tak, to które?
8: Będąc bardzo całkowicie szczerym, wiem, że znam doskonale tego powód. To nie jest naszym wyborem, tylko to było jakby żenie narzucone przez miasto. Uważam, że sposób dotarcia do tych rowerów, rezerwacji jest bardzo karkołomny, bardzo trudny i to może zniechęcać użytkowników, one są dostępne, czekają. Natomiast sam proces chyba nie do końca został tak zaplanowany, jak trzeba. Rozmawiamy w tej chwili z mieście o takim pewnym pomyśle, który mógłby być przyszłościowo trochę jakby substytutem, jakby łączyć trzy funkcje i jakby to uatrakcyjnić, dać większą dostępność tych rowerów gdzieś w centrum miasta. Ale to są na razie rozmowy, które prowadzimy z miastem. Natomiast te rowery nie cieszą się wypożyczeniem takim dużym ze względu, mówię, na dość wymagający proces dotarcia do nich. No ale niestety tak został zaplanowany to przez miasto w przetargu, my tylko jesteśmy wykonawcą tego planu.
4: A mówimy tutaj o jakich konkretnie rowerach?
8: Do dyspozycji użytkowników są i rowery tandemowe, i są handbajki, i są rowery cargo, i są rowery dziecięce, więc tam jest kilka rowerów, nie pamiętam czy jeszcze jakieś, ale te cztery na pewno kategorie tam są. One są w mniejszych ilościach oczywiście na zamówienie w ciągu 12 godzin, czy 24 my je postawiamy w określone miejsce. Natomiast jak mówię, no jest to dość takie po prostu mało user-friendly bym powiedział, dlatego prawdopodobnie niewielu użytkowników o tym w ogóle wie, albo z tego korzysta. Natomiast zauważyliśmy to, zaproponowaliśmy zmianę, czy taką trochę przemodelowanie tego na przyszłość. To jest duża zmiana, więc nie wiem, czy to się uda w ramach tego kontraktu, ale prowadzimy rozmowy z miastem, żeby tą część tego jakby projektu uatrakcyjnić, a być może jeszcze rozbudowywać o coś takiego jak długoterminowe wypożyczalnie dla rowerów, które na zachodzie są bardzo popularne i są komplementarne dla na przykład studentów, ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta na niby rok, wypożyczają sobie rower na 6 miesięcy albo na 9 miesięcy. Mają tego typu rozwiązania, są bardzo popularne we Francji czy w Niemczech, to są po prostu takie rowery leasingowane w uproszczonej formie, też subsydiowane przez miasto. Jakby efekt osiągamy ten sam, natomiast zagospodarowujemy trochę inną grupę klientów.
4: Może w przyszłości z wrocławskiego roweru miejskiego można będzie więc korzystać w trochę inny sposób niż do tej pory.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Być może słyszeliście albo jeszcze usłyszycie moją rozmowę o wolontariacie we wrocławskiej Ekostraży. Nie jest to jednak jedyna organizacja prozwierzęca działająca na terenie naszego Wrocławia. Jest też na przykład Grupa Ratuj, która w tym ostatnim czasie organizowała piknik wspierający przyszłe adopcje. Idąc więc tym tropem myślenia, pomyślałam, że zapytam, jak ten temat ma się w Grupie Ratuj latem i jakie lato przynosi inne wyzwania w kontekście psów czy kotów.
10: Patrycja, starosta Grupy Ratuj.
9: To tak, mamy już właściwie taki letni okres, patrząc na te temperatury. To jak to on wygląda w Grupie Ratuj? Mam na myśli to, jakie zadania się pojawiają, bo na pewno jest sporo edukacji, a to pytanie ode mnie nie bez przyczyny, dlatego że będę chciała zapytać o piknik, który się odbywał.
10: U nas chyba niezależnie od tego, jaka jest pora roku, zawsze musimy robić to samo. Natomiast taki okres wakacyjny to dla nas znacznie większe wyzwanie organizacyjne, bo nasi wolontariusze mają urlopy, wyjeżdżają, też domy tymczasowe niestety nie są aż tak liczne, bo wyjeżdżają, potrzebują dodatkowej opieki nad tymczasowiczem, więc dużo takiej pracy logistycznej, koordynacyjnej, no i niestety też często adopcje nie są najbardziej popularne w tym czasie.
9: Mam dwa pytania, to może zacznę od tego, od czego zaczęłam pytanie, czyli od pikniku. Jak było, bo tam o tych adopcjach można było się dowiedzieć.
10: Tak, i mimo tego, że pogoda nie dopisała w tym roku, bo była bardzo zmienna, raz było ciepło, raz porywisty wiatr, deszcz, to mimo wszystko bardzo licznie nas goście odwiedzili wraz z czworonogami, często z naszymi byłymi podopiecznymi, więc bardzo nas to zawsze cieszy, kiedy możemy po latach spotkać się i podziwiać, jak pięknie wyrosły. Także no myślę, że można powiedzieć, że impreza naprawdę udana.
9: To teraz to pytanie, co mówiłam, że mam dwa pytania, czyli ci wolontariusze, bo powiedziałaś, że wyjeżdżają, że jest ich mniej, a z drugiej strony teraz te zgłoszenia i czy wśród tych zgłoszeń dużo jest na przykład młodych osób, mam na myśli studentów, bo studenci może wyjeżdżają, a z drugiej strony może mają właśnie więcej wolnego i mogą się zgłosić.
10: Tak, i to jest bardzo różnie, niektórzy właśnie ten okres poświęcają na to. Myślę, że jest bardzo różny rozkład tego wieku, ale jednak dominują te osoby młode i tak jest i tym razem. Oczywiście to, że osoby zgłaszają się na wolontariat, to też nigdy nie jest tak, że podpisujemy dokument, w którym zobowiązujemy się do bycia zawsze wszędzie dostępnym. No to oczywiście rozumiemy, że każdy z nas musi odpoczywać, że każdy z nas pracuje, uczy się, ma swoje obowiązki, więc ten wolontariat no, jest też jakąś formą dodatkową aktywności i też tak jest zorganizowany, żebyśmy mogli go pogodzić z naszą codziennością, więc tak naprawdę im więcej wolontariuszy wśród nas, tym ziarnko do ziarnka i my jesteśmy w stanie więcej zrobić, bo każdy dołoży odrobinę, każdą cegiełkę swojego czasu, swojej pracy. Nas jest całkiem dużo, bo grubo ponad 150 osób już w wolontariacie, ale muszę przyznać, że to nadal nie jest wystarczająco, więc zachęcam mimo wszystko, nawet jeżeli planujecie w najbliższym czasie urlop, zgłaszajcie się. Cały okres szkolenia, onboardingu to też trochę trwa, więc nawet jeżeli chcielibyście dołączyć od września, od października śmiało zapraszamy.
9: Mm-hmm, no można wykorzystać to lato na chociażby te szkolenia, na tą naukę. To już teraz wiemy, jak wyglądał piknik, wiemy, co z wolontariatem. Oczywiście zachęcamy, ale ten główny temat, który dziś chciałam poruszyć, no to te adopcje latem. Jak one wyglądają? Czy jest, no tak jak wspomniałaś tutaj, w organizacjach, niezależnie jaka pogoda i pora roku, są różne problemy i tych zwierząt jest dużo, ale czy na przykład są jakieś letnie tendencje? Na pewno koty.
10: Tak, tak, sezon koci oczywiście. Jeżeli chodzi o psy, to tutaj bardziej mogę powiedzieć, że troszeczkę jest mniejsze zainteresowanie tymi adopcjami ze względu właśnie na te podróże, które wszyscy organizujemy, ale są i takie osoby, które twierdzą, że właśnie ten urlop chcą temu poświęcić, więc też nie można powiedzieć, że absolutnie nie ma ruchu w adopcjach, ale odrobinę mniejsza aktywność występuje.
9: To tak sobie pomyślałam o osobach, które być może w tym najbliższym czasie, na przykład w lipcu, wezmą psiaka albo kociaka, może bardziej myślę o psiakach, mają już w planach urlop na sierpień. Jeżeli to jest psiak oczywiście z mniejszymi potrzebami, to czy mogliby w takim wypadku wziąć takiego psiaka też na ten urlop?
10: Jak najbardziej.
9: Przy takim krótkim czasie.
10: W ogóle oczywiście to też zależy od tego, od jednostki, jaki to jest psiak, czy to jest szczeniak, który może na przykład już wyjść na dwór, tak? Czy to jest pies, który nie jest zbytnio lękowy, że potrzebuje tego więcej czasu, żeby się zaadaptować do tego podstawowego miejsca pobytu, a dopiero później rozszerzać te swoje granice. Natomiast pamiętajmy, że adopcja to nie jest adopcja na miesiąc, dwa, tylko na najbliższe kilka lat. Więc decydując się na to, musimy założyć, że takich urlopów, takich wyjazdów będzie więcej. To też jest ważna część tej analizy, żeby zastanowić się, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam pomóc, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam przypilnować psiaka, albo czy jesteśmy w stanie wybierać tak wakacje, aby podróżować razem z naszym podopiecznym. Więc ja myślę, że te wakacje to nie powinna być przeszkoda, a taki punkt zapalny do takiej analizy. Czy jesteśmy w stanie temu wszystkiemu podołać?
9: No i pewnie też, tak jak wy dobieracie te zwierzęta do konkretnych osób i takie pytania mogą się pojawić, więc dla osób, które nas słuchają, które myślą nad tą adopcją, warto też właśnie wam zadawać takie pytania i przygotować taką listę tego, jak wygląda nasze życie na co dzień, żebyście wy mogli po prostu dopasować tego konkretnego zwierzaka do danej osoby.
10: Oczywiście i tutaj też dlatego ten nasz proces adopcyjny jest wieloetapowy i też czasami może niektórzy trochę się denerwują, że tyle procedur, ale to wszystko służy temu, żeby zbudować dobrą relację i żeby obie strony były szczęśliwe. Staramy się też dawać taką formę wiedzy, inspiracji, edukacji osobom. Nawet na naszej stronie jest blog, gdzie piszemy o wakacjach z psem, jakie miejsca polecamy na takiego typu wyjazdy, ale również staramy się dopasowywać właśnie osoby do zwierząt pod kątem ich aktywności, czyli no odrobinę doradzić w tym, że może niekoniecznie malutki piesek będzie idealny na super wyprawy górskie, tak? Jesteśmy też otwarci na pytania, zachęcamy oczywiście, ale też przede wszystkim w ogóle decydując się na to, żeby wziąć udział w procesie adopcyjnym, powinniśmy mieć z góry przemyślane, że podchodzimy do tego poważnie. Analizujemy to, że wakacje z psem mogą więcej kosztować na przykład.
9: No ale koszty w ogóle posiadania jakiegokolwiek zwierzaka są duże i trzeba być przygotowanym na różne niespodziewane sytuacje.
10: Oczywiście i to jest fakt. Tutaj niestety trzeba wziąć to na przysłowiową klatę, albo to zaakceptować, albo ten nasz budżet tak przeformułować, aby znalazło się na to miejsce, bo zwierzęta oprócz wakacji też chorują, też potrzebują profilaktyki zdrowotnej, wyżywienia. To jest niestety bardzo ważny aspekt.
9: Albo przemyśleć na przykład, co zostanie domem tymczasowym, o czym wspomniałaś, że latem no jest mniej tych osób, które się na taką formę, o której często rozmawiamy, decydują, bo jednak ten dom tymczasowy, no to no jednak nie decydujemy się na tą stałą opiekę i aż tak nie musimy. Oczywiście musi to być przemyślana decyzja, ale nie jest ona na stałe.
10: Tak, nie jest na stałe i też nie jest właśnie obciążona wydatkami, ponieważ całe koszty opieki są po stronie organizacji, natomiast ze swojej strony daje się czas, kawałek podróży, podłogi przysłowiowej. I to właśnie, tak jak wspomniałaś, jest też fajna forma na ten okres wakacyjny. Niektórzy się decydują nawet, bo współlokatorzy akurat wyjechali, mam no więcej tak. przestrzeni. A czasami te nawet 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące potrafią czynić cuda dla jednego lub kilku zwierząt, więc naprawdę każda forma wsparcia takiej pomocy jest mile widziana.
9: To pomyślałam sobie jeszcze o tym letnim okresie i tym okresie wyjazdów. Czy często trafiają do Was właśnie te psy czy koty, które zostały zabrane, zostały zaadoptowane, ale jednak przez te wakacje no ktoś tej decyzji nie przemyślał? Domyślam się, że te tłumaczenia są różne i że na pewno nie każdy mówi, że jedzie na wakacje i dlatego psa czy kota oddaje, ale że Wy wiecie, że to o to chodzi.
10: Niestety tak. Ile byśmy chyba nie zrobili procedur i takich ostrych sprawdzianów, to nadal ten procent tych powrotów z adopcji będzie. I dziwnie się właśnie składa często na ten okres wyjazdowy. Chyba najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że właśnie osoby nie podają konkretu, tylko często zwalają winę
9: na problemy behawioralne.
10: Tak, czyli przerzucają, nie dość, że porzucają, to jeszcze przerzucają odpowiedzialność na niewinne zwierzę. To chyba nas najbardziej boli w tym wszystkim, bo my i tak przyjmiemy pod skrzydła zwierzę, które potrzebuje wsparcia, tym bardziej, że kiedyś było pod naszą opieką. Natomiast chyba nie ma nic gorszego, jak zrobienie takiej łatki trudnego zwierzęcia, podczas gdy tak naprawdę zupełnie rzeczywistość jest inna. No ale liczymy na to, że...
9: Że w tym roku może będzie mniej takich sytuacji.
10: Dokładnie.
9: Jakby ktoś miał ciebie się zapytać, czy polecałabyś, nie ma nikogo z rodziny, nie ma ze znajomych, któremu mógłby oddać tego psiaka czy kociaka na czas swojego urlopu, to czy hotele dla zwierząt to dobry pomysł?
10: Tak, aczkolwiek sprawdzajmy, tak? Sprawdzajmy opinie, sprawdzajmy najlepiej z polecenia miejsca, w których jest pełna transparentność, ale oprócz hoteli są też tacy opiekunowie zwierząt, którzy się ogłaszają, są też portale ku temu poświęcone, które na ten czas zabierają, są takimi tymczasowymi opiekunami. Oczywiście jest to często forma odpłatnej pomocy, ale bardziej w warunkach domowych, nie w takiej może dużej skali, czyli często taki zwierzak może być po prostu sam w takim miejscu lub z jakimś jednym dodatkowym zwierzaczkiem. Myślę, że tutaj tych form jest coraz więcej. Coraz więcej osób jest też zainteresowanych taką współpracą, więc można naprawdę znaleźć fajnego opiekuna dla swojego zwierzaka. No ja oczywiście zawsze też będę polecała wakacje ze zwierzętami, bo my, jak jesteśmy rodziną, chcemy często pojechać razem. No to jest też nasza rodzina.
9: No i dla tych zwierzaków nowe środowisko.
10: Dokładnie. A też chyba nie ma nic fajniejszego niż takie wyprawy na łono naturę z naszym psiakiem. On też to na pewno pokocha. Tylko oczywiście trzeba odpowiednio dopasowywać wtedy miejsce dla takiej wyprawy. Bardziej to wszystko przygotować, ale są też tak samo temu poświęcone portale ogłoszeniowe Wakacje z psem, gdzie można, ogłaszają się właśnie pensjonaty, hotele, miejsca pobytu, gdzie chętnie przyjmują te zwierzęta, bo to też jest istotne, żebyśmy zawsze to sprawdzili. Czy w dane miejsce można pojechać z psem, czy w dane miejsce można iść na spacer z psem, czy to nie jest jakiś park chroniony, którym raczej nie powinniśmy przyjeżdżać z czworonogiem, ale dzisiaj jest to, ta wiedza jest naprawdę łatwo dostępna.
9: No i dużo możliwości, o których wspominałaś. Do adopcji oczywiście zachęcamy, ale jeszcze zapytam o lato i interwencje. Czy często w grupie Ratuj, czy to Wrocław, czy Dolny Śląsk, czy dalsze tereny, zdarza się wam więcej tych sytuacji związanych z tym latem, z tą temperaturą?
10: Ja myślę, że tak, oczywiście, ale w zimie jest to samo, tylko temperatura jest niższa. Ale no, zwierzęta dzisiaj na łańcuchu. Mamy ponad 30 stopni. Dla takiego zwierzęcia to jest ogromne cierpienie. Cały dzień na słońcu, bez wody, przykute ciężkim łańcuchem, który się nagrzewa. No to są tragedie, to są sytuacje zagrażające życiu. I rzeczywiście takich sytuacji mamy coraz więcej w takich okresach.
9: To na podsumowanie, niezależnie czy słucha nas ktoś, kto myśli o adopcji, czy ktoś, kto zna osoby z tymi które posiadają zwierzaki, to zachęćmy do tego, żeby w tym letnim okresie zadbać o tych naszych mniejszych pupili, członków rodziny.
10: Ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim nie spacerować z psami najgorszym upale po betonie, bo my zakładamy buty, a zwierzaczki nie mają takiej opcji. Psy nie są fanami wysokich temperatur, więc wybierajmy spacerki poza tymi godzinami szczytu słonecznego, ale też cieszmy się tym latem razem z naszymi zwierzęczkami, więc wybierajmy dużo sportu, aktywności, przebywajmy dużo na świeżym powietrzu i to też jest taka dobra motywacja, żeby iść do lasu, poznać nie tylko komputer, ale też również zielony kolor, a obecność psiaka, który zawsze kocha powąchać trawkę, bardzo temu służy. Zachęcam do adopcji, przede wszystkim nie kupować, tylko adoptować, bo czeka naprawdę dużo wspaniałych psów, kotów na tego swojego człowieka, równie cudownych, równie pięknych. Nie dość, że możemy dać radość takiemu zwierzakowi, to naprawdę przyczynić się do zmiany świata na lepsze.
9: Znam takich, których życiowym celem jest zmiana świata na lepsze, więc jeśli należycie również do tej grupy podobnych osób, no to być może warto przemyśleć, i tutaj podkreślam, przemyśleć, jakąś adopcję podopiecznego grupy Ratuj. A o tym, by robić to także latem, by latem wspierać grupę Ratuj jako wolontariusza, opowiadała nam Patrycja Starosta ze wspomnianego stowarzyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a od nas dowiecie się, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Wrosoundu, czyli o lipcowym wrocławskim festiwalu sobie porozmawiamy, ale zanim o tym, jak brzmi miasto, to najpierw o tym, jak wygląda i jak ma wyglądać. Wrocław wraca do tworzenia uchwały krajobrazowej, regulującej to, gdzie pojawiają się w naszym mieście reklamy. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
14: Chcemy wejść w tą grupę miast, które mają już uregulowany status funkcjonowania obszarów zielonych, ale też i reklam w mieście, wizualizacji różnego rodzaju obiektów. To nie jest prosta sprawa. Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
15: My przez lata we Wrocławiu trochę się musieliśmy przyzwyczaić do tego, że chaos reklamowy w mieście jest czymś normalnym, ale musimy sobie powiedzieć jasno, nie jest. Nie jest i nie będzie.
4: Twierdzi wrocławska radna miejska Anna Kołodziej.
15: Ustawa jest dziurawa, ustawa wymaga prac, no ale my już nie chcemy dłużej czekać i nie będziemy dłużej czekać. Dlatego wracamy do prac nad uchwałą krajobrazową, ale chciałabym to jasno podkreślić, że my nie wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy bogatsi o bardzo dużo wiedzy i tu naprawdę chciałabym to podkreślić. Analizowaliśmy i rozstrzygnięcia nadzorcze z innych miast i wiele wyroków sądów. Z pomocą urzędników urzędników miejskich też kontaktowaliśmy się z innymi samorządami i wymienialiśmy się z nimi doświadczeniami i to nadal będzie się działo. Dlatego dzisiaj wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy kilka lat temu i jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były nie tylko ambitne, ale żeby były przede wszystkim skuteczne. Skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów w tym temacie. To będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i tak chcemy, żeby ta uchwała funkcjonowała i żeby jej efektem było stopniowe, bo oczywiście nie może to się wydarzyć w jeden dzień, ale stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta, przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, bo musimy sobie to powiedzieć jasno, bardzo wiele, a właściwie ich znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie. I to są dla nas rzeczy najważniejsze, to jest największe wyzwanie, ale też dlatego wraz z tym dniem, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, będziemy głosować już samą uchwałę, wraz z jej wejściem w życie musi rozpocząć pracę zespół, nad jego kształtem i formą działania jeszcze dyskutujemy, ale zespół, który będzie odpowiadał za identyfikowanie tych naruszeń, które widzimy w przestrzeni miejskiej i który będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej, bo musimy sobie powiedzieć jasno, przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym. Miasto nie jest tablicą reklamową. Miasto to jest miejsce do życia. Oczywiście zaprosimy mieszkańców do konsultacji społecznych. Po raz kolejny będziemy chcieli wysłuchać ich uwag. To będzie jedna z takich najważniejszych decyzji dotyczących wyglądu miasta na najbliższe dekady. Informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. I w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy, dlatego postaramy się trochę to odwrócić, raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji, z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
4: Co ciekawe, zapytani przeze mnie wrocławianie mówią, że reklamy przeszkadzają im mniej niż kiedyś.
16: Żeby zasady były, to na pewno, natomiast nie widzę tego, żeby to byłby problem.
17: A szczerze mówiąc, ja nie zwróciłem uwagi na to.
18: Jeżeli jest droga pełna tych billboardów, jest, no to już jest coś okropnego, bo wiem, że jeżdżę i zamiast patrzeć na drogę, to człowiek patrzy na te billboardy.
19: Są większe problemy niż reklama, typu śmieci, typu szczury.
4: A teraz już nie o problemach, a o przyjemnościach, czyli o nadchodzącym festiwalu WroSound.
20: Cześć wszystkim, jestem Kuba Więcek, jestem saksofonistą, producentem, ale też dyrektorem artystycznym festiwalu WroSound.
4: Właśnie, WroSound się zmienia. Jaki był pomysł na tegoroczną edycję i czy to jest tak w ogóle, że to się wymyśla najpierw, jakie to ma być i później się układa line-up, czy stwierdzasz jako dyrektor artystyczny, że chcesz tych, tą i tego i z tego się układa jakoś klimat?
20: Przecież ten line-up najbardziej po prostu jakoś odwzorowuje to, kim ja jestem jako osoba. Ja właśnie pomimo tego, że jestem saksofonistą, jazzmanem, to bardzo szybko zacząłem flirtować z innymi gatunkami muzycznymi. No i właśnie ten festiwal trochę pokazuje tą taką różnorodność, że właśnie tego jazzu tak dosłownie nie ma aż tak dużo, ale ta muzyka jazzowa bardzo mocno jest w tych wszystkich innych zespołach, które są. Właśnie nie wiem, jak są ci raperzy, na przykład oni wykonują swoją muzykę z instrumentalistami na scenie, którzy właśnie trochę są z tej takiej sceny jazzowej. Jazz właśnie ma w sobie dużo jakiegoś takiego eksperymentu, chęci pokazywania jakichś nowości. No i też ten nasz line-up jest taki, że jest tam dużo jakichś takich świeżych rzeczy, czegoś, czego słuchają młode osoby, czegoś, co po prostu jakoś, nie wiem, angażuje dzisiaj tych ludzi do tego, żeby iść w jakimś kierunku, nie tylko właśnie jako po prostu słuchanie muzyki, ale też jako osoby generalnie, jak oni żyją.
4: A jak on powstawał?
20: Ten line-up powstał w taki sposób, że po prostu tak naprawdę szukam rzeczy, które są dla mnie jakieś takie ciekawe do słuchania, co są rzeczy, których po prostu ja na co dzień słucham, inspiruję się nimi. Też generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego słuchają i właśnie szukam jakichś takich odpowiedzi na to, czym są dzisiaj jakieś trendy w muzyce i jakby staram się to pokazywać na festiwalu. Coś, co jest też dla mnie ważne, no to festiwale w Polsce mają to do siebie, że wielu artystów się na nich powtarza. Jest bardzo ten line-up powtarzalny, jakiś taki, można go przewidzieć, a tutaj staram się jednak, żeby było coś takiego, że oglądamy to. Jest oczywiście parę jakichś takich nazwisk, które są znane i nie wiem, przez ludzi szanowane, ale to są właśnie też jakieś takie nazwiska, które kojarzą się z jakąś taką właśnie poszukiwaniem, z jakimś eksperymentem, a tak to no, dużo jest takich zespołów z różnych bardzo bajek, że ciężko, żeby jedna osoba znała te wszystkie światy, które będzie można w trakcie festiwalu odwiedzić.
4: Właśnie, ja przyznaję, że nie wszystkich artystów z tego line-upu znałam wcześniej. Opowiedz proszę o tym, kogo będzie można usłyszeć.
20: Będziemy mieli wielu artystów z zagranicy. Mamy dwóch wspaniałych headlinerów. Pierwszy jest to zespół Sonlux. To jest amerykański bodajże skład, już bardzo znany od wielu lat. Byli teraz nawet nominowani do Oscarów za ścieżkę dźwiękową, którą zrobili do filmu. Oni grają już tak naprawdę wiele lat. To jest taka muzyka, właśnie dla mnie jako dla muzyka jazzowego jest to bardzo bliskie, no bo dla mnie to jest oczywiste, że oni z tym jazzem mają dużo wspólnego, ale oni właśnie dużo eksperymentują w jakimś takim rocku progresywnym, elektronice. I oni będą grać w pierwszy dzień. Pierwszy dzień generalnie ma to do sobie, ma on to do siebie, że on jest taki troszeczkę bardziej hip-hopowy, trochę bardziej brudniejszy, jeśli chodzi o tą taką stylistykę. Jest tam jakby wiele właśnie hip-hopu, eksperymentu. A drugi dzień, gdzie headlinerką jest Alice Fibilu, to jest afrykańska wokalistka, która obecnie mieszka w Berlinie, jest taki bardziej indie rockowy, jakiś taki pop, alternatywno-popowy, więc jakby to jest jakiś taki podział, który się wytwarza na festiwalu. Więc mamy tych dwóch headlinerów, którzy są z zagranicy. Jest też holenderski zespół Yin Yin, to jest muzyka gitarowa, taka alternatywno popowa, psychodeliczna. Jest skład z Nigerii, Kabosze, to jest taki jakby hip-hop w stylu, bym powiedział, Tylera The Creatora. Jak ich usłyszałem, no to właśnie z tym mi się skojarzyło, że trochę Tyler, ale afrykański. Mamy jeden z najbardziej rozpoznawalnych teraz zespołów właśnie jazzowych, tej takiej sceny idącej z tego takiego, tym nurtem brytyjskim, Moses Ufi Trio, oni są jakby z Berlina. I jest cała plejada polskich wspaniałych artystów, artystek. Są właśnie wrocławskie akcenty, Dawid Tyszkowski, wspaniały wokalista, czy Astlip, wschodzący raper. Będzie też Kosma Król, Karuzelka, Daria ze Śląska, W Czasy Orkiestra, to jest taki zespół już z dużym stażem i będą grać w takim z takim projektem, gdzie swój zespół rozbudowują o dodatkowe instrumenty. Jest jakby premiera tego w Polsce, nigdy nie było to grane u nas. Będzie zespół The Casino, Mlecze, włoska wokalistka Gaia Banfi. Tak.
4: Właśnie, to chyba najwięcej zagranicznych artystów w historii Wrosoundu.
20: Tak, no w zeszłym roku chyba mieliśmy, nie wiem, tak strzelam, czwórkę, piątkę, a teraz chyba 6 albo 7 nawet.
4: Ale też ten wrocławski akcent będzie.
20: Tak, to jest właśnie zawsze było ważne dla festiwalu. No i właśnie tutaj mamy Dawida Tyszkowskiego, który jest no, jeden z moich ulubionych polskich wokalistów, który właśnie otarł się o taki bardzo mocny jakby mainstream w pewnym momencie, a potem zszedł do jakiegoś takiego mocnego eksperymentu i teraz jest tam gdzieś pomiędzy w tym wszystkim i to właśnie taka muzyka gitarowa, alternatywna indie, która jest mi bliska. No i właśnie wschodzący raper, który już jest dosyć uznany na tym takiej młodej scenie, czyli Astlip.
4: Tak patrząc na to, czym się zajmujesz, to wydaje mi się, że lubisz odnajdywać się w trochę nowych rolach za każdym razem. Jak ci jest w tej roli właśnie dyrektora artystycznego Wrosoundu? Drugi już rok.
20: Tak, to jest drugi rok. No jest mi bardzo dobrze, bo po prostu motywuje mnie to do jakiegoś takiego rozwoju, do tego, że ja generalnie jako muzyk, który cały czas jakby tworzy rzeczy, staram się być bardzo mocno na baczności z tym, co dzisiaj w muzyce jest świeże i ciekawe. Też jakby sam organizuję dużo koncertów z własnym zespołem, więc jakby staram się cały czas oglądać, co dzisiaj porywa tłumy i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, że mogę potem to przenieść na właśnie bycie dyrektorem artystycznym i te swoje doświadczenia mieszać, więc jakby czuję się w tym bardzo dobrze i płynnie.
4: Właśnie, bo ty będziesz na scenie też obecny w innej roli niż muzyka. Mówię o scenie społecznej, opowiedz o tym, co to jest za część festiwalu.
20: Tak, właśnie w tym roku robimy po raz pierwszy takie... Staramy się z tym festiwalem bardziej wyjść do publiczności w ten sposób, żeby publiczność mogła dużo bardziej się zbliżyć do artystów występujących, do tego, żeby po prostu jakby... Nie jesteśmy jakimś takim festiwalem jakby mega dużym, więc jakby jest na festiwalu bardzo intymnie, jakby wszyscy mają bardzo mocną możliwość do tego, żeby wejść w relacje z artystami. No i właśnie ta scena powstaje po to, żeby jakby móc wspólnie nawiązać jakiś dialog, żeby móc jakby wspólnie jakby podyskutować, żeby po prostu trochę oddzielić tą taką granicę, że artyści są właśnie nie wiadomo kim, tylko właśnie, że wszyscy jakby jesteśmy ludźmi, mamy jakieś wspólne tematy i jakby łączą nas jakby te same problemy i z tym razem się możemy inspirować.
4: I co jest w programie tej sceny?
20: No tam będzie jakby dużo jakichś różnych po prostu rozmów na temat po prostu muzyczne, dużo, no to też jakby jest dużo jakichś takich, no zależy to trochę od publiczności, jakby co, jakby czego ona jest ciekawa, może jakby właśnie sama wyjść z tą inicjatywą, jakby to jest, przede wszystkim chodzi o to, żeby się na to jakby otworzyć.
4: To będzie tak równolegle do koncertów przed nimi, jak to jest pomyślane?
20: To będzie równolegle, to jakby są wszystko wydarzenia, które się będą działy chyba w trakcie. Jakby dużo rzeczy jakby się dzieje jakby na zakładkę, jakby kiedy trwa jakiś jeden koncert na dużej scenie, to jednocześnie jest na mniejszej, jakby staramy się, żeby te rzeczy no działy się, jakby też chodzi o to, że mniejsza scena niekoniecznie jakby pomieści całą publiczność dużej sceny, a mamy na mniejszej scenie naprawdę dużo jakichś fajnych koncertów, więc to jest też alternatywa dla osób, które może chcą na chwilę odpocząć od muzyki, posłuchać trochę jak ludzie po prostu sobie rozmawiają, to też jest jakby ciekawe doświadczenie, wydaje mi się.
4: Wrosound 17 i 18 lipca na placu przed Impartem przy ulicy Mazowieckiej, czyli w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
21: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
23: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
9: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. Ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł, a myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
23: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką. Mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez trzy bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
9: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
23: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
9: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
23: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
5: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów, albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
23: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
5: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
23: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
5: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
23: Miejsc jest tak samo 40.
5: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
23: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
5: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
23: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych.

0: prostu ruchowe.
1: Ruchowe, po prostu ruchowe.
0: Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
1: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
0: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
1: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
0: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
0: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
0: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o gruwach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
0: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
0: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej, to są 2-dniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
0: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
0: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mhm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
0: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturi jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości.

0: które
1: właśnie,
0: prostu...
1: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później, nie sam event jest nawet takim plusem, czy to jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
0: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam, myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
2: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze. Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja idę w melo. To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni. Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18. Adi z tej strony, siemanko. Idę w melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Czy jeśli komuś w centrum Wrocławia zdarzy się wpaść do Odry, to czy ma szansę z niej wyjść? Na jakiej zasadzie działa możliwa przy wysokich temperaturach przyducha związana z pojawieniem się czadu w naszych mieszkaniach? Oraz czy można na Dolnym Śląsku dostać mandat na podstawie materiałów z drona? Odpowiedzi na te wszystkie pytania usłyszycie u nas, bo będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w wakacje. Na początek zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszy brygadier Piotr Grzyb.
5: Na terenie Dolnego Śląska do wakacji jest przygotowanych 2400 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz kilkanaście tysięcy strażaków ochotników, którzy razem będą czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska, jak i gości i turystów, którzy będą odwiedzali nasze województwo. Ale aby się nic nie działo, najważniejsze są też działania prewencyjne, które podejmujemy, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. Pod szczególną uwagę będziemy brali obozy harcerskie znajdujące się w terenie leśnym, w jakichś parkach, w terenie trudno dostępnym. Mamy z tymi obozami kontakt, mamy z nimi łączność, uprzedzamy ich o sytuacjach niebezpiecznych, szkolimy ich, jak się zachować, gdy takie sytuacje następują, gdy otrzymują alerty pogodowe. Zwracajmy również uwagę na nasze bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, w których przebywamy w terenie turystycznym, w górach, nad wodą, aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. W szczególności zwracajmy uwagę na takie zdarzenia, które czasami niestety występują, jak zamknięcia osób w samochodach, w pojazdach. Są to bardzo tragiczne sytuacje wtedy, gdy to nastąpi. No, jedynym ratunkiem jest szybkie uwolnienie takich osób czy zwierząt. Także zwracajmy na to uwagę, aby do tego nie doprowadzić. Również chciałbym zwrócić uwagę, że w okresie letnim występuje zagrożenie tlenkiem węgla. My mówimy zawsze o nim w zimie, natomiast również w lecie, w sytuacji wysokich temperatur i tak zwanej przyduchy, niskiego ciśnienia atmosferycznego, może nastąpić sytuacja, że w naszych szczególnie łazienkach ten gaz niebezpieczny się znajdzie. Dlatego apelujemy cały czas o wyposażenie się w czujniki tlenku węgla, aby wiedzieć, kiedy ta sytuacja zagrożenia następuje.
4: Co oczywiste, przynosząca wytchnienie przy upałach woda też potrafi być niebezpieczna.
6: Krzysztof Skrzyniarz, prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu.
4: Lato we Wrocławiu. Jakie to są najczęściej zdarzenia, wypadki, jeśli chodzi o wodę?
6: No przede wszystkim upalne dni to jest wchodzenia do rzeki Odra, która jest niebezpieczna. Już wielokrotnie powtarzaliśmy, że rzeka Odra jako szlak żeglowny jest objęta zakazem kąpieli i pływania. Nawet wejście na chwilę do rzeki może powodować niestety jakieś komplikacje. Rzeka jest specyficzna, ponieważ to jest szlak żeglowny, ona jest pogłębiana. Wchodząc ze strony brzegu w niektórych miejscach mamy albo pionowe ściany, ciężko jest wejść, a jak jesteśmy w wodzie, ciężko jest wyjść. Natomiast poza centrum miasta pamiętajmy, że brzegi rzeki są obwarowane kamieniami, głazami, ale zrobiąc krok do przodu, mijając te głazy, jesteśmy w wodzie po kolana. Drugi krok to już mamy wodę do pasa, ale trzeci krok to niejednokrotnie już jest głębokość ponad 2 metra. Jeżeli wpadniemy, możemy mieć problem z wyjściem z tej rzeki na brzeg. Szczególnie jak się zachłyśniemy lub jeżeli jesteśmy po kąpieli słonecznej, jesteśmy nagrzani, gwałtowne wpadnięcie do wody powoduje tak zwany wstrząs termiczny, czy nawet dobry pływak ma po prostu zatrzymaną akcję serca, na ratunek będzie za późno. Więc wchodzimy w takie, do takich miejsc, szczególnie najbliższe dni, te upalne po 30 kilka stopni będą powodowały że będziemy jednak szukać tej ochłody w wodzie. Przestrzegamy, żeby miejsca bardziej wykorzystać te, które są dopuszczone, czyli pływalnie, kąpieliska lub miejsca, które znamy, ale nie są objęte zakazem. Pamiętajmy, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu. Czy po jednym piwie, czy po mocniejszych trunkach, każde wejście do wody to jest naprawdę ryzyko. Nie zawsze służby mogą zdążyć na czas. Jeżeli jesteśmy w miejscu odosobnionym, czas dojazdu kilkanaście minut może spowodować, że na ratunek będzie za późno. Zalecamy też, żeby korzystając z tego wypoczynku nad wodą, tego turystycznego, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żeby jednak mieć nie tylko w jednostkach, ale żeby mieć założonych na siebie kamizelki ratunkowe i żeby one były zapięte.
4: Często to ludzie chyba ignorują.
6: Tak, siedzimy na kamizelkach, bo wtedy jest wygodniej w kajaku, możemy się popalać, jest fajnie. Tylko pamiętajmy, jeżeli wpadniemy do wody, no to kamizelka razem z kajakiem poleci w jedną stronę, my w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma słabe umiejętności pływackie, może nie dogonić tej kamizelki. Niejednokrotnie kamizelka zostaje w wywróconym kajaku i nie mamy do niej dostęp. I to nie chodzi nawet o nasze umiejętności, ale przede wszystkim o nieuwagę innych użytkowników. Płynie motorówka, która wytworzy fale lub nawet takie zdarzenia mogą być jak ostatnio, czyli wyładowania atmosferyczne. Jeżeli jesteśmy na dużym, otwartym akwenie, płyniemy kajakiem, jest szansa na to, że możemy być też trafieni piorunem. Wtedy kamizelka nas utrzyma na lustrze wody, na ratunek zawsze będzie czas, natomiast jeżeli będziemy bez kamizelki, no to niestety możemy mieć wtedy problemy. Więc apelujemy, zakładamy kamizelki, korzystamy z miejsc bezpiecznych, czyli tam, gdzie są ratownicy, mówimy o pływalniach, o kąpieliskach, no i pod żadnym pozorem nie wchodzimy do wody po zmroku. My wiemy, że wieczory są dość długie i do 21, do 22 godziny jeszcze jest w miarę jasno, ale wypadek po godzinie 21 i prowadzenie działań ratowniczych w nocy właściwie równe są z bardzo małą szansą na odratowanie i odnalezienie, odratowanie takiej osoby. Więc starajmy się zachowywać naprawdę rozsądnie, bezpiecznie. Zwracamy szczególną uwagę na młodzież, na nasze pociechy, żeby one nie wchodziły do wody. Wiemy, że zaczynają się wakacje, że rodzice nie mają kontroli nad nastolatkami, ale takie 10, 8, 12-letnie dzieci, które same przychodzą nad wodę, to jest naprawdę ostatnimi dniami bardzo duży problem dla nas, dlatego że zdarzało się, że nawet 6-7-latki przychodziły same nad wodę i wchodziły do Odry.
4: No właśnie, jeśli chodzi o to wchodzenie do Odry, ja słyszałam też takie stwierdzenie, że zwłaszcza w centrum, jeśli się tam wpadnie, to już właściwie ciężko bardzo jest się wydostać.
6: Tak, tam jest, pamiętajmy, że tam jest zwężenie kanałów. Rzeka płynie dość szeroko, natomiast jeżeli wchodzi w centrum miasta, ten wrocławski węzeł wodny, śródmiejski węzeł wodny, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Tego może u góry nie widać, ale największy nurt jest pod lustrem wody. Więc jak ktoś wpadnie, będzie tą osobę ciągnęło. I teraz uwaga, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe. One są pokryte niejednokrotnie jakąś, no powiedzmy, organicznym materiałem czy brudem i nie jesteśmy w stanie się niczego złapać. Nie wszędzie. Są oczywiście miejsca tam, gdzie są przystanie, gdzie można wyjść na górę, ale w większości te osoby nie są w stanie dopłynąć tych kilkudziesięciu, kilkuset metrów do tych miejsc. No i pamiętajmy, że też są inni użytkownicy. Jeżeli jesteśmy w wodzie i płyną motorówki, płyną inne jednostki, statki, mogą nas nie zauważyć. Dlatego jest ten zakaz. Wielokrotnie się nas pytano, dlaczego nie ma znaków na brzegu. Proszę Państwa, szlak żeglowny traktujemy jak autostradę. Na autostradzie też nie ma znaków, że nie wolno chodzić pieszo. Po prostu przepisy mówią o tym, że nie wolno się poruszać pieszo po autostradzie. Podobnie jest z Odrą. Nie muszą mieć znaki. Jest to szlak żeglowy, w związku z tym nie należy do niego wchodzić nawet na chwilę. Zdarzały się przypadki, że osoby, które chcą się schłodzić, nachylają się, bardzo rozgrzane, nachylają się nad wodę, żeby się schłodzić i to gwałtowne nachylenie wysokie temperaturze, a jeszcze przy alkoholu powoduje, że niestety tracimy przytomność i wpadamy do wody, chwila nieuwagi i jest tragedia.
4: Kiedy jest upalnie, chcemy popływać, schłodzić się, jedziemy nad jezioro, których znowu wokół Wrocławia tych zbiorników wodnych nie ma aż tak dużo do wyboru. Niektórzy rzeczywiście decydują się na takie miejsca, gdzie nie ma ratowników. Państwo mówią, żeby kategorycznie nie wybierać takich przestrzeni.
6: Znaczy miejsca, które są objęte zakazem. Jeżeli są takie miejsca, gdzie faktycznie korzystamy, no to kilka podstawowych zasad. Nie wchodzimy po alkoholu, uwaga, nie wchodzimy sami. Staramy się korzystać z takiego miejsca, gdzie są osoby trzecie, nawet nie, te, które nie przyszły z nami, ale na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia są w stanie podjąć jakieś działania ratownicze. Czyli spróbujmy wejść koło wędkarza, no nie za blisko, żeby mu nie przeszkadzać. Spróbujmy wejść tam, gdzie są inne osoby rozłożone i też korzystają z wody. Natomiast upewnijmy się, czy to nie ma tam faktycznie zakazu kąpieli. I kategorycznie nie róbmy tego po zmroku.
4: Bojka obowiązkowa?
6: Bojka nie. Bojka to jest dla osób, które potrafią pływać, które pływają dłuższe dystanse, to jest ich bezpieczeństwo. Czyli taka malutka bojka, którą pływak ma przyczepioną do siebie, jeżeli on płynie, jak się źle poczuje, może się źle poczuć, wysiłek fizyczny, termoklina, nagle kurcze, przykurcze, może się takie bojki przytrzymać taka osoba i to jest bezpiecznie, polecamy, ale dla pływaków. Natomiast to jest też informacja dla innych użytkowników. One przeważnie są w kolorach jaskrawych, pomarańczowym albo sedlenowym, czerwonym i ktoś, kto płynie łódką, skuterem, może nie zobaczyć odpoczywającego pływaka z głową nad lustrem wody, ale na pewno zobaczy bojkę, więc to jest też taki element informacyjny, rzadko stosowany, ale to są raczej osoby, które chcą pływać jakieś długie dystanse i też polecamy, jeżeli chcemy zrobić jakiś duży dystans na dużym akwenie, nie pójmy na drugą stronę, nie pójmy na środek, pływajmy wzdłuż brzegu. Te kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od brzegu, cokolwiek się może stać, zawsze możemy krzyknąć, zawsze ktoś może nam pomóc, wezwać pomocy. No i właśnie, z tą pomocą, jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia, jeżeli nie jesteśmy przeszkolonymi, to apelujemy, nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami wodnymi. Nie wchodźmy do wody, nie ratujmy. Nasze umiejętności, nawet dobre pływackie, w zetknięciu z osobą, która tonie, jest agresywna, jest niebezpieczna, mogą nie starczyć i może być tragedia. Wzywajmy pomocy, dzwońmy na numery 112 czy 984, to jest numer dedykowany do ratownictwa wodnego, które obsługuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i tutaj postaramy się jak najszybciej dotrzeć i udzielić pomocy. Pamiętajmy też, że człowiek tonie kilka minut, od 3 do 6 minut. To nie jest tak, że ktoś wpadnie do wody od razu utonął. W przeciągu tych kilku minut jesteśmy my albo inne służby, tak jak Straż Pożarna czy Policja, jesteśmy w stanie dotrzeć i takiej osoby pomóc. Więc nie próbujmy sami ratować. Jeżeli ktoś posiada umiejętności dobre pływackie, zapraszamy na szkolenie ratowników wodnych.
4: Tyle o pływaniu w kontekście bezpieczeństwa. To jeszcze o zachowaniu na drogach i o tym, jak służby na Dolnym Śląsku sprawdzają kierowców w wakacje.
7: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Taka akcja, i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna, to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami, taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów ruchu drogowego komend podległych, czyli komend miejskich i powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby też te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
4: No właśnie, o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
7: To znaczy, tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
4: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
7: Oczywiście, że można dostać mandat. Jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie, i tak się zdarzało w przyszłości, przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, umowę, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępca. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
4: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
7: Nie, to są całe wakacje. To jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia i będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4: A wyjaśniał to naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podkomisarz Paweł Komza.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść. Także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych. Można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać.
10: No, wrocławskie lato zapowiada się upalne. Hejka tutaj Julka Drobiszewska. Panujące w ostatnim czasie wysokie temperatury, niezależnie czy jesteście ich fanami czy nie, sprzyjają, by korzystać z różnych wodnych obiektów, na przykład glinianek czy orbity. Spółka Spartan, bo do niej one należą, proponuje jednak też inne formy aktywności i o tych letnich możliwościach właśnie teraz.
9: Maciej Moczko, rzecznik prasowy spółki Spartan.
10: Mamy letni czas, to na pewno wrocławianie już odczuwają, a Spartan daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o te aktywności. To może klasycznie, co z tą wodą, bo tutaj myślę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia mają z czego korzystać.
9: Tak, to ja zacznę tak. Lato rozpoczyna się w Spartanie, także mamy otwarte już od początku czerwca dwa kąpieliska. Kąpielisko Park Glinianki, które od 1 czerwca jest już uruchomione przy ulicy Kosmonautów 2. Jest to taki kultowy obiekt z trzema zbiornikami, z czego jeden jest adaptowany pod właśnie staw kąpielowy oraz staw do sportów wodnych, czyli tam wypożyczymy kajaki, wypożyczymy rowerki oraz słupy. Także to jest taki staw, gdzie sobie popływamy i nad nami czuwają ratownicy. Oprócz tego na tym stawie jest również największy we Wrocławiu rozstawiony wodny tor przeszkód, co jest ogromną atrakcją dla dzieci, które z chęcią, nie tylko dla dzieci, tak naprawdę całymi rodzinami korzystają z tego toru. W tym roku też taką nowością, która się pojawiła właśnie na Gliniankach, to jest piana party, czyli bawimy się z dzieciakami w sztucznej pianie, bezpiecznej dla nich. Robi to ogromną furorę. Kolejnym kąpieliskiem, które otworzyliśmy parę dni później na Boże Ciało, to jest pływalnia Orbita, czyli taki kompleks nowoczesnych basenów zewnętrznych przy ulicy Wejherowskiej. Piękny obiekt, nowoczesny, wybudowany w technice tych takich niecek ze stali nierdzewnej. Także jest to bezpieczny obiekt przeznaczony dla rodzin, ponieważ mamy tutaj również brodzik 40 cm, gdzie dzieciaczki sobie mogą swobodnie i bezpiecznie pobawić się. Tutaj mają dla siebie plac zabaw. Oprócz tego na dwóch pozostałych nieckach można popływać. Na jednej są również zjeżdżalnie, z których można korzystać. Także bardzo, bardzo fajny obiekt. No i w tym roku zyskał tak zwaną strefę tropikalną, czyli rozstawiliśmy takie parasole, sole trzcinowe, leżaki dołożyliśmy.
10: Palemki.
9: Tak, także jest i palmy również się pojawiły żywe. Także jest bardzo pięknie przygotowany obiekt, zachęcam do tego, aby korzystać. No już widzimy, że jest gorąco i już wrocławianie korzystają z tych obiektów.
10: Wspomniałeś o słupach i to taka aktywność, która coraz bardziej staje się popularna. Faktycznie widać, że wrocławianie często akurat z tej formy korzystają?
9: Tak, bardzo często korzystają z tej formy, z tego względu, no wiadomo, no kajaki już i rowerki czasami są już tak oklepane, że już tutaj popływałem, tutaj z tego skorzystałem. A SUP to jest to rzecz taka, która wymaga trochę też takiej sprawności, równowagi i warto również na czymś takim, na takiej desce z wiosłem popływać. To wszystko jest i czeka na naszych klientów na kąpielisku Park Glinianki przy ulicy Kosmonautów.
10: Może niekoniecznie takie duże temperatury, wysokie temperatury sprzyjają temu, chociaż nie wiem, nigdy tego nie robiłam, ale myślę o wędkowaniu. Tutaj też macie taką formę aktywności, a jak troszeczkę ta temperatura latem na przykład spadnie, to również zachęcacie.
9: Tak, zachęcamy do tego właśnie na kąpielisku Park Glinianki. Tam rozwinął się ten temat wędkarstwa bardzo mocno w tym sezonie. Też z tego względu, że mamy podpisane takie porozumienie, gdzie partnerem tych stawów, na które są przy ulicy Kosmonautów, są stawy milickie, które objęły swoim patronatem ten obiekt, także dbają o to, co się dzieje w tej wodzie, jakie ryby pływają. Te stawy są regularnie zarybiane. One są podzielone również na takie strefy, gdzie można wyłowić rybę i zabrać ze sobą, ale jest też staw taki, który cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie staw złów i wypuść. To jest coraz bardziej taka atrakcyjna forma sportowa, że tej ryby po prostu nie zabieramy ze sobą, łapiemy ją, pokazujemy i wpuszczamy ją z powrotem, żeby żyła sobie dalej w tym stawie. Także w tym roku bardzo mocno to się rozwinęło. Liczymy właśnie w te dni takie trochę słabszej pogody, kiedy nie możemy wyjść sobie z leżakiem i poleżeć sobie na plaży. Możemy wziąć wędkę i przyjść również na kąpielisko Park Glinianki i skorzystać z tego obiektu.
10: Mhm. Tutaj jest opcja karnetów, jeżeli się nie mylę.
9: Tak, tam możemy wykupić karnet całosezonowy albo wykupić takie wejściówki jednodniowe. Albo jest jeszcze jedna rzecz, którą wprowadziliśmy w tym roku, karnety takie weekendowe, czyli ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, zamawiają sobie pomost dla siebie, tylko i wyłącznie taki wędkarski. Tam mogą sobie rozbić namiot, mogą w tym czasie po prostu połowić sobie ryby przez cały dzień, ale również przez całą noc.
10: To teraz też coś, co może jak ta temperatura aż tak wysoka w te lato nie będzie, a myślę o tenisie. To też bardzo popularny sport i bardzo pewnie chętnie uprawiany przez wrocławian.
9: Tak, szczególnie po takich sukcesach, jakie mieliśmy w tym roku i objawieniu Mai Chwalińskiej, także tutaj korty też są bardzo mocno odwiedzane przez naszych klientów. My jako spółka Spartan mamy najwięcej kortów we Wrocławiu. W okresie wiosenno-letnim otwieramy 25 kortów. Są to korty rozmieszczone w różnych częściach Wrocławia, przy ulicy Spiskiej, przy ulicy Pułtuskiej, przy ulicy Lubińskiej. Mamy korty zarówno zewnętrzne, mamy również korty w halach. Także to jest o tyle fajne, że jeżeli mamy taką słabszą pogodę, kiedy pada deszcz, nie musimy rezygnować z tego tenisa, tylko możemy przenieść się do hali i w tej hali pograć. Mamy różnego rodzaju nawierzchnie. W przeważającej części są to nawierzchnie ceglane. Mamy również hardcore, czyli tak twardą nawierzchnię, gdzie można pograć. Mamy takie 5 takich kortów w hali przy ulicy Pułtuskiej. Także piękne obiekty tenisowe we Wrocławiu. Spartan stawia na tenis, wspiera tenisistów. No i oprócz tego, że proponujemy tę formę sportową dzieciom, młodzieży, dorosłym, to również zachęcamy poprzez różnego rodzaju aktywności, czy szkółki, czy półkolonie, tam również te dyscypliny są wplecione.
10: Zaraz przejdziemy do tych dzieciaków, a ja sobie tak właśnie jeszcze myślę o tych dorosłych. Czy ci dorośli też, albo inaczej, czy częściej to właśnie z kortów korzystają dorośli, czy może jednak dzieciaki zachęcone tymi sukcesami, o których mówiłeś, no chcą być jak te największe top gwiazdy?
9: To jest różnie. To jest w zależności od pory dnia również, tak? Bo dzieci, wiadomo, do południa z reguły były do tej pory w szkołach, także tutaj z kortów korzystają dorośli, którzy mogą, tak? Ale również dzieci przede wszystkim korzystają w szkółkach tenisowych, tam się czują dobrze, czują rywalizację również. No i ta nauka też idzie tam dosyć płynnie. A oprócz tego, wiadomo, też przychodzą do nas kluby, które trenują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Także ciężko powiedzieć, jaka jest tutaj przewaga.
10: Zasadniczo planujemy wakacje z wyprzedzeniem, ale są też fani last minute. No to co oferuje spółka Spartan dla spóźnialskich rodziców? Wracamy do rzecznika tej spółki, Macieja Moczko. No dobra, to teraz te dzieciaki i półkolonie. Co roku jest duże obłożenie.
9: Tak, co roku i co roku rodzice mają dylemat taki, co zrobić w te wakacje, no bo mam te 2 tygodnie i w te 2 tygodnie mogę gdzieś zabrać swoje dzieci albo dziecko na wakacje, no ale co zrobić z pozostałymi tygodniami? No to my wychodzimy tutaj naprzeciw i cieszymy się, że te półkolonie możemy organizować dla Wrocławia. Mamy 6 lokalizacji, w których organizujemy 6 różnych półkolonii. W tym roku, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, stawiamy również na tenis i staramy się ten tenis wplatać w różnego rodzaju półkolonie. Może zacznijmy od tych takich najbardziej popularnych. To jest półkolonia pływacko-rolkarska, która odbywa się przy ulicy Wejherowskiej. Tam łączymy te 2 dyscypliny, zarówno pływanie. Dzieci pływają na basenie krytym, jak jest ładna pogoda, wychodzą, mają również aktywności na pływalni letniej. A oprócz tego również uczą się jeździć na rolkach albo doskonalić tę jazdę na rolkach. Także nie ma nudy. Tutaj te dzieci są zagospodarowane od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 już można przeprowadzić także przed pracą, o godzinie 16:30 najedzone, w dobrych humorach, nauczone różnych dyscyplin sportu można odebrać. Kolejna taka fajna półkolonia to jest półkolonia tenisowo, właśnie rolkarska, gdzie łączymy te 2 dyscypliny przy ulicy Spiskiej. Oprócz tego mamy półkolonię piłkarsko-tenisową przy ulicy Krajewskiego, gdzie dzieci grają w piłkę nożną, a również grają w tenisa. Półkolonia piłkarska przy ulicy Lubińskiej, mamy tam piękny balon piłkarski ze sztuczną trawą, także tam dzieciaki mają również swoją bazę. Oprócz tego te obiekty przy ulicy Krajewskiego i przy ulicy Lubińskiej to jest dom Akademii Piłkarskiej Spartan, który też bardzo mocno promujemy w tym roku i zachęcamy młodych i młode zawodniczki do tego, aby uczestniczyły w naszych zajęciach. No i taka półkolonia również rolkarska na Nowym Dworze, na tym kompleksie do sportów rodkarskich przy ulicy Jaksonowickiej. No i półkolonia tenisowo-sportowa przy ulicy Halera, czyli naprzeciwko Borko, a także każdy znajdzie gdzieś tam swoją lokalizację we Wrocławiu, tam gdzie ma najbliżej. Niech zapyta dziecko, jaką dyscyplinę sportu lubi albo chciałby poznać. Na pewno z nami tą dyscyplinę pozna i na pewno wyjdzie zachwycona.
10: Jest co robić i z czego wybierać. A propos tego wyboru, czy rodzice mogą wybierać na przykład konkretne dni, jeżeli no, zakładam, że powiedzmy zrobią to na ostatnią chwilę, będzie lipiec, a chcieliby na sierpień, czy mogą to jakoś podzielić? Jak to u was wygląda?
9: U nas wygląda tak, że my wprowadzamy tak zwane last minute. No i można wykupić. W ogóle mamy przez całe wakacje mamy mnóstwo tych turnusów, także każdego tygodnia coś się dzieje na każdym obiekcie, także tutaj jest z czego wybrać. Jeżeli chcemy wybrać półkolonie w sierpniu, a jesteśmy dzisiaj w lipcu, no to zawsze możemy wykupić te półkolonie w sierpniu, zobaczyć na przykład w lipcu popuścić na jedną półkolonię, a w sierpniu puścić na inną dziecko, jeżeli się spodoba, a naprawdę gwarantuję, że atmosfera i instruktorzy i wychowawcy są naprawdę super i dzieci zawsze wychodzą od nas zadowolone.
10: Zapisy na półkolonie oczywiście na stronie Spartana, spółki Spartan, a ja jeszcze wrócę do tych glinianek. Jakbyśmy mieli opisać, jak one się zmieniły przez ten ostatni czas, bo prowadziłam dosłownie kilka dni temu rozmowę z osobą, która na gliniankach była 20 lat temu, może jakoś tak, i wspominała, że już po prostu nie wie, jak to miejsce wygląda. Oczywiście wspomnieliśmy tutaj mniej więcej. Ta osoba musi pojechać i sobie wyobrazić, ale właśnie, jak się te glinianki przez ostatnie lata zmieniły?
9: Przez ostatnie lata dosyć mocno się zmieniły. Staramy się wprowadzać przede wszystkim jak najwięcej aktywności dla naszych klientów. Staramy się również o to, aby ten obiekt stawał się nie tylko obiektem, który funkcjonuje w ciągu lata, tak? Czyli żeby on również rozszerzał swoją działalność na pozostałe miesiące i takim właśnie krokiem, jednym z tych kroków to było właśnie otwarcie tego łowiska. Również podjęcie współpracy ze Stawami Milickimi, czyli dosyć poważnej takiego przedsięwzięcia, które promuje nasz obiekt, no i też nadaje rangę temu, co tam można złowić, temu, co tam można po prostu spotkać, tak, na tym obiekcie. Także to jest to. Z tych atrakcji, które się właśnie pojawiają, czyli to, co angażuje naszych klientów, czyli przede wszystkim właśnie ten wodny tor przeszkód, wróciło po 20 chyba latach wróciła wypożyczania sprzętu wodnego, tak, czyli kajaki, rowerki, te nasze słupy, tak. Do tego jest wake park dla osób, które już już coś pływają, mogą również skorzystać z jazdy na desce, na takim wyciągu wodnym, tak? No i oprócz tego wprowadzamy takie aktywności również popołudniowe, czyli na przykład nocowanki. Nocowanki pod namiotem. Również można się zapisać w sezonie na takie, wziąć dziecko i niekoniecznie wyjeżdżać z Wrocławia pod namiot. Można przyjechać na Glinianki i od godziny, powiedzmy, tamtej 16-17 rozpocząć biwakowanie tam na miejscu, rozpalić ognisko, pobawić się z animatorami, także to jest super rzecz, o którą wzbogaciliśmy również w ostatnim czasie kąpielisko Glinianki. Teren został pięknie ogrodzony, teren został przygotowany pod plażowanie, także są zrobione strefy zarówno do grillowania, jak i do strefy do plażowania. Plaża jest uregulowana, brodzik ze względu na to, że coraz więcej rodzin z dziećmi przychodzi, został powiększony specjalnie dla nich, wstawione dwie małe zjeżdżalnie dla dzieciaczków, także ten obiekt rozwija się, chcielibyśmy więcej, liczymy na więcej, gdyż cały czas w głowie mamy, żeby powstała tam wioska saunowa, która stworzy wtedy nam naprawdę obiekt całoroczny, już to nie będzie obiekt sezonowy. Jeżeli powstanie ta wioska saunowa, będzie można tam również w okresie jesienno-zimowym przyjść, pomorsować, pojawi się smażalnia ryb. No, takie plany mamy, myślimy o tym, chcielibyśmy, żeby tak to wyszło i dążymy do tego z roku na rok.
10: Zanim jednak zmiany całoroczne na wrocławskich Gliniankach, no to korzystajcie z tych obiektów spółki Spartan w te gorące lato. A o bogatej ofercie, także tej półkolonijnej, opowiadał nam dziś rzecznik spółki Maciej Moczko.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas teraz zaproszenie na dwie wystawy. Pierwsza to nowość we Wrocławskim Muzeum Architektury.
14: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu.
4: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
14: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
4: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
14: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie, no oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie formalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze, które tworzyło rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej. Wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członkiń pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
4: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
14: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne, pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i Syrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, to nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Syrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Syrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny, tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Heleny Syrkus jako architektki, jako kobiety działającej w polu architektury. Z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Heleny Syrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
4: Jeśli mówimy o osiedlach na przykład, to nie wiem, czy odpowiedź będzie jakoś pozytywna, ale czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
14: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej, to były budynki, czy to były obszary działalności architektonicznej niezwykle ważne z punktu myślenia o tym, jakie priorytety też nadawano właśnie działalności architektów, architektek. I osiedla mieszkaniowe były ważne z wielu względów, prawda? Migracja ludności na przykład wiejskiej do miast, czy też tworzenie się szerszej takiej klasy robotniczej chociażby, która potrzebowała mieszkań, które miały być godne, czy miały zapewnić godne życie przy jednocześnie minimum kosztów, czy przy takich kosztach, które będą w stanie udźwignąć osoby pracujące właśnie jako chociażby w tym, czy tworzące tą klasę robotniczą. Więc temat osiedli mieszkaniowych był w ogóle bardzo dużym takim zagadnieniem, dyskutowanym nie tylko lokalnie, ale w skali międzynarodowej, bo tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki bardzo słynny kongres SIAM-u z 29 roku, mieszkanie minimum, czy mieszkanie dla minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony nie będzie, będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, czy właśnie jakoś taką też taki obszar relacji wymiany sąsiedzkiej między mieszkańcami. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki, czyli zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus. Były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście no, takim wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, jest to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
4: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
14: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bylawskiej, tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy, to trochę inna narracja nam się rozwija. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy, bo jedna część tej pracy to jest część, którą możemy usłyszeć, bo jest to praca dźwiękowa w nawie głównej. Druga część, piętro, znajduje się w prezbiterium, natomiast jest jeszcze trzecia część, która wybrzmiewa w wirydarzu.
4: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu we Wrocławskim Muzeum Architektury możecie oglądać aż do 4 października, a jeszcze dłużej, bo cały rok otwarta będzie wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń, towarzysząca przeglądowi sztuki Survival.
15: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i w trakcie Survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl, więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
4: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
15: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważne ważnym jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
4: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie tutaj na Bujwida?
15: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu.
4: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę, no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa?
15: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne, więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
4: Wstęp na wystawę Klinika Wspólnych Wyobrażeń, tak jak i na sam przegląd sztuki survival, jest darmowy.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
18: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław.
19: To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, ekostraży.
18: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
19: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
18: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
19: Mm-hmm. Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
18: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy. duszy, żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
19: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane jakiekolwiek, mogłyby coś oferować?
18: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
19: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
18: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy, muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
19: Mm-hmm. A ile trwają takie szkolenia?
18: One odbywają się raz w miesiącu, jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
19: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
18: mogą
19: to...
18: i się zgłaszają takie osoby.
19: Okej, okay, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które na co dzień, wiadomo, posiadanie zwierzęcia w domu, to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
18: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
19: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
18: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych. Natomiast lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do 18, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
19: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
18: Mnóstwo rzeczy.
19: Na przykład?
18: Że to jest ciężka praca. że są zmęczeni.
19: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a jednak...
18: Łaskanie piesków tak. i kotków. To jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu, umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii i jest dyżur. I ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku, ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty albo

0: konserwować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane sami takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie psinę dal i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku, ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
1: Mm-hmm. To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę, pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
0: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
1: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
0: Lub tacy, którzy chcą pomóc po
1: Dokładnie.
0: Prostu i być przydatni.
1: Mm-hmm, to jeszcze tak jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
0: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym,
1: Fanaberia.
0: Kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
1: To na podsumowanie na ten letni okres jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
0: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam, czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każdy każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakieś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie sezonowe. Jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
1: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
0: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy

0: do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
1: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z Was zapewne będzie miała trochę wolnego, no i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Tobie za kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do Was!
3: Dziękujemy!
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: to już...
1: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław. Na 97,8 FM.
2: Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o pasji do fotografii, a także o tym, jak robić dobre zdjęcia w trudnych warunkach. Moim gościem jest właśnie pasjonatka fotografii Sylwia Godowska, na co dzień studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a także wielka fanka Pawła Domagały. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak już wiemy, pasjonujesz się fotografią. Skąd wzięło się to zamiłowanie?
3: Pasja do fotografii w sumie wzięła się od mojego taty, który kupił sobie kiedyś swój pierwszy aparat, bo tam jego znajomi go zarazili tym i tak podłapałam temat i przy każdym spotkaniu zawsze, jak tam tylko miał gdzieś ten aparat, to zabierałam mu i prosiłam go, żeby pokazał mi jakieś właśnie triki czy coś, żeby fajnie zrobić zdjęcie.
2: Co było pierwszą rzeczą, którą tak bardzo chciałaś sfotografować?
3: Od samego początku... Jak tylko brałam aparat do ręki, no to wiadomo, na samym początku to były bardziej takie zdjęcia rodzinne, tam dziadków, tatę i wszystkich dookoła. Potem jak pożyczałam już od niego ten aparat, to starałam się tak wychodzić na zewnątrz i w sumie głównie moje zdjęcia skupiają się na fotografii miasta, zwierząt, moich zwierzaków, jego zwierzaków. W sumie zaczęło się wszystko od tego.
2: A czy tata udzielił ci jakichś cennych wskazówek, jak robić dobre fotografie?
3: Jak on sobie kupił aparat, to wiadomo, że człowiek od czegoś musi zacząć, czyli on też nie potrafił wszystkiego, więc tyle na ile wiedział, znał ten aparat, to mi pokazywał różne rzeczy, a tak, to głównie też przez internet musiałam tam wyszukiwać w Google'ach gdzieś, żeby się zaznajomić w ogóle z tym aparatem, bo wcześniej to wiadomo, tylko jakieś cyfrówki, no ale to wystarczyło tylko nacisnąć spust migawki i tyle. Nie trzeba było żadnych konkretnych tam rzeczy ustawiać, bo wszystko szło z automatu, a jednak w lustrzankach trzeba trochę popracować, żeby nie wyszło, że robi się zdjęcia tylko tak jednym klikiem, tylko żeby sobie ustawić różne rzeczy, tam przysłonę, ekspozycję i tak dalej.
2: Czyli twoim zdaniem potrzeba troszeczkę specjalnych umiejętności, żeby zrobić dobre zdjęcie?
3: Potrzeba chęci, żeby poznać przedmiot, z którym się pracuje, bo wziąć aparat do ręki to nie sztuka, zrobić zdjęcie to nie sztuka, ale jednak sztuką jest, żeby wiedzieć, co trzeba ustawić, żeby jednak to zdjęcie miało taką głębię jakąś w sobie. Żeby to nie było tylko takie zdjęcie do albumu, jak ja to nazywam. Bo wiadomo, że można wziąć aparat, pstryknąć, no i jest. Zawsze coś wyjdzie tak naprawdę. Ale jednak, żeby ładnie wyglądało potem na laptopie czy na komputerze, gdzie tam idzie do dalszej obróbki, no to już potrzeba jednak coś tam... Chociaż mieć jakąś najmniejszą wiedzę na ten temat.
2: Ja sama pamiętam, że kiedyś właśnie podczas mojej pierwszej pracy zawodowej trafił mi do ręki taki aparat, który rzeczywiście miał chyba ze 300 stron instrukcji i tak szczerze powiedziawszy nie wiedziałam do końca, jak robić te zdjęcia. Troszeczkę mi zajęło nim, niektóre naprawdę wyszły fantastyczne, muszę przyznać, ale też jak gdyby ciężko jest zapamiętać te wszystkie ustawienia, które są w takiej instrukcji. Też jak gdyby nie zawsze może przeciętny Kowalski wszystko rozumie, co jest w takiej instrukcji napisane, więc jak się można wspomagać, żeby właśnie dobrze odczytywać te instrukcje?
3: Tak naprawdę trzeba próbować, bo wiadomo, że nie wiem, jest na przykład w instrukcji napisane ekspozycja, czy przysłona, czy czas, no i ktoś może nie rozumieć za bardzo, ale co to jest ta przysłona, co to jest ten czas, o co z tym chodzi.
2: No właśnie, wytłumaczmy sobie.
3: Tak naprawdę ja sama, jak nie za bardzo ogarniałam, też nie mówię, że teraz jest jakoś super z tą moją wiedzą, ale tyle, co chciałam się dowiedzieć, żeby pogłębić się w jakichś danych ustawieniach, no to nie oszukujmy się, ale teraz internet jest źródłem wiedzy i tak naprawdę tam znajdziemy każdą odpowiedź na każde pytanie, jakie nas ciekawi, więc wchodzi się na YouTube'a, nawet można wpisać nazwę swojego aparatu czy tutorial, no i wyskoczy od razu. Różni ludzie, którzy właśnie testują, pokazują instrukcje, tak starają się po prostu po ludzku wytłumaczyć to, bo czasami ludzie, którzy układają te instrukcje, to jest tak od czapy napisane, że prosty właśnie Kowalski no nie rozumie. A jednak jak człowiek wytłumaczy, to no to jest lepiej.
2: Czy masz już jakieś takie swoje sprawdzone poradniki internetowe, które byś poleciła naszym słuchaczom?
3: Jestem na grupie na Facebooku Tajna Grupa Fotograficzna i tam właśnie chłopak, który ma swoje konto, Fotobłysk, to on właśnie wrzuca bardzo fajne różne na YouTubie informacje, jak zrobić na przykład jakieś zdjęcie w różnych warunkach, bo wiadomo, że jak jest ciemno, to troszkę inaczej trzeba do tego podejść, jak jest jasno, no to wiadomo, że jest łatwiej, więc on bardzo fajnie tam tłumaczy wszystko.
2: No właśnie, bardzo często wiele osób ma problem ze zrobieniem dobrego zdjęcia wieczorem. Tak. Jak tutaj właśnie można się wspomóc, żeby te fotografie były lepsze i zadowalające?
3: To najlepiej mieć statyw i jasny obiektyw, który pozwoli złapać na tyle światła w jakimś ciemniejszym miejscu, żeby to zdjęcie nie wyszło ciemne, żeby nie wyszło ziarno na zdjęciu, czyli takie kropeczki małe, które są wszędzie, które są czasami, wiadomo, czasami dodają one uroku, no ale jednak zwykle chcemy to zdjęcie, żeby było takie gładziutkie, idealne, na ile tylko może być.
2: A jak można sobie poradzić z takimi ustawieniami chociażby w smartfonach, powiedzmy takiej średniej jakości?
3: Są różne aplikacje na telefon, które pomagają już potem w postprodukcji właśnie, żeby obrobić sobie zdjęcie, żeby wyzbyć się na przykład jakiegoś szumu, czyli tych ziarenek.
2: Czyli rozumiem, że mogłabym sobie na przykład ściągnąć taką aplikację, która pozwoli mi robić dobre zdjęcia tylko nocą.
3: Żeby robić zdjęcia nocą, i jeśli chodzi o smartfony, no to jednak aparat w telefonie musi być przystosowany do tego, bo chcąc wyjść teraz na zewnątrz, jak będzie ciemno, gdzie teraz się tak naprawdę szybko robi ciemno, to zwykły telefon, taki najprostszy, może nie wystarczyć. Czasami wiadomo, że kliknie się i coś tam wyjdzie, tylko że to zdjęcie nie będzie idealne, będzie ono miało bardzo dużo mankamentów, które jednym się podobają, drugim nie, no ale jednak, żeby to miało jakąś tam swoją rangę, że tak powiem, to jednak potrzeba do tego czegoś lepszego niż takiego najprostszego telefonu.
2: Czy twoim zdaniem są miejsca, w których zawsze wychodzi dobra fotografia?
3: Moim zdaniem nie ma takiego miejsca. Aparat czy telefon tylko robi zdjęcie, a wszędzie potrzeba ludzkiego oka i ludzkiego spojrzenia na to. Teoretycznie może być tak, że ktoś gdzieś pójdzie w jakieś jedno konkretne miejsce i zrobi tam jakąś fotkę, ale żeby oddać takie emocje i tak dalej, to potrzeba człowieka. Żeby on potrafił potem to wszystko przedstawić w dobry sposób, żeby ustawił wszystko tak jak trzeba.
2: A czy jeśli ty na przykład potem obrabiasz w jakiś sposób swoje zdjęcia, to dużo czasu ci to zajmuje, żebyś uzyskała zadowalający i ciebie satysfakcjonujący efekt?
3: W ogóle obróbka to jest coś, nad czym ja osobiście bardzo lubię poświęcać swój czas, bo to tak mnie trochę odpręża i jak włączam sobie właśnie na laptopie program, w którym obrabiam, to tak, żeby zadowoliło mnie, też zależy w sumie, czego robię zdjęcia, bo jeżeli są to zdjęcia koncertów, no to wiadomo, że tych zdjęć będzie znacznie więcej niż takiego zwykłego wyjścia na miasto. Więc najpierw przeglądam sobie zdjęcia i usuwam te, które mi nie odpowiadają, żeby potem nie zaśmiecać sobie pamięci, a potem jak przechodzę do obróbki, no to tak, czasami może wyjść nawet po kilka godzin i to takich typu 4-5 godzin obróbki.
2: Czyli rozumiem, że twoją największą pasją póki co jest fotografowanie koncertów Pawła Domagały.
3: Tak, wiadomo, że teraz w tym okresie, który jest, to strasznie brakuje właśnie tego wyjazdu gdzieś na koncert Pawła, czy ogólnie na jakikolwiek koncert, bo wiadomo, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że największą fanką właśnie jestem Pawła, ale uwielbiam też robić zdjęcia i starać się o akredytację, czyli takie wejściówki właśnie dla fotografów na różne inne wydarzenia kulturowe, jakie są tylko w mieście.
2: A jakie są inne miejsca, powiedzmy, albo rzeczy, które ty osobiście lubisz najbardziej fotografować?
3: No to jest wyjście na miasto, fotografia właśnie ogólnie Kielc, które jedni mogą powiedzieć, że Kielce nie mają nic w sobie, ale staram się pokazać właśnie na zdjęciach to, że jednak Kielce są piękne i są naprawdę przepięknym miejscem, są bardzo fotogeniczne, są przepiękne, naprawdę. Wystarczy to tylko dobrze objąć potem też w obróbce i jest super. No oprócz tego to jednak moje zwierzaki i ogólnie zwierzaki, jakie tylko mi się napotkają, to one też wnoszą dużo fajnych emocji.
2: Ale akurat region świętokrzyski to jest naprawdę bardzo dobry materiał na zdjęcia, ponieważ mamy tutaj sporo rezerwatów przyrody. No i właściwie chociażby sama kadzielnia w centrum miasta. No, nie każde miasta mogą się pochwalić właśnie takimi walorami przyrodniczymi.
3: Tak, właśnie kilka dni temu byłam na zdjęciach właśnie na kadzielni, gdzie w sumie dawno nie byłam, bo czasowo na razie nie mogłam pozwolić sobie na jakieś takie wyjście, to byłam zachwycona. Jeszcze w kolorach jesieni wygląda to tak przepięknie, że każdy powinien, jak tylko wyjdzie słoneczko, wyjść na spacer, przejść się, pooglądać sobie te przepiękne widoki, które swoją drogą, kadzielnia teraz jest troszkę odnowiona, więc to jest jeszcze lepszy widok.
2: Tobie co sprawia największą radość w robieniu zdjęć?
3: To, że mogę się odciąć tak naprawdę od wszystkiego. Zakładam słuchawki, biorę aparat w rękę i myślę tylko o tym, żeby znaleźć jakiś fajny kadr, który spodoba mi się, który potem fajnie będzie się oglądało gdzieś na internecie. I tak naprawdę spokój, jaki mi to daje.
2: A czy na przykład zdarzało się, że zobaczyłaś jakąś rzecz i pomyślałaś sobie, że nie wiem, chcesz zrobić jakąś sesję fotograficzną, do której na przykład ta dana rzecz cię zainspirowała, albo może jakieś zjawisko?
3: Zjawiskiem, jakie chciałabym najbardziej uchwycić, to jest zorza polarna i gwiazdy. Jednak no na razie mój sprzęt nie jest na tyle jak dla mnie odpowiedni właśnie, żeby pozwolić sobie na tego typu zdjęcia, ale czasami trafi się jakiś taki element gdzieś po drodze, że kurczę, byłoby z tego fajne zdjęcie, czy potem na przykład wziąć jakiegoś drugiego człowieka, znajomego czy kogokolwiek i zrobić w tym danym momencie, miejscu właśnie zdjęcia.
2: Teraz studiujesz administrację, a czy wiążesz na przykład swoją przyszłość z fotografią?
3: Chciałabym bardzo. Tak naprawdę administracja jest taka dla mnie trzeciorzędna, bo jednak to, w czym najbardziej bym się odnalazła, to jest właśnie fotografia.
2: Teraz fotografia jest twoją pasją, a jeśli stałaby się na przykład twoim zajęciem zawodowym, to myślisz, że mogłaby ci się z czasem znudzić?
3: Na tę chwilę to byłoby moje spełnienie marzeń, ale wiadomo, że z czasem mogłoby być różnie. Ale myślę, że to jest tego typu pasja, że zawsze gdzieś tam bym miała ten aparat ze sobą i jak tylko chciałabym odreagować czy coś, wzięłabym go na spacer i bym po prostu poszła robić zdjęcia. Więc myślę, że ta fotografia kiedyś może się znudzić, kiedyś mogę stwierdzić, że na przykład chcę pracować w zupełnie innym zawodzie czy w jakimś miejscu, ale myślę, że nie znudzi się tak zupełnie nigdy.
2: A myślisz, że na przykład zainteresowałaby cię praca fotografa, ale takiego, który robi sesje zdjęciowe na przykład do magazynów?
3: Myślę, że to byłoby fajne. Właśnie chciałabym z czasem spróbować gdzieś załapać się właśnie do robienia zdjęć dla jakiegoś, nie wiem, czy portalu, czy gdzieś. Tylko wszystko jak dla mnie jest, jeśli chodzi o moje zainteresowania, związane właśnie z mediami, z koncertami i tego typu wydarzeniach jednak.
2: Czy na przykład w jakiś sposób starasz się pogłębiać tą wiedzę nie tylko przez internet, ale nie wiem, na przykład interesują cię jakieś warsztaty fotograficzne, czy może jakieś kursy, które właśnie pomogłyby ci się dowiedzieć o czymś, czego na przykład jeszcze nie wiesz w robieniu zdjęć?
3: Na tę chwilę nie byłam na żadnych kursach, więc wszystko, czego się nauczyłam, to jest właśnie pochłanianie wiedzy, a to z internetu, a to z jakichś tam książek, czy właśnie od innych osób, ale chciałabym pójść na jakieś kursy, które są związane właśnie z konkretną fotografią jakiegoś zjawiska.
2: A czy twoim zdaniem osoba, która amatorsko, że tak powiem, zajmuje się fotografią i przyswaja sobie tą wiedzę z internetu, może być równie dobrym fotografem jak ten, który powiedzmy skończył jakąś szkołę fotograficzną, czy też wiele kursów w tym kierunku?
3: Według mnie jak najbardziej tak, dlatego że nie zawsze jest tak, że ktoś, kto ukończył jakieś wykształcenie w danym zawodzie, okazuje się potem genialnym właśnie w tym przypadku fotografem. Moim zdaniem każdy, kto tylko ma ochotę, powinien próbować i dalej ciągnąć tą swoją pasję jakąś w danym kierunku, aż w końcu może się stać naprawdę genialnym w tym zawodzie.
2: No, czy twoim zdaniem taka pasja może stać się dobrą drogą do dochodowego zawodu?
3: Pewnie, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że w moim przypadku też tak będzie, że w końcu okaże się, że to nie jest tylko takie zwykłe wyjście z aparatem gdzieś na miasto, ale że w przyszłości to też będę mogła z tego po prostu zarabiać już takie lepsze kwoty, bo tak naprawdę fotografowie już tacy naprawdę profesjonalni, to są zarobki już w takich lepszych kwotach.
2: A czy twoi znajomi na przykład także się pasjonują fotografią, czy na przykład studenci mają inne zajęcia w trakcie studiów?
3: Mam kilku znajomych, którzy lubią robić zdjęcia, którzy lubią nagrywać filmy, i właśnie idą w tym kierunku. No, wiadomo, no, student to student. Różne mają zainteresowania.
2: Mhm. A czy na przykład w parze z robieniem zdjęć idzie kręcenie filmików? Może coś w kierunku zostania youtuberką?
3: Oj...
2: Ale zobacz, równie dobrze mogłabyś być na przykład youtuberką, która też przekazuje jakieś tam triki, cenne wskazówki, jak dobrze robić te zdjęcia. Bo też są tego typu kanały.
3: Są, tak. Myślę, że musiałabym w tym kierunku bardzo się jakoś tak nauczyć. W ogóle nauczyć się przebywania przed kamerą, bo to jest chyba jedna z najbardziej stresujących mnie rzeczy. Przebywanie przed kamerą, wtedy po prostu patrzę się w ten obiektyw i ja nie wiem. Wszystko mi wylatuje z głowy, nic bym nie potrafiła powiedzieć.
2: Czy jest jakiś taki wymarzony model aparatu fotograficznego, który chciałabyś w przyszłości posiąść?
3: Na razie odkładam pieniądze na Nikona D750.
2: Czy ma on jakieś takie super funkcje, które chciałabyś sprawdzić w pierwszej kolejności?
3: Na tę chwilę w porównaniu do mojego aparatu... No to jest on na znacznie wyższym levelu, znacznie jest bardziej profesjonalny i mogłabym sobie pozwolić, dokupując do niego różne obiektywy, na właśnie to moje ukochane, wymarzone zdjęcie nieba, gdzie wiadomo, z moim sprzętem też się da, ale chodzi o to, żeby sobie ułatwiać w życiu, a nie utrudniać, więc praca na takim lepszym modelu na pewno byłaby znacznie łatwiejsza.
2: Mhm. A ty czasem jak patrzysz na różne zdjęcia, to jesteś w stanie ocenić, co ktoś na przykład miał nie tak w ustawieniach, że nie wiem, właśnie są te ziarna takie, czy jakieś inne mankamenty na zdjęciach?
3: Często jak widzę jakieś zdjęcie, to właśnie na początku skupiam się na tym, i nieważne, czy to jest moje zdjęcie, czy kogokolwiek innego, skupiam się na tym, żeby sprawdzić, czy ktoś właśnie ma jakieś ziarno, czy jest zdjęcie prześwietlone, czy może niedoświetlone. To akurat na pierwszy rzut oka bardzo dobrze widać, ale tak jak nawet pytam znajomych i pokazuję im jakieś zdjęcie, co im nie pasuje w danym zdjęciu, no to oni spojrzą i mówią, że wszystko jest okej. A jednak jak ja sobie spojrzę i wiem mniej więcej coś tam, wiem o tej fotografii, to tak, no to jest trochę inaczej.
2: Czyli jednym słowem trzeba mieć oko.
3: Tak mi się wydaje, że trzeba.
2: A tak teraz mi się skojarzyło, że niektórzy po prostu może nie tylko nie mają oko, ale po prostu może się też nie znają na tych ustawieniach, bo zdarzają się przypadki, że te zdjęcia są właśnie prześwietlone, jest zbyt duże nasycenie kolorów. Niektórzy też dodają tyle ostrości, że to zdjęcie po prostu traci na jakości. Czy można jakoś tym osobom, że tak powiem, uświadomić, że to jednak nie jest dobre?
3: Pamiętam, jak u mnie na samym początku, jak robiłam zdjęcia i potem szłam w obróbkę ich, to lubiłam sobie przesadzić. Też lubiłam właśnie w obróbce tak dodać nasycenia, bo chciałam, żeby te zdjęcia były po prostu wyraźne, widoczne, żeby ktoś jak na nie spojrzy, od razu je widział, a nie przejechał po prostu, nie wiem, czy przez Face'a, czy coś tak, ominął to zdjęcie. Ale dopiero z czasem zaczęłam sobie uświadamiać, że czasami mniej jest lepiej. Bo jednak właśnie, jak jest ta za duża ostrość, za duże nasycenie, prześwietlone zdjęcia da się jednak w obróbce potem uratować, jeżeli w dobrym zapisie jest zdjęcie. I da się z tego wyciągnąć, żeby nie było takie jasne, ale niektórzy lubią przesadzić, przekombinować na maksa.
2: Ale uważasz, że takim osobom powinno się zwrócić uwagę, że słuchaj, no to jednak nie jest za dobre?
3: Moim zdaniem powinno się uświadomić kogoś, bo skoro ta osoba lubi zbyt bardzo nasycić te zdjęcia, no to dla niego wszystko jest okej. To znaczy, że przy kolejnych zdjęciach on będzie robił dokładnie tak samo. A jednak jeżeli osoba, która coś tam się zna, albo po prostu znajomi, którzy też nie mają pojęcia na przykład o robieniu zdjęć i tak dalej, jeżeli oni zobaczą i powiedzą, że coś jest nie tak w tym zdjęciu i wskażą dokładnie ten mankament, który akurat tam się wydarzył, to ta osoba, myślę, weźmie sobie też trochę do myślenia, że kurczę, może rzeczywiście nie powinienem aż tak bardzo przesadzać.
2: Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że fotografia dzisiaj to też niekoniecznie musi wynikać z pasji, ale chociażby też z tego, żeby lepiej promować swoje usługi. Można to chociażby zauważyć u makijażystek czy pedikurzystek, które na bieżąco wrzucają fotografie swojej pracy. Ale też z drugiej strony myślę, że to są takie zajęcia, którymi studentki by się mogły zająć. Więc tutaj jak gdyby łączenie przyjemnego z pożytecznym. Nie masz na przykład takich może przypadków wśród swoich znajomych?
3: Jak sobie tak szukam właśnie w pamięci, no to tak, u mnie jednak dziewczyny na przykład właśnie też robią paznokcie i potem wrzucają zdjęcia, ale to jest też trochę inny rodzaj fotografii. Mnie na przykład raczej coś takiego by nie kręciło, że miałabym zrobić zdjęcie po prostu dłoni i potem je gdzieś tam opublikować, bo jednak dziewczyny, które to robią, to wrzucają te zdjęcia po to, żeby skupić się głównie na paznokciach, tak?
2: Ale na przykład zdjęcia makijażu, bo muszę przyznać, że niektóre chociażby na Instagramie wyglądają naprawdę profesjonalnie.
3: To prawda.
2: Ale to może też ktoś tutaj miał wcześniej jakieś kursy, żeby dobrze promować te swoje usługi.
3: Myślę, że trzeba mieć jakiś taki właśnie dryg, żeby w fajny sposób przekazać to, nad czym się pracowało. Czyli tak jak właśnie dziewczyny, które zrobią makijaż, paznokcie, ułożenie dłoni. Wszystko jednak musi mieć swoje zasady.
2: Jak już wspomniałaś, jesteś pasjonatką fotografii ze zamiłowania. Nie jest to na razie jeszcze twój zawód, ale tak ciekawi mnie, czy masz jakiś taki autorytet wśród fotografów, który inspiruje cię właśnie do wykonywania zdjęć, czy bardziej opierasz się na własnym doświadczeniu?
3: Od samego początku starałam się, wiadomo, posiłkować się pracami innych osób, ale bardziej po prostu spojrzeć, jak można daną rzecz czy osobę przedstawić w różnych tam sytuacjach, pozach, ale wszystko od samego początku, oprócz przeczytania, do czego służy dany przycisk i tak dalej, to starałam się dojść właśnie, nauczyć się na własnych błędach, dojść samemu do tego, bo jednak potem jak wyjdzie z tego jakieś fajne zdjęcie i mogę rzeczywiście wrócić do niego i przypomnieć sobie, że kurczę, doszłam do tego sama, nie uczyłam się ustawień, że w ciemności, kiedy jest na przykład ileś tam światła, tylko troszeczkę dostępnego, że muszę użyć dokładnie takich ustawień, jakie ktoś pokazywał. Tylko starałam się włączyć jakieś ustawienia i dopasować wszystko tak, jak ja uważam, że powinno być. Jeżeli okazywało się, że to zdjęcie jeszcze nie jest takie, jakie bym chciała, to po prostu metodą prób i błędów właśnie starałam się z tego wyciągnąć sama to, co najfajniejsze.
2: Czy może zapadła ci w pamięć jakaś taka fotografia, która zrobiła na tobie jakieś naprawdę duże wrażenie?
3: Na mnie największe wrażenia sprawiają zdjęcia nieba, księżyca i tego, co jest dalej. Gwiazdy, potem planety tam przy udziale teleskopu. No i to jest właśnie coś, w czym bardzo bym chciała kiedyś się spróbować, no ale to mam nadzieję, że z czasem przyjdzie.
2: No to w sumie jest chyba wiele obszarów, w których chciałabyś się spróbować.
3: Tak. Jedyne co to na razie stronie od ślubów, wesel i tego typu okazji.
2: A dlaczego uważasz, że mogą okazać się szybko nudne?
3: Może nie tyle nudne, co jakoś nie czuję się w tym dobra. Miałam już kilka propozycji właśnie od znajomych, żeby zrobić zdjęcie na ich ślubie, ale jak tak sobie potem przemyślałam, że miałabym sama tam być. Nie wiedziałabym tak naprawdę, co się z czym je, bo jeszcze nigdy nie miałam w ogóle kontaktu z tego typu fotografią sama, to nie. Jakoś na tę chwilę nie czuję się silna w tym.
2: Ale chyba też na takich fotografach weselnych ciąży trochę większa odpowiedzialność, bo jeśli na przykład para będzie niezadowolona, no to wszystko wina na fotografach.
3: No właśnie, tego bym się chyba najbardziej bała. Bo jednak jestem osobą, która bardzo się liczy ze zdaniem innych i jeżeli okazałoby się, że ktoś nie jest zadowolony z moich usług, no to właśnie bym nie chciała, żeby coś takiego się okazało. Wiadomo, każdy tak naprawdę jakoś zaczynał i nie każdy od razu był genialny, nie każdy od razu góry przenosił, ale ja tak czuję wewnątrz siebie, że jeżeli miałabym już się tego podjąć, to chciałabym być pewna siebie i pewna tego mojego sprzętu, że wszystko pójdzie tak jak mi się wydaje, że powinno pójść.
2: Zastanawiałaś się nad tym, że wolałabyś pracować dla kogoś i wykonywać zdjęcia na przykład na zlecenie, czy jednak założyłabyś własne studio fotograficzne i oferowała takie usługi, w jakich ty czujesz się najlepiej?
3: Z pracą dla kogoś jest ten problem, że czasami nie masz możliwości wykazania tak naprawdę tego, co ty chcesz. Nie masz możliwości pokazania siebie, tylko musisz jednak zrobić tak, jak ktoś sobie zażyczy, tak jak ktoś ci da zlecenie i powie, że masz zrobić to tak, tak i tak. A jakbym miała właśnie założyć swoje studio, które może kiedyś w jakiejś tam przyszłości by miało miejsce, to właśnie wszystko bym robiła tak, jak ja chcę, podejmowałabym zlecenia te, które ja będę chciała i nie musiałabym się przejmować, że ktoś będzie mi kazał coś zrobić, tylko sama sobie mogę powiedzieć, że okej, masz zrobić teraz to i to, ale ja potem będę ponosiła za to konsekwencje i ja będę wiedziała, że zrobiłam na przykład źle, jeżeli czegoś się podjęłam.
2: A z jakiej fotografii dotychczas, które udało ci się zrobić, jesteś najbardziej zadowolona?
3: Jeśli chodzi o moje zdjęcia, to jest ten problem, że jestem co do siebie bardzo krytyczna. I mogę pójść na sesję zdjęciową typu właśnie gdzieś na miasto czy na koncerty i w aparacie wszystko wydaje mi się, że okej jest. Potem przerzucam to wszystko na laptopa i widzę, okej, to zdjęcie do usunięcia. Więc jest ze mną ciężko, chociaż potem znajomi mi mówią, że jest niby okej i że są naprawdę bardzo fajne te zdjęcia, a ja jednak gdzieś tam wewnątrz siebie wiem, że nie są one takie, jakie bym chciała, jakie miałam w głowie robiąc dane zdjęcie. Ale jeśli miałabym już powiedzieć jakieś takie zdjęcie, z którego jestem dumna najbardziej, to są dwa. Jedno z zimy 2018 bodajże. Zdjęcie, no moim zdaniem jest takie trochę bajkowe. Zrobiłam je w parku naszym kieleckim i właśnie było dużo śniegu, no i to pięknie wyglądało.
2: Uwieczniłaś jeszcze zimy, kiedy był śnieg.
3: Tak, jeszcze wtedy był śnieg, dokładnie. Jeszcze wtedy była naprawdę taka solidna ta zima.
2: A drugie?
3: A drugie jest to zdjęcie z koncertu Pawła Domagały z Kielc, 2019 bodajże. Na koncertach jest o tyle problem czasami, że żeby zrobić fajne zdjęcie, też musi być fajne światło. Czyli tak naprawdę główną rolę gra wtedy oświetleniowiec. No i wiadomo, że oświetleniowiec nie będzie dopasowywał swoich świateł do fotografa, tylko do tego, żeby wszystko fajnie wyglądało na scenie. Więc wtedy już trzeba wiedzieć, przy jakiej piosence będzie fajne światło, żeby można zrobić zdjęcie. No i byłam już na kilkudziesięciu koncertach Pawła, więc wiedziałam, przy której piosence będzie można zrobić fajną fotkę. No i właśnie przez wszystkich ukochaną albo znienawidzoną piosenkę Weź nie pytaj. To właśnie przy tej piosence jest wtedy Robaczek, czyli Paweł Oświetleniowiec, daje fajne światła i moim zdaniem to zdjęcie przedstawia fajne emocje, które wtedy akurat Paweł starał się przekazać i naprawdę jak się spojrzy na to zdjęcie, to właśnie tak jak Paweł wrzucał na swoją stronkę, to ludzie komentowali, że zdjęcie jak na okładkę płyty. No to jak czytam coś takiego, to aż ciepło się robi na serduszku.
2: Czyli jednak tutaj fotografia koncertowa, to by mogło być to.
3: To by mogło być to zdecydowanie.
2: A tak się jeszcze zastanawiam, czy na te zdjęcia, z których jesteś najbardziej zadowolona, masz na przykład jakieś szczególne miejsce na ścianie, albo też jakiś specjalny album, w którym to wszystko gromadzisz, może jakieś portfolio na przyszłość?
3: Na razie te zdjęcia wrzucam sobie, jestem dzieckiem internetu, i wrzucam sobie je na dysku Google. Staram się tam właśnie wrzucać jakieś takie swoje lepsze zdjęcia, które potem, jeżeli będę właśnie starała się o akredytację, na przykład na różne wydarzenia, czy na kadzielni, czy po prostu na jakieś koncerty, to wtedy do maila mogę dołączyć właśnie link z tymi zdjęciami i ktoś sobie może zobaczyć, okej, jednak robi fajne zdjęcia na przykład, to możemy ją zatrudnić. Ale jeszcze nie doszło do tego, żebym sobie drukowała te moje zdjęcia, czy wywoływała. Chociaż czasami zastanawiam się właśnie nad tym, żeby jednak mieć to gdzieś przy sobie, żeby jak gdzieś jadę na przykład i z różnych miejsc, żeby mogła sobie wrzucać potem nawet na pamiątkę te zdjęcia, bo jednak złośliwość rzeczy martwych i tak jak niedawno mi się zepsuł laptop, więc wszystkie zdjęcia przepadły, tak naprawdę w sumie większość, chyba że coś tam właśnie powrzucałam do internetu na różne stronki, gdzie można zapisać sobie zdjęcia, no to jedyne co, to tam przetrwały. I jeśli ktoś byłby zainteresowany zobaczeniem tych wszystkich moich prac, o których teraz wspominałyśmy, to zapraszam na moją stronę na Facebooku Sylwia Godowska Foto albo na Instagramie sgodowska foto. To tam właśnie wrzucam różne zdjęcia z miasta, z koncertów. Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: To na koniec powiedzmy sobie jeszcze, czy twoim zdaniem nawet taka fotografia z pasji może być dobrą okazją do zarobku dla młodych ludzi?
3: Moim zdaniem jak najbardziej, dlatego że w obecnych czasach, nieważne czy ktoś ma aparat, czy go nie ma, wystarczy telefon i tak naprawdę jest teraz bardzo dużo osób, które uważają się na przykład za fotografów, a robią zdjęcia tylko telefonami. Jedni hejtują, a inni uważają, że przecież nie ma w tym nic złego. Telefon, tak jak aparat, może zrobić naprawdę bardzo dobre zdjęcie. Trzeba mieć jednak tą chęć i taki zapał, żeby iść w tym kierunku. Jak najbardziej.
2: Moi drodzy Państwo, przypominam, że dzisiaj w Mieście Młodości moim gościem była pasjonatka fotografii, a także studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sylwia Godowska, która opowiedziała nam, gdzie możemy szukać podpowiedzi, żeby robić dobre zdjęcia, a także co trzeba zrobić, żebyśmy byli z nich w miarę zadowoleni. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
3: Dzięki wielkie.
2: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
1: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do